będę stać spokojnie, gdy to, co dobre, płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, Dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Człowiek niezłomnej wiary, dialogu i pojednania. To jako mnie, jako późniejszego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, najbardziej ujmowało, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki o zmarłym 3 maja arcybiskupie Józefie Michaliku. Były metropolita przemyski, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, zmarł w Przemyślu, miał 83 lata.
2: To był człowiek takiej równowagi duchowej. On pośród tego zamętu politycznego umiał właśnie zachować równowagę i nie dał się w żaden sposób wybić ze swojej ścieżki duchowej.
1: Arcybiskup Michalik kierował episkopatem w latach 2004-2014. Wcześniej przez 10 lat był jego zastępcą. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 i 9 maja w Przemyślu. Maj to czas pierwszych komunii świętych. Do tego sakramentu można przystąpić z zasady po ukończeniu 7 roku życia. Warunkiem jest pierwsza spowiedź, która jest dla młodego człowieka dużym przeżyciem, mówił w Radiu Warszawa ksiądz Artur Więsik, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Jana i Pawła.
3: Często o tym sakramencie pokuty i pojednania zapominamy, a przecież on jest związany z pierwszą komunią świętą. Żeby przyjąć Chrystusa do serca, to trzeba wcześniej się wyspowiadać. I to jest klucz wszystkiego, że to są dwa sakramenty ze sobą związane i dwa sakramenty bardzo ważne na ten dzień. Dzieci są tym żywo zainteresowane, ale też przeżywają stres z tym związany.
1: Kluczowy wpływ na przygotowanie dziecka do pierwszej komunii świętej spowiedzi mają rodzice, którzy budują świadomość duchową swoich pociech.
3: Rodzice mogą z dzieckiem zrobić przygotowanie przez rachunek sumienia, czytać pytania, dziecko w myślach odpowiada. To dziecko może sobie pisać na kartce swoje grzechy, później przystąpić do spowiedzi właśnie, czytając z kartki. Ja sugeruję później, żeby tę kartkę podrzeć w drobny mak, żeby nikt nie mógł odczytać tych grzechów. Dzieciom to pomaga i jednocześnie mają taki element bezpieczeństwa.
1: W tym roku do pierwszej komunii świętej przystąpi blisko 400 tysięcy dzieci urodzonych w 2017 roku. W Mediolanie odbędzie się premiera monodramu poświęconego Carlo Acutisowi. Spektakl zatytułowany Carlo, święty w sneakersach, ma przybliżyć młodym postać nastoletniego świętego i jego przesłanie. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Jak podaje polska redakcja Vatican News, premiera zaplanowana jest na 8 maja, kilka dni po 35. rocznicy urodzin Acutisa. Autorką monodramu jest Valeria Ducato, która wciela się w bohatera przemawiającego symbolicznie z własnego pogrzebu. Jak podkreśla artystka, spektakl ma pokazać bardziej ludzką stronę świętości, codzienne życie, relacje z bliskimi i wrażliwość na bliźnich. Monodram porusza także tematy wiary, cierpienia i poszukiwania miłości Boga. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Już 24 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem Posłane, by nieść światło w programie przewidziano konferencje, świadectwa, a przede wszystkim wspólną modlitwę. Pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 11.30, trwać będzie do około 17.00. W trakcie spotkania zaplanowano m.in. konferencję pod tytułem Bóg rzekł i stała się światłość, którą wygłosi siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, świadectwo Marty Mędryk, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie, modlitwę uwielbienia i posłanie kobiet. Centralnym punktem spotkania będzie msza święta z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej, która rozpocznie się o godzinie 14 w kaplicy cudownego obrazu oczywiście Matki Bożej Częstochowskiej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
0: 12 stopni na termometrach w Warszawie. Podobnie jest o tej porze w Legionowie i Piasecznie, chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, tam stopni 11. Maksymalna temperatura w środę to 26 stopni w stolicy, sporo chmur i silne porywy wiatru dochodzące do 50 km na godzinę. Tak będzie wyglądać dzisiejszy dzień w stolicy. Opady deszczu mają pojawić się w czwartek.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
8: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
7: A długopis? Zapomniałem.
8: Panie Jarku, a długopis?
9: Jarek, halo, zaczynamy.
7: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
9: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
7: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
9: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolice i okolice.
9: Maturzystów i ich bliskich.
7: Weronika Ostrowska.
9: I Jarek Wydra.
10: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
11: Dzień dobry.
10: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
11: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
10: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto. Szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
13: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
6: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze, jest środa, 6 dzień maja. Tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na początek tego dnia zaśpiewa dla nas Igo.

0: Kwadrans po godzinie 6 to czas na antenie Radia Warszawa, w którym usłyszymy fragment Pisma Świętego. Przeczyta go Waziętek. Rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec. Audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Już teraz.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam,

0: bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi.
1: Omawiany fragment pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian narzuca nam jakby siłą refleksję na temat jedności Kościoła. W dzisiejszym świecie obrona tej idei napotyka na liczne trudności, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Kultura self-made, globalizacja, fragmentaryzacja tożsamości, polaryzacja ideologiczna, atomizacja cyfrowa, komodyfikacja relacji – to tylko niektóre spośród współczesnych zjawisk społecznych podważających wartość i konieczność istnienia silnych wspólnot więzi. Jan Paweł II w encyklice Ut Unum Sint pisał: wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności. Pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła. Pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami. W myśl rozumienia papieża potrzeba jedności jawi się nam zatem nie jako jedna z wielu opcji, ale jako konieczny warunek funkcjonowania i rozwoju wspólnoty wierzących w Chrystusa. Bardzo często myślimy o Kościele jako matce, rodzącej nas w sakramencie chrztu do życia łaski. Tylko dojrzała, rozumiejąca swoje macierzyństwo matka gotowa jest do największych poświęceń wobec swojego potomstwa. Tylko taka matka potrafi ocalić życie nawet najsłabszego, poronionego dziecka. Wyznanie świętego Pawła z końca dzisiejszego pierwszego czytania nie jest jedynie manifestacją jego pokory wobec otrzymanego powołania. To także wiarygodne świadectwo siły Kościoła, który odznaczając się apostolską jednością, potrafi owocnie troszczyć się o duchowe życie człowieka, także tego, jak mogłoby się wydawać, najbardziej oddalonego od Boga.

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Mateusz Baran.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, ażeby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Opus Magnum. Chcesz czynić wielkie dzieła. Inni być może dryfują na falach przeciętności. Chcesz czegoś nie na chwilę, ale czegoś, co znaczy bardziej. Jezus obiecuje swemu wierzącemu: będzie dokonywał tych dzieł, a nawet większe uczyni. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. Przed tobą do zagrania najważniejszy koncert. Jak dziełem muzycznym nie będzie zwyczajne odegranie zapisu nutowego, ale dopiero mistrzowskiego zinterpretowanie, uczynienie swoim oryginalnym wykonaniem, tak też i w twoim chrześcijańskim zadaniu. Nie możesz być biernym słuchaczem czy odtwórcą jak setki innych wokół ciebie. Lecz dopiero wtedy powstaje dzieło, jakich mało, gdy zwiążesz złotą akoladą twoją wiarę w Jezusa z detalem życia. Kto wierzy we mnie, to Jezusowe zdanie jest na twojej klawiaturze życia pierwszym oparciem, a wypełnieniem, treścią, codzienna szlachetna troska o to, by Ojciec był otoczony chwałą we wszystkim: spojrzeniu, słowie, dialogu, pomocy czy też obowiązku. Jezus swoim życiem uczynił najwybitniejszą symfonię. Upodobnij się dziś do Niego i czyń swoje życie dziełem oddanym dla miłującego.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Witam słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. Msza święta koncelebrowana, ksiądz Łukasz będzie polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Irenę Radomską, a ja świętej pamięci Józefa, Stanisława, Aleksandra i Paulinę Szczechurów. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, zmiłuj się nad nami. Chryste, który powierzyłeś apostołom władzę pasterską, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś na apostołów Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość święta apostołów Filipa i Jakuba. Przez ich wstawiennictwo daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie. Oto z

noc nocy przekazuje wiadomość. Nie są to słowa, nie jest to mowa, których by dźwięk

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni. Bo ja idę do Ojca, a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu, o cokolwiek prosić mnie będziecie, w imię moje ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na sekundę. Drodzy bracia i siostry, oto Jezus na nowo zwraca się do Tomasza. Mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Jest drogą prowadzącą do Ojca, drogą prowadzącą do nieba, drogą prowadzącą przez życie, drogą dla tych, którzy są zagubieni, prawdą dla tych, którzy i w tym dzisiejszym świecie, ale także i w tym poprzednim i w przyszłym chcą wiedzieć, widzieć prawdę, chcą znać prawdę, być może przez całe życie jej poszukują. To właśnie Jezus odpowiedział jest na te poszukiwania, na te pełnie pragnienia, które w sercu człowieka jest. I życiem, życiem w pełni. Mówi Jezus: przyszedłem, aby dać życie i dać je w obfitości, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Dlatego więc, moi drodzy, potrzeba, abyśmy patrząc na Jezusa, patrząc na dzisiejsze wezwanie, by spojrzeć na Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Odnaleźć może właśnie tą drogę dla swojej miłości do Boga, aby uwierzyć. Niektórzy wierzą, bo taka jest łaska im dana, a niektórzy potrzebują widzieć cuda, widzieć dzieła, które Jezus czyni. Tak więc Bóg mówi, że każdy, kto uwierzy, jest błogosławiony. I my również. Starajmy się ufać Bogu i wierzyć Jego Słowu. Amen. Powstańmy. Zanieśmy do Boga nasze modlitwy, prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze pamiętał o swoich apostołach. Apostolskich korzeniach Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby mogli doświadczyć pełnej jedności. Ciebie prosimy. Módlmy się za teologów, aby ich posługa pogłębiania prawdy wiary prowadziła wszystkich wiernych ku Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich maturzystów, którzy przystępują do kolejnych egzaminów. Prośmy o dary Ducha Świętego, łaskę, opiekę Matki Bożej na ten czas egzaminów oraz wyboru drogi życiowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej oraz Józefa, Stanisława, Aleksandra i Paulinę Szczechurów, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania weszli do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy przez swoją wiarę budowali Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy święto apostołów Filipa i Jakuba i spraw, abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej i bez skazy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: I z Duchem Twoim.
4: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, oczyść nasze umysły, abyśmy jak apostołowie Filip i Jakub oglądali Ciebie w Twoim Synu i mogli posiąść życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będę.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Dziś środa, szósty dzień maja, święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. Słońce wzeszło o 4:55, zajdzie o 20:09. Zbliża się godzina siódma. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Strażacy walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Spłynęło około 250 hektarów lasu. Zielone światło dla Safe, 190 miliardów złotych na zbrojenia w Polsce. Arsenal Londyn pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Zalewski. Pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia. Spłynęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Na miejscu pracuje ponad 340 strażaków.
2: Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
1: Przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny.
3: Rano spodziewamy się Komisji Badania Wypadków Lotniczych i prokuratury i to oni będą oceniać potencjalne przyczyny tej strasznej tragedii.
1: Zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do gaszania ognia może potrwać jeszcze wiele dni. Do akcji gaśniczej włączą się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz śmigłowiec Black Hawk. Pożary występuje z dala od zabudowań i nie zagraża okolicznym mieszkańcom. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczkową dla Polski w ramach programu SAFE. Dokument ma zostać podpisany w piątek w Warszawie. Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 1/3, blisko 44 miliardy.
4: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Polska do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice.
1: Mówiła Beata Płomecka.
5: Takie są lokalne inicjatywy.
1: W Warszawie wystartowała kampania Rowerowy Maj. Inauguracja odbyła się we wtorek w szkole podstawowej numer 300 w Wilanowie. Cieszymy się, że z roku na rok uczestników jest coraz więcej, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków.
1: Kampania potrwa przez cały miesiąc, ma zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej oraz promować ekologiczne formy transportu. W akcji bierzemy udział od samego początku, mówiła dyrektor szkoły podstawowej nr 300 imienia Wandy Rutkiewicz Magdalena Ludwińska.
7: Nasza szkoła bierze już udział po raz 9 w akcji Rowerowy Maj, czyli od samego początku. Jesteśmy z tego bardzo dumni. W naszej szkole uczy się około 900 uczniów. Mamy również klasy sportowe, więc aktywność fizyczna jest dla nas czymś naturalnym.
1: W tym roku w akcji bierze udział 586 placówek. Liczba uczestników może sięgnąć nawet 190 tysięcy dzieci i młodzieży. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym wygrali z Atletico Madryt 1-0. Jedyną bramkę zdobył Bukayo Saka. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4. Finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś kolejny bardzo ciepły, momentami nawet gorący dzień, ale dziś już zaczną pojawiać się takie niewielkie chmury, które będą zwiastować deszcz, który może spaść w nocy. Ale będzie niewielki, a jak nawet gdzieś by zagrzmiało, to też jest to możliwe.
9: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 26 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 13 w Warszawie, w Legionowie, 14 w Otwocku, 13 w Wołominie, 12 w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: I znów bardzo ciepło, i znów przyjemnie, i znów ten wiaterek wpada przez otwarte okno, przynosząc zapach bzów.
9: Tak. Nie no, ja się po prostu zachwycam. Po raz kolejny, ja wiem, że jestem nudna w tym tygodniu, ale po raz kolejny powiem, że maj to mój absolutnie ulubiony miesiąc i to jest mój ulubiony czas, jak kwitną bzy i... No i cóż, no wszędzie tak pięknie pachnie, że można tylko chodzić i się zachwycać. Jak ja się cieszę, że do naszego studia ten zapach także dociera, no i cieszę się, że możemy wam, słuchacze, o nim opowiadać.
0: A próbowałaś rozwiązać zadania z wczorajszej matury z matematyki?
9: Wiesz, że ja dzisiaj rano jadąc do pracy zastanawiałam się, to dzisiaj zdają matmę? Więc tak jest mój poziom wiedzy na temat matury, ale pomyślałam sobie, nie, zaraz, chyba dzisiaj jest środa, więc to znaczy, że matura z matmy już za nimi, to dzisiaj pewnie język obcy. O ile dobrze się orientuję w tym harmonogramie, ale może być tak, że się nie orientuję.
0: Ciekawe, co byłoby dla mnie trudniejsze.
9: Język obcy czy matma?
0: Tak.
9: Możemy sprawdzić, słuchaj. Jak zobaczymy arkusze, to poproszę cię, żebyś rozwiązał, ale nie będziemy zdradzać, czy wyszło 30%.
0: Na pewno. Nie może... wierzysz we mnie?
9: Nie, ja w ciebie wierzę. Ja w ciebie wierzę. Ja to, wiesz, ja to bym się spodziewała jakichś 95, nie? No ale tak, żeby tutaj nie zawyżać stawek, no to... Wiesz, 30 zawsze ładnie wygląda, taka okrągła.
0: Ja to jeszcze
9: jest.
0: Na stopnie zdawałem. Ja jakoś tam zdałem. 6 po 7, dzień dobry.
9: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Witamy.

0: To Lore i Jetlag na antenie Radia Warszawa. 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zaczyna się mocniej korkować Czerniakowska, dokładnie okolice Mostu Łazienkowskiego. Czerniakowską będziecie jechać tutaj już w korku i zjazd z Alei Armii Ludowej w Czerniakowską, także zakorkowany. Ciaśniej już także o tej porze w Alei Witosa. Ciaśniej robi się również na trasie S8 standardowo okolice Mostu Grota Roweckiego, chociaż też na ten moment widzę, że kierowcy zgłaszają, że być może doszło do kolizji na tej trasie, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Podobnie zjazd z siódemki ulica Wybrzeże Gdyńskie na S8. Tutaj też kierowcy zgłaszają, że doszło do zdarzenia drogowego. Będziemy monitorować tę sytuację. Złomianek w kierunku Młocin jedziecie w korkach. Ciaśniej zaczyna robić się w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale jeszcze teraz naprawdę bez większych utrudnień przejedziecie. Podobnie w Alejach Jerozolimskich ruch trochę większy, ale powinniście przyjechać jeszcze bez utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu Joanna Harasiewicz i Piotr Wierzcholski, mieszkańcy Wawra, współautorzy petycji nie dla budowy ulicy Bricknera przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: No i właśnie na temat planowanej budowy tej ulicy będziemy rozmawiać. Jakie problemy komunikacyjne ma rozwiązać planowana ulica Bricknera? I czy istnieją jakieś dane, które uzasadniają konieczność tej inwestycji?
3: Prawdę mówiąc, to jest dobre pytanie, bo sami nie znamy na nie odpowiedzi. Planowana ulica Brucknera jest ulicą, która po pierwsze przebiega przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, po drugie właściwie prowadzi donikąd, więc tutaj sami jesteśmy w kropce, nie bardzo wiemy, jakie problemy ma rozwiązać. Fakt faktem, że planowany wiadukt przez linię kolejową schodzi właśnie do ulicy Brucknera i potem ten ruch ma być gdzieś tam rozplanowany tak, żeby ruch cały był do ulicy Patriotów doprowadzony, natomiast no, jakby nie widzimy sensu, żeby dalej ten ruch był kierowany przez Mazowiecki Park Krajobrazowy do małego osiedla, które znajduje się za tą częścią lasu.
2: Jeżeli nie przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, to czy w ogóle istnieje

0: konieczność budowy nowej drogi w okolicy, tylko inaczej poprowadzonej?
1: W naszym osiedlu nie widzimy takiej potrzeby. To jest malutkie osiedle. Faktycznie ten układ komunikacyjny jest dosyć ubogi, pewnie można tak powiedzieć. Natomiast my mamy ulice, które ruch z naszego osiedla wyprowadzają w miejsca, w które potrzebujemy się dostać. Nawet w bardzo blisko przyszłej, lub mam nadzieję, że nie przyszłej, ulicy Bryknera jest ulica Podkowy. I ta ulica jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby ruch z naszego osiedla wyprowadzić bądź wprowadzić. Ona wymaga modernizacji. I my o tę modernizację zabiegamy od bardzo wielu lat. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że od 20. Ta potrzeba jest znana i to jest nasza potrzeba, a nie ulica Bricknera, z której po prostu nie będzie miał nawet kto korzystać.
0: Cała ta sytuacja dla mnie, jako obserwatora trochę z boku, jest o tyle zaskakująca, że zazwyczaj ludzie protestują, jeżeli nie ma jakiejś ulicy i się domagają, albo nie podoba im się wariant przebiegu danej ulicy i chcą go zmienić, a tutaj okazuje się, że mieszkańcy nie chcą tej ulicy, no ale ktoś na siłę ją tutaj chce wtłoczyć. Zatem dlaczego w ogóle ta ulica tam ma być i jakie są uzasadnienia tej inwestycji?
2: Atutem tej dzielnicy jest to, że ona jest zielona. Tam jest to sąsiedztwo lasów i całego parku. Jest dużo ludzi po prostu się wprowadza tam i buduje domy właśnie z tego powodu, że to jest zielona dzielnica. Też właściwie osoby z całej Warszawy tam przyjeżdżają, są organizowane biegi, są organizowane rajdy, więc to jest takie miejsce, gdzie sporo ludzi po prostu rekreacyjne, tak, przyjeżdża rekreacyjnie wypoczywać. Natomiast no, nasze zdanie też jest podobne, że to powinno zostać, ten atut powinien zostać zachowany. A budowa asfaltowej drogi przez środek lasu jakby temu zupełnie przeczy, tym bardziej, że jesteśmy no, uszczęśliwiani trochę na siłę tą drogą, bo tak jak byśmy mówili, no, ona do niczego nie służy, a są po pierwsze inne potrzeby, a te rozwiązania komunikacyjne, które w tej chwili istnieją, są dla tego osiedla wystarczające.
0: A będzie droga, będzie można poszerzać to osiedle, będzie można budować nowe bloki, domy. Może to jest uzasadnienie tej inwestycji?
1: Tego też się obawiamy. Może nie bloków, może nie aż tak, mamy nadzieję. Natomiast obawiamy się, że jeżeli ta ulica powstanie, to w ślad za ulicą powstaje presja zabudowy, powstaje presja urbanizacyjna w miejscu, no, które nie jest do tego przystosowane ze wszechmiar. Tak? Nasze osiedle nie dość, że jest małe, otoczone lasami, mamy tam no, skąpą infrastrukturę, tam nie ma kanalizacji. Także ono zupełnie nie jest przygotowane do tego, żeby się jakoś nadmiernie rozrastać, ale przede wszystkim boimy się, że taki rozrost byłby też presją na wycinanie lasu, który jest największą wartością tak naprawdę i naszym największym skarbem.
0: Na jakim etapie ta inwestycja teraz jest?
1: W tej chwili opracowywany jest projekt budowy tej drogi. On opracowywany jest już od około pół roku. Teoretycznie powinien być opracowywany mniej więcej jeszcze przez kolejny rok. Co dalej z budową nie wiemy, natomiast mamy nadzieję, że to jest ten moment, w którym zdążymy jeszcze powstrzymać inwestycję i że ona poza ten etap projektu nie wyjdzie.
0: A ktoś rozmawia, przyjeżdża, przedstawił koncepcję, chciał skonsultować, czy zapytać, czy mieszkańcy tego chcą, nie chcą. Było coś takiego?
2: No właśnie tu jest problem, że żadnych konsultacji nie było. Nie było żadnej wariantowości zrobionych, żadnych wariantów, planów przebiegu tej drogi. Jakby to wszystko odbywa się zupełnie poza nami, poza Radą Osiedla. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się o całej inwestycji, jak spotkaliśmy geodetę w lesie, który wytyczał i ścieżki, badał drzewa, robi inwentaryzację drzew, więc zupełny jest brak jakiejkolwiek komunikacji, no i trochę wsłuchania się właśnie w te potrzeby mieszkańców, które mamy obecnie.
0: Postulaty mieszkańców, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na tej infrastrukturze już istniejącej. Czy tutaj coś się dzieje?
1: Nie, niestety niewiele. To znaczy, jeszcze tak troszeczkę nawiązując do poprzedniego pytania i do tego, ja powiedziałabym, że nawet te konsultacje dotyczące Bricknera może nawet niekoniecznie są potrzebne, w tym sensie, że my dosyć mocno zabieramy od lat głos, mówiąc o tym, co jest potrzebne. Jest potrzebna właśnie poprawa bezpieczeństwa na istniejącej drodze i to jest bardzo głośny i wyraźny głos mieszkańców. Także na dobrą sprawę ja uważam, że te konsultacje są już za nami i że dzielnica wie, co jest nam potrzebne. Tam niestety bardzo często słyszymy zrozumienie ze strony władz, że owszem, ta poprawa bezpieczeństwa jest potrzebna, ale nie da się z różnych powodów, najczęściej ze względów finansowych. Dlatego myślę, że teraz możemy zapytać, po co w takim razie wkładać pieniądze w inwestycję, która nie jest nam potrzebna i która jest destrukcyjna przyrodniczo, zamiast w to, czego potrzebujemy i co nie będzie stanowiło dodatkowego zagrożenia dla parku krajobrazowego.
0: No właśnie, bo są państwo współautorami petycji nie dla budowy ulicy Bricknera przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć, kto zdecydował o tym, że ta ulica tam będzie. Czy to w stołecznym ratuszu taki pomysł się narodził, czy to radni przegłosowali. Mhm. Jakby kto tę ulicę chce tam zbudować, żeby jasno wskazać tego, który chce ją tam umieścić.
2: To jest decyzja, z tego co wiemy, to jest decyzja zarządu dzielnicy. Ona jest gdzieś tam w budżecie, przynajmniej ten projekt jest zabudżetowany. Oczywiście budżet został przegłosowany przez radnych, natomiast jakby sam pomysł wyszedł ze strony dzielnicy.
0: I do dzielnicy między innymi ten apel, ta petycja jest skierowana.
2: Tak, tak. Do dzielnicy, do zarządu dzielnicy, do burmistrza, no ale też do radnych, którzy mają większy wpływ na to, co się dzieje w dzielnicy niż my jako mieszkańcy. Mają większe przełożenie po prostu formalne.
0: A co radni mówią w różnych rozmowach? No bo to jednak takie stanowisko, taka funkcja, że blisko z tej samej dzielnicy, czy rozmawiają na ten temat, jakoś uzasadniają, czy państwo podejmowali też kwestię budowy tej ulicy?
1: Podejmujemy, staramy się podejmować oczywiście i ta dyskusja troszeczkę się zaczyna rozwijać. Na razie na takich nieformalnych polach, chociaż liczymy na to i mamy też obiecaną specjalną komisję inwestycyjną, na której będzie można dogłębniej omówić temat. W takich rozmowach nieoficjalnych wiemy, że jest część radnych, na pewno nas wspiera ten głos sprzeciwu. Więc mamy dużą nadzieję na to, że on się będzie rozszerzał i że to poparcie uzyskamy. Część radnych w ogóle wskazuje na to, że oni sami też są zaskoczeni tym. To może jest takie dziwne, no bo z jednej strony to oni przegłosowali w budżecie środki na ten projekt, natomiast przyznają, że głosując nad całym projektem, dużym projektem budżetu, oni czasem nie wiedzą tak naprawdę, no nie są w stanie pozycji po pozycji dokładnie przejrzeć, więc mam nadzieję, że będą z nami i są takie głosy, które wskazują na to, że faktycznie chcieliby tutaj też zrobić gdzieś tam krok w przeciwnym kierunku i wycofać inwestycje.
0: Podpisy pod petycją wskazują, że jednak kilka osób jest za tym, żeby tej ulicy nie było. 2300 ponad.
2: Tak, zaczęliśmy zbierać właściwie, kiedy to było 30 kwietnia wieczorem, otworzyliśmy tą petycję, do dzisiaj jest ponad 2000 osób, także rzeczywiście spore poparcie. Zapraszamy państwa do podpisania tej petycji. Portal Nasza Demokracja, wystarczy wyszukać Brucknera albo Mazowiecki Park Krajobrazowy i nasza petycja się pokazuje.
0: A współautorzy tej petycji, Joanna Harasiewicz i Piotr Wierzchorski, mieszkańcy Wawra, byli razem z nami. Współautorzy petycji nie dla budowy ulicy Bricknera przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
2: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 7:30, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Janusz Zalewski.
4: Rowerowy maj wystartował w Warszawie. 190 tysięcy uczniów stołecznych szkół będzie zbierało punkty za przejazdy rowerami i hulajnogami do szkoły. To rywalizacja o nagrody, ale także promowanie zdrowego stylu życia. Mieszkańcy Wawra protestują przeciwko budowie ulicy Bricknera. Według planów ma ona przebiegać przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jak mówili w poranku z Radiem Warszawa przedstawiciele mieszkańców Joanna Harasiewicz i Piotr Wierzcholski, dzielnica powinna pozostać zielona. Będzie miejski zespół do spraw dzików. Jego powołanie zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W składzie będą m.in. członkowie organizacji pozarządowych i eksperci z uczelni. Nazwiska będą ogłoszone w najbliższych dniach. 8 torów, sauna i zjeżdżalnie. Trwa budowa nowej pływalni na warszawskiej Białołęce przy ulicy Ostruckiej. Wczoraj wmurowano kamień węgielny. Basen zostanie otwarty pod koniec przyszłego roku. Od jutra przez 2 tygodnie ulica Borków w Wawrze będzie zamknięta. Ruszy tam kolejny etap budowy kanalizacji. Objazd poprowadzi ulicami Trakt Lubelski, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słoneczny, ciepły poranek, później trochę więcej chmur może się pojawić. No i takie komórki jakieś burzowe gdzieś na Mazowszu też mogą się wytworzyć. W nocy przelotnie może popadać, a jutro trochę chłodniej. Ale jeszcze skupmy się na tym, co dziś.
3: Dobrze, to dzisiaj maksymalnie 26 stopni, o tej porze 13 w Warszawie w Grodzisku Mazowieckim, 14 w Piasecznie, jutro maksymalnie 18 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
8: Dobrze słuchać.

0: Don't worry, be happy.
1: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Za 21 minut będzie godzina 8, poranek, a my o nocy chcemy powiedzieć, a i o tej nocy, która za 10 dni nastanie. Wyjątkowa noc muzeów i Radio Warszawa ponownie włącza się w tę inicjatywę.
3: 16 maja, słuchajcie, od godziny 17 będziemy chcieli Was zapraszać do tego, żebyście mogli przyjść i odwiedzić Radio Warszawa. Tylko jedyna sprawa jest taka, że trzeba się zapisać. Gdzie? Przez stronę radiowarszawa.com.pl. Można przyjść na 17, na 18, na 19, 20 też jest w planach, próbuję dojrzeć, chyba tak.
2: Tak, 20 tak. Też. Około 45 minut takie spotkanie i zwiedzanie potrwa. Zapraszamy serdecznie. Będzie można zobaczyć, gdzie my teraz siedzimy, albo który guzik trzeba włączyć, żeby Weronikę było słychać.
3: Jarek zna ten guzik, dobrze.
2: Znam, czasami go używam w różne strony.
3: Czasami nie włącza specjalnie, ale wiecie, że też będzie można skorzystać z naszego studia nagraniowego, tam nagrać swój głos, usłyszeć go, zobaczyć też. To jest duża atrakcja, szczególnie dla tych młodszych, żeby zobaczyć, jak wygląda mój głos i dlaczego jest zielony. Niech to będzie tylko taka zapowiedź, a widziałeś, że atrakcją będzie też przejażdżka zabytkowym Fiatem 125P.
2: Razem z Grzegorzem Traczewskim, autorem audycji Po drodze ze Świętym Krzysztofem. Zapraszamy. No i teraz wciskam guzik. Nie wszyscy wiedzą, który, ale będzie można się przekonać.
3: I widzę.
2: I Paweł Domagała zaczyna tutaj pierwsze dźwięki swojego utworu prezentować. Za chwilę zacznie śpiewać. To wszystko będzie można zobaczyć 16 maja. Czekamy na zapisy.
3: Tak,
2: radiowarszawa.com.pl to oczywiście całkowicie wszystko bezpłatne, ale trzeba się zapisać. Radio Warszawa.com.pl.

0: I cały czas ten autobus linii 171 na swój przystanek krańcowy Torwar nie może podjechać, więc tam proszę na ten autobus nie czekać. A jeśli chodzi o korki utrudnienia, to najbardziej czerwony kolor na trasie S8 od Głębockiej przez most Grota Roweckiego. Trochę tam na Marymoncie odpuszcza ten korek, ale aż do skrzyżowania Maczka i Powązkowskiej jest. Spory dzisiaj, bardzo.
1: Trasa S8 także tylko kierunek z Nadarzyna w kierunku centrum Warszawy na wysokości Janek zaczyna się korek i ciągnie się potem też przez całe Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy w Alei Prymasa Tysiąclecia. Postoicie tuż za obozową, korek się zaczyna do zjazdu w Aleje Jerozolimskie na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika. Stoicie w Alei Wilanowskiej, odrobinę, kilka chwil dłużej stania. Na Sikorskiego stoicie w obu kierunkach i Czerniakowska także się korkuje, wał Międzyszyński też.

0: dwóch patronów dzisiaj, zacnych.
1: Apostołowie w końcu, Filip i Jakub, poznajmy ich lepiej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Sztafeta. Gdy jeden opada z sił, wtedy drugi przejmuje pałeczkę i biegnie dalej. Tak chyba najkrócej można opisać dzisiejszych patronów, świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego. Filip był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, wcześnie zostaje jednym z 12. Jest czynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzesz ludzi. Cieszy się także specjalnym poważaniem, skoro to właśnie za jego pośrednictwem poganie chcą skontaktować się z Chrystusem, którego w czasie ostatniej wieczerzy Filip wprost prosi, żeby pokazał apostołom swego ojca. I w tym miejscu kończą się informacje, jakie o świętym Filipie podaje nam Pismo Święte. W tym także miejscu zaczyna się historia dzisiejszego drugiego patrona, świętego Jakuba Młodszego. Co prawda był rodzonym bratem świętego Judy Tadeusza, a przez to krewnym Jezusa, ale do apostołów przyłączył się najpóźniej i aż do zmartwychwstania Pana nie rzucał się specjalnie w oczy. Dopiero po jego wniebowstąpieniu Jakub wyraźnie zaczyna wyróżniać się pośród apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, którego pozycję szanują zarówno święty Piotr, jak i święty Paweł. Nie zapominajmy jednak, że to jest sztafeta. Dlatego więc, choć święty Filip ustąpił miejsca w pierwotnym kościele świętemu Jakubowi Młodszemu, to ostatecznie obaj otrzymali niewiędnący wieniec chwały, ponieważ obaj swoje życie oddali za Chrystusa. Tym razem jednak Jakub był pierwszy, umierając ukamienowany w Jerozolimie około roku 62, podczas gdy Filip zginął ukrzyżowany 20 lat później w Hierapolis we Frygii.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A czy ty wiesz, że dzisiejszy patron, święty Jakub, jest patronem fryzji?
2: Nie.
1: I jeżeli...
2: Zaczęłaś mówić fryzy i pomyślałam, że fryzjerów.
1: A czekaj, sprawdzę. Fryzjerów może też? Nie. Kapeluszników, kramarzy, sklepikarzy, paszteciarzy i foluszników, garbarzy i cukierników.
2: A kapelu...
1: Kapeluszników.
2: To kto to?
1: Wydaje mi się, że ci, co kapelusze robią, nie?
2: No to zobacz, blisko głowy jednak i fryzjera od razu.
1: A no to się zgadza prawie.
2: To prawie. Prawie patron fryzjerów.
1: Za i minutę. Prawie ósma.
2: Ósma.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
3: Po reklamie.
2: Minęła godzina ósma. To czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Trzecie podejście rządu do kryptowalut. Stany Zjednoczone ogłaszają koniec operacji w Iranie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie uregulowania rynku kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu nowa wersja ustawy ma trafić do Sejmu. W parlamencie czeka też projekt Polski 2050 o kryptoaktywach. Liderzy ugrupowania przekonują, że mógłby on liczyć na poparcie prezydenta. No, o szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
7: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
8: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie. Kar.
7: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
9: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
7: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie czeka projekt Polski 2050.
10: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu. Czy my poprzemy projekt rządowy? Najpewniej poprzemy.
7: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane.
6: Operacja Epicka Furia rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że priorytetem dla USA jest obecnie ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Polityk poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasów wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Operacja wojenna się zakończyła, o czym prezydent powiadomił Kongres. Ten jej etap mamy już za sobą, przechodzimy teraz do projektu Wolność, mówił Rubio, nawiązując do inicjatywy amerykańskiego prezydenta. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z Iranem.
0: Dzieje się blisko.
6: Wracamy do Warszawy. Mieszkańcy Wawra nie chcą budowy ulicy Birknera między Filmową a Napoleona. Według planów ma ona przebiegać przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jak mówiła w ranku z Radiem Warszawa przedstawicielka mieszkańców Joanna Harasiewicz, obecny układ drogowy jest wystarczający.
11: To jest malutkie osiedle. Faktycznie ten układ komunikacyjny jest dosyć ubogi, pewnie można tak powiedzieć. Natomiast my mamy ulice, które ruch z naszego osiedla wyprowadzają w miejsca, w które potrzebujemy się dostać.
6: Las i zieleń są największymi atutami tej dzielnicy, dodał Piotr Wierzcholski.
12: Dużo ludzi po prostu się wprowadza tam i buduje domy właśnie z tego powodu, że to jest zielona dzielnica. Są organizowane biegi, są organizowane rajdy, więc to jest takie miejsce, gdzie sporo ludzi przyjeżdża rekreacyjnie wypoczywać.
6: Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją online. Na tę chwilę złożyło go ponad 2300 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgarajskim na Lubelszczyźnie. Powodem jest zadymienie spowodowane wielkim pożarem lasów. Nie otwieraj okien, słuchaj polecenie służb, czytamy w alercie. Centrum radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: W nocy pogoda się trochę zmieni, może popadać deszcz, jutro trochę chłodniej, ale jeszcze dziś bardzo wysokie temperatury, sporo słońca. Choć tak przed wieczorem może gdzieś na Mazowszu zagrzmi. Czy będzie to Warszawa?
1: Maksymalnie dzisiaj 26 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 16 w Warszawie, 17 w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim, jutro maksymalnie 18.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Małe chwile czy wielkie chwile tworzą nasze życie?
2: No jedne i drugie.
1: Ale więcej tych wielkich masz w swoim czy małych?
2: Wiesz, te małe budują jedną wielką całość.
1: A, taki filozof o poranku.
2: To myślę, rozważyłem się słuchając w głowie szumu fal.
1: A, no właśnie, chyba byś się dogadał z Kamilem Bednarkiem, który tym razem chce nas obudzić wspólnie z Patrycją Markowską i z Andrzejem Krzywym w piosence Fale, która premierowo dzisiaj na antenie Radia Warszawa. Jest to opowieść o momentach, które nas tworzą, o emocjach, dźwiękach, zachwytach, dreszczach, które wracają po latach i wciąż potrafią poruszyć dokładnie tak samo. Masz takie wspomnienie, które wywołuje dreszcze? Pytanie, czy radości, czy strachu, przerażenia? Zastanawiam
2: pewnie
1: się
2: tak,
1: nad tym.
2: Ale tak mnie wywołujesz do odpowiedzi, to trudno mi teraz jest powiedzieć. Ale ja mam inny dylemat teraz w głowie. Takie wewnętrzne rozdarcie właśnie a propos fal. Bo przecież pan Dawid śpiewał, że nie ma fal. A tutaj Kamil, Patrycja i pan Andrzej śpiewają, że są.
1: I co? Jak rozwiązać ten dylemat? To no zadanie właśnie. Dla maturzystów. My nie damy rady.
2: Ale z filozofii jest matura, czy nie ma?
1: Jest, oczywiście,
2: jest.
1: Że tak.
2: A, no właśnie.
1: Sprawdzimy, kiedy.
2: To są te fale, czy nie ma?
1: Ja cię chyba wyślę na tę maturę. Jest szansa, że ją zdasz.
2: Ale nie, bo będę w radiu. Nie wiem, czy dostanę wolne.
1: Ja dam radę. Słuchaj, specjalnie, żebyś mógł się przetestować. Jarek Wydra?
2: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Wał Miedzyszyński stoi w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych. Spory korek tutaj się utworzył. Aleja Niepodległości od Malczewskiego do Batorego, Aleja Krakowska od Słonecznej do południowej obwodnicy Warszawy. Na Żwirki i Wigury dużo samochodów pomiędzy ulicami Astronautów i Racławicką i Pułkowa od Kolejowej do Wójcickiego. Teraz przejdźmy do tych głównych tras. Trasa S8. Kierowcy zgłaszają wypadek od Głębockiej korek do Marymontu. Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku Alei Jerozolimskich w całości zakorkowana. Aleje Jerozolimskie od węzła Opacz Kolonia do Prymasa Tysiąclecia. No i jeżeli wyjedziemy z Warszawy, to na autostradzie A2 od Adamowa korek do Kotowic. Trudno dojechać też do Warszawy z Łomianek, gdzie do Wójcickiego tworzy się korek.
1: Gość poranka.
2: Jakie elementy są potrzebne, żeby właściwie prowadzić swoje chrześcijańskie życie i dlaczego soulcraft to może być przydatna sztuka, no właśnie, sztuka duchowego rzemiosła. Książka brata Szymona Janowskiego o takim tytule dla Państwa jest już przygotowana. Patronat Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Brat Szymon Janowski, kapucyn w naszym studio poranku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, pokój i dobro.
2: Czy ja mam się sugerować okładką? To znaczy, że do rozwijania życia duchowego potrzebna jest kropelka i będzie się brat zaraz tłumaczył. Kropelka, nóż, namiot i ogień. Co to znaczy?
3: No jeszcze róża wiatrów, proszę zauważyć.
2: A tak jest, dobra.
3: Tak, to bardzo słuszne, pani redaktor tutaj dokonała rozszyfrowania treści tej książki, dlatego że ona bardzo jest inspirowana między innymi właśnie sztuką przetrwania. A w sztuce przetrwania podstawowymi priorytetami w sytuacji kryzysowej jest to, żeby zadbać właśnie o wodę,
2: nawodnienie.
3: O schronienie, o ogień i o pożywienie.
2: A, czyli nóż.
3: Tak. Nóż to jest też jako taki symbol takiego rzemiosła, które po prostu gdzieś tutaj się odbywa w całym tle tych wszystkich zdarzeń.
2: Ale czyli potrzebujemy takiej sztuki przetrwania w życiu duchowym? To znaczy, że nie jest łatwo żyć tak, żeby ten duch był, wzrastał? No chyba to nie jest łatwe.
3: Mogę
2: tak
3: odpowiedzieć
2: myślę.
3: Pytaniem na pytanie, a jest łatwe? No właśnie nie jest.
2: Nie jest.
3: Ja sobie tak skojarzyłem to, że... Znaczy tam w książce jest też taki moment, że czy nam chodzi o sztukę przetrwania, czy o sztukę nieprzetrwania może. Gdzieś tam staram się to rozważać, bo to jest może troszeczkę już głębsze. Ale generalnie mi się to bardzo kojarzy, to co przynosi sztuka przetrwania w sytuacji kryzysowej. I o tym też jest cały rozdział, że

0: kryzys musi być, bo tak widzę życie, że kryzys nie jest jakimś zagrożeniem czy patologią, tylko jest po prostu elementem koniecznym życia i naszego dojrzewania. I tutaj staram się jakby to oswajać i pokazywać, że proszę się, drogi czytelniku, nie przejmować, kiedy przychodzą trudne momenty, bo one po prostu przychodzą, bo takie jest życie i chodzi o to, żeby umieć odpowiednio do nich reagować i tego uczy sztuka przetrwania. To mi się bardzo podoba, bo ona ma bardzo proste zasady, bardzo zdroworozsądkowe, trzeźwe i takie praktyczne i to staram się przenieść na poziom życia duchowego, że kiedy przychodzi kryzys i jest, się czuję źle, czuję jakieś zagrożenie, to mam pewne narzędzia, punkty odniesienia, do które mogą mi się pomóc zaadaptować do tej właśnie kryzysowej sytuacji.
1: Ja mam wrażenie, że dzisiaj też coraz bardziej popularne są te różne takie wyprawy w miejsca, gdzie sami musimy o siebie zadbać, no dlatego, że na co dzień jesteśmy tak zadbani, że aż za bardzo wszystko mamy pod ręką, no to potrzebujemy doświadczyć tego, co, no właśnie, samemu zadbać o pożywienie, zdobyć coś. A ty bardzo fajnie łączysz to życie duchowe właśnie z takim spojrzeniem, czyli coś, co może być dla nas bliskie, dla współczesnego człowieka, który poszukuje, no właśnie, tego doświadczenia, dotknięcia prawdziwej ziemi, prawdziwego świata, wiesz, żeby pogrzebać sobie trochę w ziemi, wyhodować jakiegoś kwiatka. Ja tak właśnie rozmawiałam ostatnio z jedną osobą i ona mówi, my dzisiaj tego potrzebujemy, odkrywamy coś, co było od tysięcy lat, a my musieliśmy odkryć komputer, żeby znowu wracać do ziemi. I trochę jest tak, że z życiem duchowym, że my też mamy te narzędzia, tylko ty tak fajnie to w poradnik poskładałeś.
0: No to jest właśnie absurdalne, że my musimy jakoś specjalnie troszczyć się o to, żeby mieć kontakt z naturą. W tej książce też kładę na to nacisk i pokazuję jako taką przestrzeń normalnego dojrzewania człowieka. No właśnie to jest takie absurdalne, że nas takie rzeczy teraz zaczynają jakoś tak wyjątkowo cieszyć. Coś, co jest właściwie takie bardzo proste i pierwsze właściwie. No, to widać po dzieciakach, które, ja sam pamiętam przecież z jakim uwielbieniem toplałem się w kałużach, jakichś błotach, jeziorach, trawie na boso. Przecież to jest najbardziej chyba zdrowe i sensowne wzrastanie, a potem jakoś to tracimy. Podobnie z tym życiem duchowym i to też dotyczy kryzysu, że my mamy życie duchowe jako dzieciaki jakoś tam rozwinięte, mniej lub bardziej, a potem przychodzi moment, kiedy zaczynamy myśleć bardziej krytycznie i to też opisuję właściwie, bo to ważny dla mnie temat. Zaczynamy myśleć krytycznie, trochę gdzieś nam to wszystko ginie i odchodzimy i potem jest w nas tęsknota, nie wiemy za czym. A to jest właściwie tęsknota, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, Panie, pokaż nam Ojca. I to nam wystarczy, że jest coś takiego, takie przekonanie, że jest jakiś rodzaj pragnienia, którego nie możemy nasycić, a intuicja nam mówi, że można je gdzieś wypełnić. No jest to Bóg oczywiście, to jest jasne, ale też o tym w tej książce opowiadam, o takiej drodze odkrywania tego pragnienia i realizowania go.
1: No i o tym, że trzeba o to walczyć, bo myślę, że z jednej strony ta metafora walki może nas przyprawiać o dodatkowy stres w naszym życiu, bo my dzisiaj o tak wiele rzeczy walczymy, o to, no właśnie też do tego nawiązuję, żeby pić 2 litry wody dziennie, chociaż te 2 litry to mogłoby być pewnie już kontrowersyjne w tym momencie. Jest tyle tych zaleceń dotyczących zdrowego odżywiania, czy też tego, jak właściwie utrzymać swoje ciało. Ja mam wrażenie, że dusza w tym wszystkim ginie, a ten poradnik właśnie o duszę się troszczy.
0: Tak, tak. I tutaj właściwie o człowieka, ja bym powiedział, bo tam też jest cały temat poświęcony sercu, jako takiemu centrum człowieka. I człowieka tutaj zawsze rozumiem jako duszę i ciało. To jest jedność. Tutaj nie ma
1: no właśnie, tak
0: żadnego,
1: dzielimy. Ja też to zrobiłam
0: żadnego
1: przed
0: podziału.
1: Chwilą.
0: Troszeczkę tak do tego interweniuję. I nie ma tu żadnego podziału, rozróżnienia między duszą a ciałem, bo ta troska o duszę i ciało właściwie jest jednoczesna. W zdrowym ciele, w zdrowy duch. To jest, nie znikąd się to powiedzenie nie wzięło, a jest bardzo adekwatne do tego, o czym mówimy. My jesteśmy religią wcielenia. To jest bardzo ważne i o tym trzeba sobie przypominać i pamiętać, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby człowiek stał się też człowiekiem jeszcze bardziej, a sam Pan Jezus powie, żeby człowiek stał się Bogiem. Święty Augustyn to powtarza, bardzo mocne stwierdzenie, ale chodzi o przyjęcie takiej naszej prawdziwej tożsamości, tego odkrycia tego, kim jesteśmy. To też się zawiera w tym Panie, pokaż nam Ojca, bo wtedy będziemy rozumieli, kim jesteśmy w oczach tego Ojca, który na nas patrzy. To są bardzo piękne rzeczy. Bardzo proste też. To nie są jakieś...
1: Właśnie, czasami ta wiara nam się kojarzy z tymi grubymi tomami teologii, które należałoby przeczytać, z prawdami, które należałoby wyrywkowo znać, powtarzać i zapominamy o tym, że to tak naprawdę w gruncie rzeczy jest proste.
0: Tak, i tutaj ta Ewangelia świętego Jana, no dzisiaj jestem po mszy świętej właśnie niedawno, więc to jest jakoś żywe, ale tam chodzi o patrzenie. Pokaż nam Ojca, daj nam na Niego spojrzeć, a to nam wystarczy. I w chrześcijaństwie właśnie o to chodzi, żeby patrzeć. Patrzeć uważnie i to patrzenie też budzi w nas jakąś refleksję, medytację, kontemplację. Więc kiedy patrzymy na rzeczywistość swoją, drugiego człowieka, patrzymy na przyrodę, patrzymy na Pana Jezusa też, na Pana Boga tak naprawdę w tym wszystkim i w naszych relacjach i w tym kontakcie z przyrodą i w liturgii, no oczywiście tego nie pomijamy. To jest jasne. To przez to patrzenie rodzi się w nas wiara też. Mówimy o słuchaniu, że wiara rodzi się ze słuchania, to oczywiście fundament, ale też święty Jan gdzieś tą intuicję dodaje i tą ideę, że wiara rodzi się też z patrzenia. Pokaż nam Ojca. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Więc to jest droga. No bo Jezus jest drogą, prawdą i życiem. To jest wszystko, to jest takie proste.
1: No właśnie i dzięki temu poradnikowi ja mam wrażenie, że też możemy próbować uczyć się tego, żeby odkrywać Boga w różnych przestrzeniach życia, które nam się wydają niezwiązane z Bogiem, bo ja zrobiłam ten podział dusza-ciało, który jest, no właśnie, niezgodny z naszą wiarą, bo jest Bóg wcielony, dusza-ciało w tym sensie, że jesteśmy jednością i żyjemy jako całość, a my też świat często tak dzielimy, że tutaj jestem w kościele, to teraz jestem religijny, odhaczam mój plan na liście, wiara zaliczona na dziś, a potem już Pan Bóg nie istnieje w innych przestrzeniach, a ty pokazujesz, że nie, że to ma być zupełnie inaczej, że to z wiary ma wynikać ta reszta życia, całość.
0: No tak, to jest święty Jan w pierwszym swoim liście o tym pisze, że nie możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeśli nienawidzisz brata, którego widzisz. Czyli chodzi o to, że moja wiara jest zweryfikowana przez to, jak ja funkcjonuję po prostu w świecie. To jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że ja mogę o sobie myśleć, że jestem wierzący, ale z tego nic nie wynika. To, że wchodzę do garażu, nie czyni mnie samochodem. To, że myślę o sobie, czy nawet pójdę do kościoła w niedzielę, nie czyni jeszcze mnie chrześcijaninem, bo chrześcijaństwo się weryfikuje przez to, jak żyję. I to, ta odpowiedzialność też za swoje życie, tu bardzo mocny nacisk kładę na to, że trzeba samemu o siebie zadbać po prostu w tym życiu, w ogóle w życiu. W świętej pamięci Włodzimierz Zatorski, benedyktyn, powiedział, że relacja z Bogiem jest życiem, albo nie ma jej wcale. Bardzo mocne słowa, ale to pokazuje właśnie tę prawdę, o której mówimy, że albo żyję jako chrześcijanin z tym zaufaniem, zawierzeniem Bożemu miłosierdziu, które się potem wyraża w moim życiu, w konkretnych decyzjach, relacjach, albo mi się po prostu wydaje, że jestem chrześcijaninem. To jest takie trochę 0-1, ale myślę, że tak jest.
1: No dzisiejsze pierwsze czytanie też, o ile dobrze pamiętam słowa, to też mniej więcej o tym mówi, że nasza wiara byłaby bez sensu, gdybyśmy nie żyli tą Ewangelią, którą usłyszeliśmy. Takie słowa są w dzisiejszej Ewangelii, że to by było na próżno i te słowa padają tam w takim kontekście. No właśnie, żebyśmy żyli tą Ewangelią, bo nie chodzi o to tylko, żeby jej słuchać, tylko żeby żyć w ten sposób. Dzisiaj modne też słowo, które wykorzystujesz w tej książce, czyli wszystko jest kraftowe. Jak coś jest kraftowe, tak, to znaczy, że jest lepsze, bardziej wartościowe.
0: Tak, teraz nawet wszystkie kebaby w okolicy są kraftowe. To też jest ciekawostka.
1: A może być chrześcijańskie życie kraftowe? Jakie by było?
0: To jest przede wszystkim właśnie kraftowe, bo crafting to jest jakiś rodzaj rękodzieła, czegoś, co ja sam wykonuję. A więc moje chrześcijaństwo, jeśli nie jest kraftowe, to w ogóle go nie ma, tak naprawdę trzeba by powiedzieć. A więc chodzi o to, że ja się po prostu zajmuję tym, żeby ono było widoczne w moim życiu. Ja zajmuję się sobą, pracuję nad sobą, skupiam uwagę na tym, jaki jestem i jaki się tworzę przez moje decyzje, przez moje relacje, po to, żeby być jak najlepszej jakości, bo w craftingu chodzi o to, żeby stworzyć coś naprawdę jakościowego.
1: Jeżeli chcecie takiego życia, no to pomóc na pewno w tworzeniu takiego życia może książka Soulcraft, sztuka duchowego rzemiosła. Jeśli macie ochotę po nią sięgnąć, to wysyłajcie SMS-y 7248. 7248 w treści wpisujecie rw. Imię i nazwisko i hasło sztuka. Poproszę o słowo sztuka, rw. Imię i nazwisko, hasło sztuka na 7248. Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT, a naszym gościem był i opowiadał o swojej książce brat Szymon Janowski, Kapucyn. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pokój dobro.
0: Pokój dobro, dziękuję bardzo.

0: Jest 8:30. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Nowe flirty już w bazach kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał wczoraj 9 nowoczesnych 5-członowych pociągów. Jeden z odebranych składów to 1000 pojazd wyprodukowany w Siedlcach. Do końca roku ma być ich 53. Czytanie, pisanie, ale też słuchanie. Za pół godziny rozpocznie się egzamin maturalny z języków obcych. To ostatni z 3 przedmiotów obowiązkowych. W tym roku do matur przystępuje 33,5 tysiąca uczniów z Warszawy. Utrudnienia drogowe w dzielnicy Włochy. Od jutra zostanie zamknięty skręt z bocznej jezdni Łopuszańskiej w Równoległą. Ulica będzie remontowana. Utrudnienia mają potrwać do połowy czerwca. Szukają najlepiej zachowanych obiektów drewnianych na Mazowszu. Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs wokół drewna. Do udziału można zgłaszać obiekty wybudowane przed 1970 rokiem i nie wpisane do rejestru zabytków. Główna nagroda to 13 tysięcy złotych. Join the Game – 40 lat polskich gier. To tytuł wystawy otwartej w Galerii Sztuki Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu. Na miejscu jest 8 stanowisk z grami wideo oraz mapa z obiektami z polskich gier. Wystawa jest otwarta do końca czerwca.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pogoda dziś będzie się zmieniać. Dzisiejszy dzień jeszcze bardzo ciepły, ale już więcej chmur zacznie napływać i w nocy może trochę popadać. Gdzieniegdzie na Mazowszu może pojawić się też niewielka wiosenna burza.
4: Jutro maksymalnie na termometrach 17 stopni, w piątek maksymalnie 15, a dzisiaj jeszcze bardzo ciepło. Maksymalnie nawet 26 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 16 w Warszawie, w Wołominie, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: kto to jeszcze śpi cały czas, że Zalia musi budzić piosenką?
1: Komu powoli znika sen? Wstajemy i słuchamy rozważania przed dzisiejszą modlitwą litanią loretańską.
0: Do jednego z rozważań z litanii loretańskiej, do jednego z wezwań znajdziecie też z wersją wideo na naszych mediach społecznościowych. Zaglądajcie.
2: Maj z Maryją.
3: Matko Najczystsza, módl się za nami. Czystość to słowo dziś, które bywa trudne, dla wielu niezrozumiałe. Czasem kojarzy się z wymaganiem, z czymś wręcz nieosiągalnym, z jakimś zakazem. Żyjemy bombardowani obrazami i produktami, które mamy na wyciągnięcie ręki. I wtedy rodzi się pytanie, po co pielęgnować w sobie cnotę czystości? Maryja daje odpowiedź. Po to, by móc przytulić drugiego człowieka, nie wzbudzając w nim niepokoju. By zachować prostotę, wolność w relacjach i najważniejsze, po to, by móc oglądać Boga. Najpierw w sobie, potem w drugim człowieku. W sakramentach i całym stworzeniu. Pytasz, jak to możliwe? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Czystość nie dotyczy tylko ciała. To wybór. Codzienny, w małych rzeczach. W tym, co oglądam, co mówię, jak myślę o innych. To nie jest coś jednorazowego. To droga. Maryi czystość jest wolnością, przestrzenią serca, której najważniejsze miejsce to miejsce dla Boga. Matko Najczystsza, pomóż mi wracać, kiedy moje serce się zaciemnia, kiedy wybieram coś, co nie daje życia, kiedy gubię sens. Prowadź mnie z powrotem do światła.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: No dzisiaj to Warszawa mocno zakorkowana. Aleja Sikorskiego od Beka w zasadzie zaczyna się korek i tutaj będziecie po prostu jechać w korku, także jedziecie ulicą Czerniakowską w kierunku centrum. Aleje Jerozolimskie całe w tym momencie w kierunku centrum stoją. Podobnie od zjazdu z trasy S8 Aleja Prymasa Tysiąclecia na całej długości aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Stoi Wawelska w kierunku pomnika lotnika zakorkowana jak co dzień o tej porze, prosta w kierunku centrum, także zakorkowana. Postoicie w kierunku ronda ONZ, jadąc aleją Jana Pawła II. Postoicie także na ulicy Wolskiej w kierunku centrum Warszawy.
1: A czy pani redaktor o S8 wspomniała?
0: Nie było.
1: Od centrum Targówek stoimy aż na Marymont przez most Grota Roweckiego. Kolizje zgłaszają tam kierowcy i jeszcze mamy Wybrzeże Helskie zakorkowane w kierunku centrum. Mamy zakorkowany cały most Poniatowskiego, także w kierunku centrum.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: To ja bym chciała zacząć od dobrej wiadomości. Przypominamy, że mamy dzisiaj dla Was książkę. Książkę Soulcraft, sztuka duchowego rzemiosła brata Szymona Janowskiego. Jeśli macie ochotę po nią sięgnąć. A będziemy do Was dzwonić po 9:30, więc miejcie telefony przy sobie. Więc jeżeli chcecie jeszcze po tę książkę sięgnąć, to wystarczy, że wyślecie SMS na numer 724 48 72 48 i w treści wpiszecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło sztuka. Tak, książka może trafić w Wasze ręce. Doskonały przewodnik do tego, żeby prowadzić kraftowe życie duchowe.
2: Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT. Weronika ma książkę dla Państwa, a parafia świętego Franciszka Borgiasza w Chicago ma relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Uroczystość się odbyła, właśnie przekazania tych relikwii. Przewodniczył im arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski i kustosz tych relikwii. Były delegacje z Polski, no i Chicago posiada już relikwie błogosławionej rodziny Ulmów.
1: A dzisiaj także dobra wiadomość jest taka, że odbędzie się zaprzysiężenie papieskiej gwardii szwajcarskiej w obecności Leona XIV. Jest to doroczna uroczystość, która ma miejsce właśnie 6 maja. Ta uroczystość odbędzie się w auli Pawła VI o godzinie 17:00, a dzisiaj rano także z tej okazji watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin odprawia uroczystą mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra. 28 rekrutów złoży dzisiaj swoją przysięgę, a ceremonia odbywa się dzisiaj, dlatego że jest to hołd dla 147 gwardzistów, którzy polegli 6 maja w obronie papieża Klemensa VII.
2: Chicago, Watykan, a teraz Warszawa i Służew. Tutaj Dominikanie zapraszają w pierwszy czwartek miesiąca, czyli już jutro, na wielkanocny wieczór modlitwy uwielbienia w kościele na Służewie, ulica Dominikańska 2, msza święta 19:30, a po niej dalsza modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

0: Just Make It, tu nie pamiętam tekstu, czyli chodzi o to, żeby dzisiaj dać radę. Po prostu tak sobie przeżyć dzień, bo to po prostu zwyczajny kolejny dzień. Mam Jarka obok, jestem zadowolona.
1: I maturzyści znowu będą dawać radę, już za pół minuty rozpoczną walkę z kolejnymi
0: egzaminami.
1: Ty jesteś
0: dobry w tym odliczaniu.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Szczęśliwa mama, która jest w domu. Jak to zrobić? Opowiedzą nam Państwo Anna i Piotr Świeżescy, rodzice dziewięciorga dzieci. Już dziś o godzinie 22. Zapraszam, Anna Murawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 9:00. To czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Dziś trzeci dzień matur. W tym momencie rozpoczyna się egzamin z języka obcego. Prezydent Karol Nawrocki obejrzy ćwiczenia wojskowe na Litwie. W serwisie też nowy basen na warszawskiej Białołęce. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Po języku polskim i matematyce zdający napiszą dziś egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Spośród blisko 345 tysięcy tegorocznych maturzystów ponad 95% wybrało język angielski. Więcej w relacji Martyny Szymczakowskiej.
6: Matura z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i jest tym egzaminem, z którego zdający każdego roku osiągają najlepsze wyniki. Dlatego dla większości maturzystów to najprzyjemniejszy egzaminacyjny dzień.
7: Miejmy nadzieję, że to będzie na spokojnie.
8: No dobrze, angielski nie jest zbyt trudny.
6: Egzamin składa się z kilku części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Arkusz sprawdza umiejętności takie jak rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
6: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Karol Nawrocki odwiedza dziś Litwę, gdzie wraz z litewskim prezydentem Gitanasem Nausiedą będzie obserwował ćwiczenia wojskowe Brave Griffin. Manewry odbędą się w pobliżu polskiej granicy. Prezydent pojedzie w okolice Kalwery, niecałe 10 km od przejścia granicznego w Budzisku. W programie pokaz ćwiczeń, prezentacja sprzętu wojskowego oraz rozmowy plenarne delegacji Polski i Litwy. Karol Nawrocki spotka się też z biorącymi udział w tych manewrach polskimi żołnierzami z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Ćwiczenia Brave Griffin trwają na Litwie od końca kwietnia i zakończą się w czwartek. Mają przygotować żołnierzy do działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO, a także planowaniu operacji taktycznych, rozpoznaniu i prowadzeniu natarcia. W manewrach biorą udział również żołnierze z Portugalii i Stanów Zjednoczonych.
10: To się dzieje lokalnie.
5: Teraz warszawska Białołęka i nowa pływalnia. Trwa budowa obiektu przy ulicy Ostruckiej. We wtorek wmurowano kamień węgielny. To symboliczna chwila, mówi burmistrz dzielnicy Anna Majchrzak.
11: To wyjątkowy czas i wyjątkowy dzień, ale przede wszystkim jest to symbol, że ta inwestycja w końcu się rozpoczęła i ma swój start, na który tak naprawdę czekaliśmy wszyscy.
5: Pływalnia będzie przystosowana zarówno do potrzeb profesjonalnych pływaków, jak i rodzin z dziećmi, zapowiada dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz Kuczborski.
12: 8 torów 25-metrowych, spora widownia, rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami, 4 zjeżdżalnie dla dzieci, dla rodzin oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania.
5: Budowa ma zakończyć się pod koniec przyszłego roku. 105 lat temu urodził się Jan Bytnar Rudy, harcerz i żołnierz AK związany z konspiracją w Szarych Szeregach. W czasie okupacji prowadził akcję małego sabotażu, m.in. zerwał hitlerowską flagę z Zachęt Narodowej Galerii Sztuki i namalował znak Polski walczącej na Placu Unii Lubelskiej. Aresztowany przez Gestapo trafił na Aleję Szucha, skąd został odbity w akcji pod Arsenałem. Zmarł 30 marca 1940 roku. Miał 21 lat.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dzisiaj bardzo ciepło, na razie dużo błękitu na niebie, później może pojawić się trochę więcej chmur, ich zdecydowanie więcej w nocy i wtedy może popadać deszcz, a gdzieniegdzie na Mazowszu nawet zagrzmieć.
0: Jutro maksymalnie 18 stopni, w piątek maksymalnie 15, dzisiaj 25-26 stopni w stolicy i w okolicy o tej porze, 19 w Grodzisku Mazowieckim, 20 w Wołominie, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim i 22 w Górze Kalwarii.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Poranek z Radiem Warszawa.
0: To już odliczanie maturalne już rozpoczęte, tak?
1: Tak, 5 minut już maturzyści mierzą się z zadaniami z języka obcego, ale też dało się usłyszeć, że kosiarze już też rozpoczęli swoje prace, chociaż na razie zamilkły te głośne urządzenia, ale po 9 to jak trzeba,
0: można,
1: to się kosi.
0: Można, nie no.
1: Gorzej o 6.
0: Dla nas to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć standardowe godziny już poranne, ale rzeczywiście jeżeli budzi nas dźwięk koszonej trawy, chyba że zapach kogoś budzi, ale chyba najpierw jest jednak dźwięk, to może być nie najprzyjemniejsze budzenie, chyba że ktoś akurat taki budzik sobie w telefonie ustawił. Wiesz, różne ludzie mają przyzwyczajenia i upodobania.
1: No może, jak ktoś ma trudności z wstawaniem i taki budzik sobie ustawi i telefon gdzieś tam daleko położy, no być może.
0: A masz różaniec pod ręką?
1: Teraz?
0: No, gdzieś tutaj mam. Czekaj, w studiu powinien być.
1: Czekaj.
0: I nie pytam o to przypadkowo, zapowiadam trochę rozmowę, która już za 10 minut, to my poszukamy różańca, wy też możecie
1: gdzieś
0: poszukać,
1: powinien być.
0: Bo powinien się przydać. Jarek Wydra?
1: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Belinda Carlisle śpiewała o tym, że niebo jest to miejsce na ziemi. Na pewno tak może się stać, jeżeli zaczną Państwo odmawiać różaniec. Regularnie do tego zachęcamy, szczególnie w maju można się zmotywować, a dziesiątka różańca to myślę, że niecałe 5 minut nawet.
2: A ja już jestem gotowy, bo znalazłem różaniec, skrył się za telefonem stacjonarnym, bo wiedziałem, że w naszym studiu jest.
1: A pokażesz oczywiście mi, jak wygląda nasz różaniec radiowy?
2: Proszę bardzo.
1: O, białe koraliki tak są, no tak. Taki dosyć duży, ja wolę takie bardziej kompaktowe wersje, bo się mieszczą lepiej w dłoni i można nawet na rowerze odmawiać. No polecam Państwu, żeby każdą wolną chwilę, a mamy tych wolnych chwil, jeżeli czekamy na coś, na kogoś, 2-3 minuty można zacząć dziesiątkę i potem się okaże, że te 5 minut minie w ogóle tak jakby to było kilka sekund, a potem się jeszcze okaże, że dzięki temu mamy w sobie więcej cierpliwości, więcej zrozumienia, widzimy drugiego człowieka, bo ja słyszałam już o takich owocach prostej modlitwy różańcowej, a już za chwilę porozmawiamy o zjeździe różańcowych róż rodzinnych. I to jest bardzo ważna rzecz. Nie róże rodziców, tylko róże rodzinne. Na czym polega ta modlitwa? Dlaczego warto dołączyć do rodzinnych róż różańcowych? O tym już za chwilę.

0: Warszawa dzisiaj zakorkowana i to porządnie, choć już troszeczkę te korki mniejsze. Zaczynam od trasy S8. Tutaj korek na wysokości ulicy Łabiszyńskiej się rozpoczyna przez most Grota Roweckiego i do Mickiewicza na Marymoncie. Kierowcy zgłaszają tutaj kolizję. Też na dojeździe do południowej obwodnicy Warszawy od strony Piaseczna korki się pojawiają. Zakorkowana jest także Aleja Józefa Becka, ten korek od Alei Polski Walczącej i dalej przez generała Władysława Sikorskiego i dopiero na Dolinie Służewieckiej się kończy. Sporo też utrudnień na Andersa od Dawidowskiego do Marszałkowskiej Złotej. Towarowa stoi od Łódzkiej do Żwirki, Wigury i Banacha. Jagiellońska od Batalionu Platerówek się korkuje i jeszcze Wołoska od Balladyny do Batorego.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranik. Różaniec w dłoni i będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby Maryi powierzać nasze sprawy, żeby przez jej ręce zanosić no właśnie nie tylko te prośby, bo my często schematycznie myślimy, będziemy prosić, bo my wiemy, Panie Boże, jak powinno być dobrze, a zapominamy o tych słowach, żeby stała się Jego wola. Według Jego woli niech się stanie. Będziemy rozmawiać o różańcu, o różach rodzinnych w diecezji warszawsko-praskiej, ale nie tylko, bo oczywiście takie róże mogą Państwo założyć tam, gdzie Państwo są. W naszym studiu Aneta Szafoni, koordynatorka róż różańcowych rodzinnych w diecezji warszawsko-praskiej. Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: I pani Kalina Karwańska, koordynatorka róż rodzinnych w parafii w Niebo Wzięcia Najświętszej Marii Panny w Zerzniu. Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: W pani życiu różaniec od jak dawna w takiej regularnej formie, pani Aneto?
3: U mnie się zaczął w 2012 roku, w styczniu, 5 stycznia została zawierzona róża, w której jestem zelatorką. Kiedy sięgnęłam po różaniec, kiedy mi zaproponowano, żeby taką różę założyć u nas w parafii, to nawet nie potrafiłam się modlić na różańcu, z karteczką odmawiałam, bo to wszystko mi było obce. Ale zachęta, żeby właśnie modlić się za swoje dzieci, tak, bo na początku była taka idea właśnie różaniec rodziców za dzieci, ale później chciały osoby przystępować, które nie miały dzieci, tak? No i przekształciliśmy, można tak powiedzieć, tą nazwę różaniec rodzinny, ale przede wszystkim jest troska o nasze dzieci, czy to małe, czy duże, ale też przede wszystkim za rodzinę. Jest potrzebna ta modlitwa za rodzinę.
2: Pani Kalino, pani historia z różańcem?
4: Podobnie się zaczęła, bo też dość późno zauważyłam, że Pan Bóg istnieje. Czyli późno się nawróciłam. Rok po

0: Anetce.
1: A co sprawiło, że pani uwierzyła w Pana Boga?
0: Ja go szukałam, tylko po prostu znalazłam go dzięki jednemu z księży wspaniałych w naszej parafii, który po prostu zapowiedział, że będą róże rodzinne, wtedy jeszcze rodziców, zakładane. I to był 2013 rok, czyli rok po Anetce. I tak naprawdę do tego, żeby się też włączyć jakoś szerzej, bo zelatorem byłam od początku, zelatorką, choć też nie umiałam się modlić na różańcu za bardzo, wiedziałam, że istnieje i dopiero wtedy też z poczucia odpowiedzialności za całą resztę osób, które się modlą razem ze mną, bo to musi być 20 osób, żeby był pełny różaniec. Każdy modli się dziesiątką. I stąd to jakby bardzo mocno się zaangażowałam. Też te relacje nasze się potem bardzo, przepraszam, bardzo zacieśniały, zwłaszcza właśnie za Anetką, potem z innymi osobami z innych parafii. Także od tego czasu już mamy 9 róż parafii.
1: Jakie są owoce takiej modlitwy? Dlaczego panie już tak długi czas codziennie po różaniec sięgają? Pani Aneto.
2: Dużo rzeczy się wydarzyło w moim życiu przez te kilkanaście lat. Przede wszystkim...
1: Państwo nie widzą tego uśmiechu i tych promiennych oczu. A ja pamiętam sprzed kilku lat moje spotkanie z panią Anetą. Wtedy aż tak promiennie nie było jak dzisiaj. Jest coraz więcej tego światła, tego uśmiechu.
2: Tak, i słońca na zewnątrz. Ale przede wszystkim była właśnie ta troska o dzieci. Córka wchodziła w życie dorosłe. Syn jeszcze był w gimnazjum, bo to były czasy jeszcze gimnazjalne. I no postanowiłam powierzyć swoją rodzinę każdy dzień Matce Bożej. Też no taki moment dla mnie, takiego nawrócenia, też co Kalinka tutaj mówi, to był moment, kiedy mój syn był przygotowywany do Komunii Świętej, tak? I właśnie później zostałam zaproszona do tej modlitwy różańcowej. W sumie weszłam w nią nieświadomie, po prostu odpowiedziałam na zaproszenie Maryi i tak jakby w ciemno, tak? Dlatego warto iść w ciemno, jeżeli Pan Bóg zaprasza, Matka Boża, więc warto powierzyć, iść za nią, powierzyć te swoje życie. No jakie owoce? Przede wszystkim cała nasza rodzina się nawróciła. Począwszy od mojej córki, mojego zięcia, mojego syna, mnie pierwszej, tak? I to jest dla mnie niesamowite takie, że każdego dnia modlimy się za siebie, że otaczamy swoją rodzinę modlitwą różańcową, oddajemy wszystkie sprawy Maryi. Życie jest, mamy normalne, mamy i troski, i choroby, i córka, trójkę dzieci, tak, szkolnych, więc nie jest prosto, tak, ale wiemy, komu powierzamy i nie idziemy sami przez to życie, tylko z Maryją.
1: Pani Kalino, owoce w pani życiu?
0: Ogromne, choć może nie tak spektakularne, to znaczy na pewno są nawrócenia w naszej rodzinie. I one może idą wolniej, bo też nasza rodzina po takich perturbacjach była, że mogę powiedzieć, że samo zharmonizowanie życia i takiego poczucia wspólnoty, mieszkamy obok siebie z siostrą, więc jakby rodzinnie się wspieramy i też rzeczywiście są nawrócenia i mojego siostrzeńca. Moja córka, choć jeszcze cały czas, powiedziałabym się, no nie narzuca Bogu, cytując księdza Kaczkowskiego, ale z pewnością jakby jest Bożą osobą, tak wewnętrznie, więc tutaj liczę na to, że to nastąpi. Natomiast bardziej chodzi o to, że to pociągnięcie powoduje, że ja mam poczucie przynależności na tym świecie do czegoś większego, do jakiejś opieki ogólnej, która powoduje, że gdziekolwiek jestem, cokolwiek się dzieje, jakby już nie tracę, zresztą myślę sobie, że cała rodzina i moja córka na pewno to też odczuwa. Jest taka siła, która jest gdzieś nad nami i to jest nasz Pan Jezus Maryja. Cokolwiek się dzieje, po prostu się do nich odwołujemy. Tak notabene a propos korków, cały czas jechałam, odmawiając różaniec z Janem Pawłem II, po prostu puszczając sobie w samochodzie. I to też bardzo polecam tym, którzy stoją w korkach. Lepiej to robić, niż się złościć na siebie.
2: Ja jeszcze może powiem, że tutaj dla mnie jest takie ważne, co Kościół daje właśnie tą wspólnotę, tak, że ja odmawiam 1/10 różańca, za mnie się pozostałe rodziny, 19 osób modli za moje dzieci, więc to jest ta siła, tak, mimo że my się nie spotykamy codziennie, nie widzimy siebie, ale duchowo jednak łączymy siebie i to jest wspaniałe dla mnie, co daje Kościół po prostu, tak, 5 minut modlitwy odmówiono jest całe różanie, 4 części.
0: Tak, tak, ja potwierdzam, ta wspólnota nasza, 9 róż, też nie są spotkania często, ale w Kościele się spotykamy, widzimy się, są różne. różne festyny nasze i spotkania rodzinne, które nawet gdzieś tam po drodze tak spontanicznie się odbywają i to bardzo, bardzo nas wzmacnia. Po prostu czujemy też, że znalazłyśmy swoje miejsce w tej wspólnocie. Na pewno Anetka to samo.
1: Jeżeli słucha nas ktoś, kto się zastanawia, no 5 minut, no 5 minut znajdę w ciągu dnia, ale różaniec trochę nudny, trochę nie rozumiem tej modlitwy. Różnie to z różańcem bywa. Czy niektórym się trudne wydaje, no bo tak jak pani nawet powiedziała, nie wszyscy potrafią go odmawiać. Chociaż gdzieś tę dziesiątkę nawet w domu być może znajdziemy. Dlaczego warto do tej formy modlitwy przystąpić?
2: Tak sobie też myślę, że warto, że dla mnie różaniec jest takie streszczenie też Pisma Świętego, Ewangelii, tak? Bo to wiadomo, powierzamy rodziny, prośby mamy, dziękczynienia, tak? Ale przede wszystkim też, żeby był taki punkt, do kogo się modlimy, tak? Do kogo nas Maryja prowadzi, tak? Dla mnie właśnie ten różaniec jest takie streszczenie tej Ewangelii, bo rozważamy też, próbujemy, tak? Rozważyć każdą tajemnicę, więc no ja to tak widzę, tak?
1: A jeżeli ktoś chciałby osobiście panie na przykład spotkać, czy też inne osoby, które biorą udział w tej modlitwie, zapytać o radę też, może przekonać się, to jest okazja do tego, żeby 23 maja spotkać się w parafii świętej Faustyny z Matką Miłosierdzia. Co to za spotkanie, jak będzie wyglądało?
2: Jest to 14 zjazd kół właśnie różańcowych rodzinnych. Zapraszamy przede wszystkim nie tylko osoby, które modlą się na różańcu, tak, ale sympatyków, można powiedzieć, różańca. Może osoby, które właśnie będą chciały odkryć ten różaniec. Przede wszystkim no, idea tego jest, żeby wspólnie się modlić, zjednoczyć we wspólnocie, modlić się za rodziny. Zaczynamy o 9:30. Przywitanie będzie pielgrzymów, będzie wystawiony na Świętszy Sakrament, będziemy odmawiać wspólnie różaniec. Będzie też konferencja głoszona pod właśnie hasłem Matki Miłosierdzia z naszej parafii księdza Eugeniusza. Świadectwo, msza święta pod przewodnictwem biskupa Kamińskiego i agapa, tak? Czyli i dla ducha, i dla ciała. Tak powiem jeszcze, jeżeli mogę, to pierwszy zjazd mieliśmy 25 maja 2013 roku, więc to tyle już czasu trwa, więc zapraszam bardzo serdecznie. Ja wiem, że to jest sobota, można na działki wyjechać, ale warto dać ten czas dla Maryi.
1: Wigilia Zesłania Ducha Świętego, to tak. Też czas, żeby przygotować serce. Pani Kalino, jakie znaczenie ma dla pani, że jest to róża rodzinna, nie tylko róża rodziców, ale rodzinna?
0: Ogromne, dlatego że właśnie to, o czym Manetka też powiedziała, myśmy sobie zdali w pewnym momencie sprawę, że osoby samotne, nie mające rodzin albo nie mające dzieci, choć nawet by chciały, czują się troszeczkę jakby pominięte. Ja wiem, że są róże różańca żywego, które są też na pewno cały czas jeszcze istnieją, modlące się osoby tam są temu wierne, bo nawet u nas są takie osoby, ale troszkę jest tak, że to pokoleniowo się zmieniło i te róże rodzinne, nie chcę powiedzieć, że zastąpiły tamte, tylko po prostu równolegle istnieją, właśnie obejmując te osoby, które przecież też są, w sile wieku albo młode, albo szukają dopiero swojej drogi. Wszyscy ci, którzy nie byli jakby objęci tymi różami rodziców modlących się za dzieci tak ekskluzywnie, stali się częścią naszą. I dla nas to jest ogromne umocnienie, bo te osoby są z nami. Przychodzą takie, które już mają dzieci zupełnie dorosłe, ale takie też, które są po prostu rodzinnie związane, to znaczy kuzyni, ciocie, babcie. I stąd też zjazd jest dla tych wszystkich osób. Nie tylko dla członków, ale całe rodziny przyjeżdżają. I to jest po prostu też nasza integracja, zwłaszcza przy Agapie.
1: Spotkanie zapowiada się na pewno fantastycznie. Na pewno będzie tam dużo radości, dużo okazji do tego, żeby nasycić się duchowo. Jeśli masz w sobie taką nieokreśloną tęsknotę, być może to jest właśnie ta tęsknota za Bogiem, za tym, żeby to On wypełnił twoje serce. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to wygląda, nawet niezobowiązująco wpaść, to można. Patronat Radia Warszawa, 14 zjazd różańcowych róż rodzinnych diecezji warszawsko-praskiej. Zapraszamy bardzo serdecznie 23 maja do parafii świętej Faustyny przy ulicy Żuromińskiej 2. Zapraszały pani Aneta Szafoni. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I pani Kalina Karpańska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
0: O reklamie.
2: 9:30.
3: Wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Przed nami uroczystości ku czci patronki Warszawy. Obchody odpustu w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej rozpoczynają się już dziś.
4: Bo w samym centrum, pośród zgiełku, pośród codzienności, ale właśnie jest ta przestrzeń ciszy, modlitwy i tam od wieków mieszkańcy Warszawy przychodzili z tym, co dla nich było najważniejsze. To znaczy, no, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami o przyszłość, ale też myślę z wdzięcznością.
3: Mówi ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita. Do piątku wierni będą spotykać się w sanktuarium na nabożeństwie majowym, mszy świętej i konferencji. W ten sposób przygotują się na sobotnie centralne uroczystości.
4: Już takim centralnym punktem to będzie procesja różańcowa o godzinie 19:00. I z sanktuarium wyjdziemy z procesją i to jest ważny element, bo to jest wyjście, to jest modlitwa, która wychodzi na ulicę miasta. Więc ta procesja będzie uliczkami Starego Miasta.
3: Uroczystości zakończą się w sobotę o 20:00 mszą świętą, której przewodniczyć będzie biskup Rafał Markowski.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Wierni w Pompejach przygotowują się na wizytę papieża Leona XIV, który 8 maja przybędzie do sanktuarium Matki Bożej w pierwszą rocznicę swojego pontyfikatu. Centralnym punktem wizyty będzie Eucharystia na placu przed sanktuarium, po której wierni odmówią modlitwę do Matki Bożej Pompejańskiej związaną ze świętym Bartolo Longo. Papież spotka się także z chorymi, osobami starszymi i potrzebującymi, podkreślając znaczenie dzieł miłosierdzia. Przygotowania mają przede wszystkim wymiar duchowy. Mieszkańcy modlą się szczególnie na różańcu. Jak zaznacza ordynariusz Pompejów Tomaso Caputo, obecność następcy Piotra ma ożywić nadzieję i przypomnieć, że źródłem prawdziwej radości jest spotkanie z Chrystusem. Wierni modlący się na różańcu spotkają się u świętej Faustyny w parafii na Brudnie. W sobotę 23 maja odbędzie się 14 zjazd różańcowych róż rodzinnych diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Matka Miłosierdzia. Jak mówiła w poranku z Radiem Warszawa animatorka róż różańcowych Aneta Szafoni, to wydarzenie dla każdego, komu bliska jest ta forma modlitwy.
6: Zapraszamy przede wszystkim nie tylko osoby, które modlą się na różańcu, tak, ale sympatyków, można powiedzieć, różańca. Może osoby, które właśnie będą chciały odkryć ten różaniec. Przede wszystkim no, idea tego jest, żeby wspólnie się modlić, zjednoczyć we wspólnocie, modlić się za rodziny.
3: Zjazd rozpocznie się modlitwą różańcową o 9:30. Centralnym punktem będzie msza święta w południe pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. A w najbliższy piątek i sobotę uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Były metropolita przemyski zmarł w niedzielę 3 maja w wieku 85 lat.
7: To niezwykły pasterz naszej archidiecezji przemyskiej, który kontynuował pracę duszpasterską swoich poprzedników. W naszej archidiecezji od 1340 roku było wielu biskupów, którzy swoją pracą, działalnością spowodowali, że mamy dar wiary, że tę wiarę przekazujemy także następnym pokoleniom.
3: Mówi obecny metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. W piątek o 14:00 zaplanowano eksportę, którą rozpocznie procesja z domu biskupiego do archikatedry. Po niej o 15:00 odbędzie się Eucharystia. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 9 maja. Msza święta żałobna została zaplanowana na godzinę 11:00. Po niej trumna z ciałem zmarłego hierarchy zostanie złożona w kryptach pod Bazyliką Archikatedralną w Przemyślu. Ponadto każdego dnia po wieczornej Eucharystii w przemyskiej archikatedrze odbędzie się modlitwa różańcowa w intencji świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika. Hierarcha był biskupem diecezji gorzowskiej. W 1993 roku mianowany został arcybiskupem metropolitą przemyskim. Był też wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: ciepło, przyjemnie, wiosennie, słonecznie, prawie bezchmurnie. Tak będzie jeszcze tak do połowy dnia, później trochę więcej chmur może się pojawić.
9: A deszcz na horyzoncie gdzieś jest?
2: W nocy i taka nawet jakaś niewielka wiosenna burza gdzieś na Mazowszu może wystąpić.
9: Maksymalnie dzisiaj 26 stopni w stolicy i w okolicy, 21 już teraz w Warszawie, 22 w Wołominie, w Otwocku, 19 w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Pani Agnieszka z Ochoty teraz razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję, że się Państwo dodzwoniliście do mnie.
1: Jakby Pani nie wysłała wiadomości do nas, to my byśmy się do Pani nie dodzwonili, to więc my dziękujemy, że Pani nas zaprosiła poprzez łącze telefonicznie do swojego domu.
3: No, zapraszam jeszcze raz. Codziennie Was słucham, także jesteście obecni codziennie.
1: Bardzo nam miło.
3: Bardzo mi miło.
2: Pani Agnieszko, skoro Pani z Ochoty, to ja mam takie pytanie, bo wiem, że tam na Ochocie jest kapliczka Matki Bożej, nie pamiętam nazwy parku, ale czy Pani kojarzy to miejsce, bo tam nabożeństwa majowe się odbywają?
3: Tak, przypuszczam, że w Parku Zesława, ale...
2: Chyba tak.
3: Ostatnio była piękna majówka, ale to w niedzielę przy kościelnej naszej kapliczce.
2: A która to parafia?
3: To jest Opatrzności Bożej.
2: A proszę bardzo.
3: Na ulicy Dickensa.
2: No proszę
3: także,
2: bardzo.
3: Tak,
2: piękne, piękne nabożeństwa majowe, słyszycie gdzie? Jeżeli chcecie się z nami podzielić też informacjami, gdzie takie nabożeństwa majowe przy kapliczkach się odbywają, to możecie, tak jak pani Agnieszka, do nas wysłać SMS-a. A czy pani tak kraftowe życie duchowe już prowadzi, czy dopiero chce pani zacząć z tą książką, którą mamy
3: właśnie
2: dla pani?
3: Chciałabym to zrozumieć troszkę lepiej, ale już od jakiegoś czasu wydaje mi się, że jestem na w miarę dobrej drodze. To znaczy codziennie Pismo Święte i staram się też, żeby towarzyszył mi różaniec. Tak jak tutaj Państwo mówiliście, i w samochodzie, i na spacerze. Na rowerze jeszcze nie próbowałam, ale może spróbuję.
2: Da się. Polecam bardzo serdecznie tę opcję też. Czyli Pani mówi, że to dobre owoce przynosi taki styl życia.
3: Zdecydowanie. To jest wydaje mi się jedyna tak naprawdę, przynajmniej w moim przekonaniu, droga. I widzę, że to ma ogromny wpływ na całą naszą rodzinę i te owoce są po prostu namacalne. One są takie małe na początku i może takie niewidoczne, ale ten pokój, który jest też w sercu, też ma ogromne znaczenie, więc wydaje mi się, że to wszystko razem jest niezwykle piękną drogą, także tak, właśnie chciałabym jeszcze poznać to kraftowskie życie, to jest to, no. Ojciec pięknie nazwał, także mam nadzieję, że to jeszcze mnie wesprze.
2: Soulcraft, sztuka duchowego rzemiosła dla pani Agnieszki z Ochoty. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i
3: bardzo
2: pamiętajcie,
3: dziękuję.
2: Żeby mieć telefon przy sobie, bo za chwilę do kogoś innego jeszcze też będziemy dzwonić. Druga książka czeka na naszych słuchaczy. Czy chciałaby pani kogoś pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
3: Tak, pozdrawiam całą moją rodzinę, mojego kochanego męża Bogusia, moje dzieciaki, moich teściów, moją mamę z Puław, także tak, wszystkich i Państwa oczywiście.
2: Dziękuję.
3: No i wszystkich słuchaczy, żebyśmy pięknie ten dzień przeżyli, bo dzisiaj jest tak ładnie, na razie jeszcze przynajmniej słonecznie. Cieszmy się tym dniem.
1: Pozdrawiała pani Agnieszka z Ochoty. Dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Aż na ochotę zajrzałam ze względu na naszą słuchaczkę.
1: I co?
0: Wiesz co, Aleja Krakowska w miarę przejezdna, Grójecka w miarę przejezdna, nie jest źle. Nowa Welska tutaj. Standardowo te okolice w kierunku pomnika lotnika Zakorkowana i poza tym także Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum, Aleja Prymasa Tysiąclecia także Zakorkowana, Wolska w kierunku centrum i Prosta też.
1: To ja dorzucam jeszcze Płochocińską od Płytowej do Marywilskiej.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut zostało do 10, a razem z nami nasza słuchaczka pani Monika z Mokotowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy bzy na Mokotowie kwitną? Trudne pytanie.
2: Kwitną i pachną. Aha. I pachną ogrom, przewspaniale.
3: A na Mokotowie to dużo zieleni, więc maj na Mokotowie to jest dość piękne doświadczenie.
2: Tak, muszę przyznać, że wyjątkowo w tym roku zwracam na to uwagę, ponieważ moja córka pisze maturę, więc takiej mówię, że mokotowskie i nie tylko mokotowskie kasztany w tym roku kwitną dla niej, także jest wyjątkowo pięknie rzeczywiście.
3: Kto się bardziej stresuje, pani córka czy pani?
2: Przyznam szczerze, że dzisiaj, w obecnej chwili, to chyba ja jestem mocno zestresowana, bo nie spodziewałam się telefonu od państwa, nie ukrywam.
3: Ale to nie, to my nie chcemy pani stresować, tak zadzwoniliśmy, żeby miło sobie pogawędzić.
1: A jakie wrażenia córki?
2: Bardzo mi miło.
1: Z egzaminów maturalnych dzieliła się wrażeniami?
2: Przyznam szczerze, że jest bardzo zadowolona jak dotąd. Najbardziej stresuje się chyba piątkową biologią, bo to przepustka do jej wymarzonej stomatologii. Mam nadzieję, że taki jest również plan Boży i że się zmaterializuje i że to pójdzie jej jak spłatka. No i będzie mogła cieszyć się tym kierunkiem już od lipca po wynikach matur. Mam taką nadzieję, głęboko w to wierzę.
3: Czy pani jedzie teraz samochodem?
2: Tak, niestety tak, najmocniej przepraszam. Ale
3: nie, ja nie dlatego pytam, bo zawsze jak do pani dzwonimy, to pani jedzie samochodem, dlatego tak mi się skojarzyło.
1: Jarek to ma dobrą pamięć. Ale mamy też dla pani książkę, to teraz...
2: Ogromnie się cieszę, nie ukrywam, że dzisiaj właśnie wiozłam córkę na angielski, na maturę z angielskiego i właśnie słuchałam pani kojącego głosu, pani Weroniko, i właśnie mówię do Lenusi, mówię, pamiętasz jak kiedyś jeździłyśmy jeszcze na konie i pani Weronika miała taką fajną audycję o poezji, o, ona tak na mnie patrzy, mówi, nie pamiętam, ja mówię, ale nie pamiętasz tego kojącego głosu? Ale myślę, że to dzisiaj właśnie ten maturalny stres spowodował, że nie pamiętała, ale tak, ja ogromnie ten kojący głos cenię, także bardzo za niego dziękuję.
1: Zaczerwieniłam się chyba, Jarek, wcale nie od tego naszego światełka, które tutaj mamy czerwone. Bardzo pani dziękuję, wywołała mnie pani w takim razie do tablicy, jeśli chodzi o poezję. Bardzo dziękuję za ten sygnał, a dla pani mamy książkę Soulcraft, sztuka duchowego rzemiosła brata Szymona Janowskiego. Myślę, że się przyda także dla maturzystki, taki poradnik życia
2: Dziękuję
1: duchowego.
2: Bardzo.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, no przemiłe.
2: Pozdrawiam.
1: Dzwońmy do pani Moniki częściej, wiesz, ja takie...
3: No chyba, że pani Monika wjeżdża do garażu, to wtedy już się nie da rozmawiać.
1: To musi nam pani pisać,
2: no
1: kiedy
2: nie,
1: pani
2: nie,
1: jest w garażu,
2: nie.
1: A kiedy nie.
3: Pani Moniko, gratulujemy, pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję. Również pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za te kojące, piękne audycje poranne.
3: Bardzo proszę. W imieniu Weroniki.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM. Radio
2: Warszawa. Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Zofia Kozerawska nie zapomniała, przybyła do studia. Kawa na wynos już za chwilę się rozpocznie.
1: Dzień dobry. Nie zapominajcie o nas. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Do usłyszenia jutro od 7.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla Ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
4: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: O reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości, Radia Warszawa.
8: Trwa walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rosja deklaruje gotowość do rozmów. Maturzyści na stadionie Legii, absolwenci szkoły w chmurze zdają egzamin dojrzałości. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale dalej powoli rozprzestrzenia się po ziemi. Strażacy walczą z pożarem, który strawił już 250 hektarów lasów na nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Aby zdławić pożar w okolicy miejscowości Kozaki, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski.
9: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
10: To jest pożar, który rozprzestrzenia się dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
9: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła rzeczniczka tamtejszego MSZ Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Ukraińska agencja Ukrinform podała, że w nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Szef administracji tego regionu Iwan Fiodorow poinformował, że agresor wykorzystał lotnicze bomby kierowane, którymi zaatakował obiekty przemysłowe. Na razie nie ma informacji o stratach. Nie wiadomo też, czy to były jedyne tej nocy uderzenia Rosjan. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm zaproponowany przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni. Rosyjskie media państwowe podały, że w ostatnich kilkunastu godzinach ukraińskie drony zaatakowały miejscowości na okupowanym Krymie, w tym Dżankoj i Sewastopol.
7: To się dzieje lokalnie.
8: Maturzyści zdają dziś egzamin z języka obcego. Ponad 8 tysięcy z nich to uczennice i uczniowie szkoły w chmurze. Największe centrum powstało w Warszawie na stadionie Legii. Maturę pisze tu ponad 5 tysięcy młodych osób z całej Polski. Przy Łazienkowskiej jest Dorota Piotrowska.
11: Warto uczyć się właśnie w szkole w chmurze?
12: Wydaje mi się, że tak. Dla tych osób, które chcą się rozwijać i nie chcą marnować czasu na niepotrzebne przedmioty, to tak.
13: Organizacja jest, myślę, na topowym poziomie i szkoła w chmurze bardzo sobie z tym poradziła.
11: Wchodzi się trochę jak na mecz?
13: Można to tak trochę porównać. Mamy kody QR, są skanowane na wejściu, na wyjściu, więc wszystko jest pod kontrolą.
14: Jest ciepło, jest wygodnie, jest klimatyzacja, więc też nie jest za gorąco, ale ludzi jest bardzo dużo.
8: Matura z języka obcego rozpoczęła się o 9:00. Do wyboru było kilka języków, ale zdecydowana większość maturzystów w całej Polsce wybrała język angielski. Już dziś możemy poznać mistrza Polski plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Lublin prowadzi 2-1 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Podejmie dziś Aluron Warte Zawiercie. Początek meczu w lubelskiej hali o 20:00. Wcześniej o brązowy medal. 4. mecz zagrają siatkarze Asekorasowi z Projektem Warszawa. W rywalizacji do 3 zwycięstw Projekt prowadzi 2-1. Początek tego spotkania o 17:30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Piękny, słoneczny, ciepły dzień, ale towarzyszy nam też wiatr, co jest bardzo miłe dla tych, którzy podróżują rowerami. 20 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, 21 w Grodzisku Mazowieckim, w Legionowie, 22 w Warszawie, Pruszkowie, Piasecznie, w Otwocku i 23 w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 27 stopni i być może dzisiaj troszkę zagrzmi po południu, a w nocy może nawet spadnie ten upragniony deszcz.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Dzień dobry, jak się macie, kochani? 4 minuty po godzinie 10, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Dotarłam już trzeci dzień w tym sezonie i jechałam na rowerze. Jestem z siebie bardzo dumna, a tak naprawdę też taka trochę zmęczona, ale zadowolona. Cieszę się, że jesteście z nami. Zapraszam serdecznie. Oczywiście pozdrawiam rodziców, maturzystów, chociaż słyszę ze wszystkich stron, że język obcy, a to jest pryszcz. No to dobrze, cieszę się. To już Golec Orkiestra. A gdyby ktoś chciał się podzielić swoimi wrażeniami z perspektywy rodzica, bo jak rozumiem, maturzyści aktualnie zajęci, no to można do mnie dzwonić, można pisać 512 700 444 albo 555.

0: Christianen, już za nami 11 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa miłośnik komunikacji publicznej, tak można powiedzieć?
2: I miejskiej, i tej dalszej, tak, zgadza się.
0: I pociągów, i tramwajów, no i człowiek, który bardzo dużo o nich wie w związku z tym, Wojciech Dudkowski, nasz reporter. Cześć Wojtku.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bo wiecie, ja dzisiaj jadąc na rowerze widziałam taki niezwykły tramwaj i mówię, na pewno Wojtek będzie wiedział, co to za tramwaj. I tak się stało. 3 sekundy, jedno pytanie i od razu znał odpowiedź.
2: No to też go widziałem.
0: Co to za dziwny tramwaj jeździ teraz po Warszawie?
2: Jeździ tramwaj tak zwany Helmut. To jest niemiecki tramwaj, który jeździł już w latach 50., 60. w Düsseldorfie.
0: Aha.
2: Potem został ściągnięty do Poznania jako tramwaj przez jakiś czas liniowy, teraz jako taki tramwaj turystyczno-historyczny, a teraz w ramach wymiany pomiędzy

0: Trzeba to opanować, zanim się wyjedzie z pasażerami.
1: Ale będziemy potem mieli okazję przejechać
0: tak,
1: się takim
0: tak. Na linii 36, na linii T, czyli w weekendy na liniach turystycznych.
1: No to rozglądamy się i oczywiście damy znać, jak już będzie taka możliwość.
0: Jak będzie, powiemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Joe Cocker, dzisiaj o Warszawie, Summer in the City. 20 minut po 10, posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Letnickie pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Odczytujemy raz jeszcze dzisiaj, po 1000 lat, ten Pawłowy i ten Wojciechowy testament. Prosimy, ażeby słowa tego testamentu doczekali się spełnienia również w naszym pokoleniu. Na to bowiem z łaski Bożej dane jest to dla Chrystusa. Nam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro zaczęliśmy tę samą walkę, jakie świadectwo pozostawił nam święty Wojciech. I przyzywamy Wojciechowego pośrednictwa, prosząc go o orędownictwo wówczas, gdy Kościół oraz Europa przygotowują się do wielkiego jubileuszu roku 2000. I przyzywamy Ducha Świętego, Ducha Mądrości i Mocy. Veni, Creator Spiritus. Amen.

0: and the Gang na 106.2. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś 6 maja i Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Filipa i świętego Jakuba. Święty Filip pochodził z Betsajdy nad jeziorem Genezaret i zanim pojawił się przy Jezusie, zanim usłyszał "Pójdźcie za mną", był uczniem Jana Chrzciciela. Wśród apostołów w wykazach zawartych w Ewangeliach jest zawsze wymieniany na 5. miejscu. I chociaż te informacje o nim zawarte w innych pozabiblijnych źródłach są dość nieprecyzyjne i nie dają się zweryfikować, niektóre mają charakter legend, które budują kult i niosą sporą dawkę cudowności wszelkiego rodzaju. Ale trzeba pamiętać, że to święty Jan Ewangelista pokazuje nam Filipa przy Jezusie nie jeden raz. Filip towarzyszy Jezusowi w chwili, gdy cudownie Jezus karmi liczne tłumy. Jest też tym, którego poganie pytają o Jezusa, chcąc się z nim spotkać. No i ta sytuacja jest uważana za dowód szacunku, jakim się cieszył apostoł Filip. Jest też w Wieczerniku i to Filip prosi Jezusa: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. W ikonografii święty Filip apostoł jest przedstawiany w towarzystwie anioła, a jego atrybutami są pastorał i zwój, ale też krzyż i czasem kamienie w rękach. A drugi dzisiejszy patron to święty Jakub Mały, ze względu na wzrost, lub Jakub Młodszy, bo też tak się o nim mówi, i jest wymieniany w spisach apostołów na jednym z ostatnich miejsc, co świadczy o tym, że do grona dołączył najpóźniej. Wywodzi się z Nazaretu, był spokrewniony z Jezusem, jego rodzonymi braćmi byli Juda Tadeusz i Józef. Nie ma informacji o tym, żeby był przy Jezusie, zanim nastąpiło rozproszenie apostołów, dopiero po zmartwychwstaniu. Jakub pełni szczególnie ważną rolę, przewodniczy gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie. Na soborze apostolskim przemawia zaraz po świętym Piotrze i wiemy, że też prawdopodobnie dzięki niemu pojawił się pewien kompromis w zakresie wymagań stawianych nawróconym poganom, a dotyczący konieczności wypełniania prawa mojżeszowego. Święty Filipie i święty Jakubie, módlcie się za nami.

0: 20 minut zostało do godziny 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, Związek Dużych Rodzin 3+, psycholog, jest z nami w tym tygodniu. Pan Wincenty także organizuje, słyszałam, że fantastyczne rekolekcje dla mężczyzn. Ja nawet zaczęłam pytać, czy może też dla młodzieży kiedyś w przyszłości, panie Wincenty, bo młodzież też potrzebuje takiego kształtowania.
3: A propos tej matury.
2: A propos tej mojej, tak, matury, egzaminu klasy 8, dokładnie, już czas.
3: Nie wiem, na ile tam młodzież chciałaby, powiem, w takim towarzystwie spędzać czas. Natomiast, no tak, dla mężczyzn to jest ciekawe doświadczenie.
2: Jednak od września wchodzi edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy.
3: Podobno.
2: Miał być nieobowiązkowy, a teraz obowiązkowy.
3: A już jest, no bo nikt nie chce na to chodzić. No to wiadomo, że są sale
2: ogólnie,
3: puste.
2: Ja powiem tak, próbowałam przeczytać cały ten program za pierwszym razem i raczej chyba skanowałam niż czytałam, to po pierwsze. A po drugie, dzieci ogólnie, jak mają 7-8 godzin w szkolnej ławce, wychowanie fizyczne wygląda różnie. Raz mamy super trenerkę, super trenera, nauczyciela, że te dzieci naprawdę pobiegają, a czasami ten WF wygląda troszeczkę inaczej i dodawać tym dzieciom po 7-8 godzinach jeszcze jeden przedmiot.
3: Pusty.
2: Ja bym wolała chyba naprawdę, żeby na przykład lekarz, stomatolog był w takiej szkole zatrudniony. Naprawdę. Specjalista, psycholog, pedagog kolejny.
3: Nie więcej, ja próbowałem do tego przedmiotu podejść tak neutralnie.
2: No to bardzo dobrze.
3: I tak sobie myślę, dajmy szansę.
2: Zobaczymy.
3: Wiadomo,
2: tak,
3: że każdy tam minister ma jakiś swój pomysł i tak dalej. I tak na początku też nawet mówię, kurczę, może to
2: Pani minister chce dobrze. Ona ma chyba też różnych podpowiadaczy obok.
3: No właśnie też tak sobie pomyślałem. Może to jest takie zacietrzewienie jakieś, że albo nie, bo nie. Tym bardziej, że podejrzanie to wyglądało, że zostaje zrzucony o jednym ruchem ręki przedmiot wychowanie do życia w rodzinie.
2: Tak, szybko.
3: I to znaczy, że czy on był zły, no to tam takie same można było prowadzić dyskusje, można było w ramach tego dokonać jakichś tam zmian, prawda? Prowadzono tamten przedmiot też, traktował, można powiedzieć, praktycznie o tym samym, no ale okazało się, że jest nowy pomysł. 80% tej podstawy programowej jest, zresztą pani minister sama nie kryje tego, jest w innych przedmiotach, więc tak naprawdę chodzi
2: o biologii,
3: o
2: biologii, w przyrodzie, jest.
3: Trudno, kurczę, uniknąć tego pomyślenia, że tu jednak chodzi o jakąś taką ideologiczną rozgrywkę, tym bardziej, że wrzucane jest to przymusowo. Powiem pani, że najbardziej zabolało mnie na konferencji, nie wiem, czy pani oglądała tą konferencję z panią minister, która mówi, że tutaj dajemy alternatywę, albo ktoś, jeżeli chodzi o wychowanie seksualne, albo ktoś chce, żeby dzieci uczyły się tego od ekspertów, albo od rodziców, czy tam kogoś jakiś tam. Tak to zabrzmiało, takie, że wie pani, jeżeli każdy, kto chce sam przekazać,
2: że my znamy eksperta, specjalistę, który chce przyjść, tak? I no zna wrażliwość naszego dziecka.
3: Już postawienie
2: spore
3: rodziców w takim kącie, że wy na pewno nie jesteście ekspertami, nie? My tu dajemy ekspertów. Przy tak delikatnym temacie jednak należy dbać o język komunikacji. Ja poczułem się jako rodzic urażony i w tym momencie mówię, o nie, no chyba tutaj chodzi jednak o jakąś rozgrywkę ponadedukacyjną. Wydaje mi się, że nie powinien być ten przedmiot obowiązkowy, takie jest moje zdanie, tym bardziej, że nie wnosi nic trochę innego, tak, pewnie inny przekaz. Po drugie, mówienie, że tam te 2-3 czy ileś godzin, które będą o tym wychowaniu seksualnym traktowały, że one są nieobowiązkowe, no dajmy spokój, jak to zweryfikować? Mądre pytanie ktoś zadał, czy to będzie w osobnym podręczniku, czy to będzie w tym samym podręczniku do tego przedmiotu. No bo jeżeli to będzie w tym samym, no to i tak dalej. Czyli wiadomo, że tu nie chodzi raczej o edukację, wydaje mi się. I wydaje mi się, że rodzice, którzy nadal tego nie chcą, mają prawo do tego, żeby nie chcieć. I uważam, że jest to niepotrzebne. Myślę, że los tego przedmiotu będzie taki jak los kilku innych przedmiotów, które po odejściu danego ministra znikały razem z nim. Nie? Bo tak to i tak pewnie będzie tutaj w tym przypadku, że ten przedmiot zniknie. Niepotrzebne jest to zamieszanie wokół tego, dlatego że młodzież na to wszystko patrzy i też sobie myśli, że no jak to traktować to poważnie, nie? To jest tak samo jak z lekcją.
2: Ale w momencie, kto będzie nie tylko w szkole podstawowej, ale chyba w pierwszych klasach też liceum. Tak, szkoły ponadpodstawowe.
3: Tak, także i dzieci widzą, że coś tu jest nie halo. To jest tak samo.
2: Czyli jak... tak, religia nieobowiązkowa, a to będzie jednak przedmiot obowiązkowy, który na początku miał być nieobowiązkowy.
3: Miał być nieobowiązkowy i teraz będzie obowiązkowy, mimo że 80% tej podstawy programowej jest podobno w innych przedmiotach, więc dlaczego jest aż tak bardzo obowiązkowy? Jakoś trudno oczywiście podtrzymać taką tezę, że tu chodzi o dobro dzieci, takie rozumiane edukacyjnie. Nie?
2: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+, jest z nami w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.

0: Nightmare. Już za nami. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Chcielibyście zobaczyć, jak to tutaj u nas wygląda od środka, to już za chwilę będzie to możliwe, konkretnie 16 maja, bo to jest ten dzień, a właściwie wieczór, a tak naprawdę to gdzieniegdzie noc i tak to się nazywa, Noc Muzeów, w którą się włączamy. Radio Warszawa otwiera swoje drzwi i serdecznie zaprasza, żeby do nas przyjść, zobaczyć, poznać się. Będzie nam bardzo miło Was tutaj gościć, będzie można nagrać swój głos i no oczywiście poczuć się atmosferę tego, co tu się dzieje od środka w Radio Warszawa przy Floriańskiej 3. Ważne, żeby się zapisać. A zapisy przez stronę internetową radiowarszawa.pl będzie kilka wejść takich zaplanowanych, grupowych. Te wejścia od 17 do 20. Każde potrwa mniej więcej 45 minut. No i w międzyczasie, dzięki Grzegorzowi Traczewskiemu, który jest autorem magazynu motoryzacyjnego, będzie można przejechać się zjawiskowym Fiatem 125P. Może ktoś ma wspomnienia z nim związane i chętnie je odświeży, to my zapraszamy. Przypominam, trzeba się zapisać. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.pl i zapiszcie się, proszę, na 16 maja. Noc Muzeów też otwiera nasze drzwi.

0: Morissette już za nami. 2 minuty zostały do 11:00. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
3: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
4: Po drodze ze świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
5: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20:00. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
7: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
8: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
9: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
10: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
11: Zapisy 509-793-280
12: lub na www.świętarodzina.org.
13: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Trwa walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rosja deklaruje gotowość do rozmów. Maturzyści na stadionie Legii, absolwenci szkoły w chmurze zdają egzamin dojrzałości. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale dalej powoli rozprzestrzenia się po ziemi. Strażacy walczą z pożarem, który strawił już 250 hektarów lasów na nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Aby zdławić pożar w okolicy miejscowości Kozaki, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski.
15: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty Dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
16: To jest pożar, który rozprzestrzenia się dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
15: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
17: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła rzeczniczka tamtejszego MSZ Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Ukraińska agencja Ukrinform podała, że w nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Szef administracji tego regionu Iwan Fiodorow poinformował, że agresor wykorzystał lotnicze bomby kierowane, którymi zaatakował obiekty przemysłowe. Na razie nie ma informacji o stratach. Nie wiadomo też, czy to były jedyne tej nocy uderzenia Rosjan. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm zaproponowany przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni. Rosyjskie media państwowe podały, że w ostatnich 12 godzinach ukraińskie drony zaatakowały miejscowości na okupowanym Krymie, w tym Dżankoj i Sewastopol.
17: To się dzieje lokalnie.
14: Maturzyści zdają dziś egzamin z języka obcego. Ponad 8 tysięcy z nich to uczennice i uczniowie szkoły w Chmurze. Największe centrum powstało w Warszawie na stadionie Legii. Maturę pisze tu ponad 5 tysięcy młodych osób z całej Polski. Przy Łazienkowskiej jest Dorota Piotrowska.
18: Warto uczyć się właśnie w szkole w Chmurze?
19: Wydaje mi się, że tak. Dla tych osób, które chcą się rozwijać i nie chcą marnować czasu na niepotrzebne przedmioty, to tak.
20: Organizacja jest, myślę, na topowym poziomie i szkoła w Chmurze bardzo sobie z tym poradziła.
18: Wchodzi się trochę jak na mecz?
20: Można to tak trochę porównać. Mamy kody QR, są skanowane na wejściu, na wyjściu, więc wszystko jest pod kontrolą.
21: Jest ciepło, jest wygodnie, jest klimatyzacja, więc też nie jest za gorąco, ale ludzi jest bardzo dużo.
14: Matura z języka obcego rozpoczęła się o 9:00. Do wyboru było kilka języków, ale zdecydowana większość maturzystów w całej Polsce wybrała język angielski. Już dziś możemy poznać mistrza Polski plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Lublin prowadzi 2-1 w rywalizacji do 3 zwycięstw. Podejmie dziś Aluron Warte Zawiercie. Początek meczu w lubelskiej hali o 20:00. Wcześniej o brązowy medal. Czwarty mecz zagrają siatkarze Asekoresowi z Projektem Warszawa. W rywalizacji do 3 zwycięstw Projekt prowadzi 2-1. Początek tego spotkania o 17:30.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś pogoda dla tych, którzy nie lubią, jak jest im za gorąco. Jest teraz tak idealnie. 22 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 23 w Warszawie i w Grodzisku Mazowieckim tak samo. 24 w Otwocku, w Piasecznie, Pruszkowie, w Legionowie i w Mińsku Mazowieckim. W Wołominie 25. A to nie jest jeszcze wszystko, bo dziś maksymalnie 27 stopni. No i może zagrzmieć, choć widzę, że ten moment grzmienia się przesuwa teraz na wieczór i w nocy może popadać.
22: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po 11:00. Zofia Kozorawska tutaj przy otwartym oknie, które się trochę otwiera i zamyka. I bardzo to jest radosne. Jak się macie, kochani słuchacze, i gdzie jesteście, co porabiacie? Dajcie znać koniecznie. W SMS-ach na przykład można się odzywać. 512 700 444, 512 700 555. Uściski dla maturzystów i ich rodzin? No tak, dla maturzystów to mogę ich ściskać, ale oni o tym nie wiedzą. No to dla tych wszystkich rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół i tak dalej. Kim Wilde teraz dla Was.

0: Na szeroką wodę, Roxy Fast na 106,2, 11 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 11 po 11 to trochę takie imieniny godziny, a wczoraj były imieniny miesiąca. Tak niektórzy mówią i myślę sobie o tym też. Dziś odbyła się pierwsza majowa audiencja ogólna i tam widzę, że różni znajomi na tej audiencji są. Pozdrawiam serdecznie siostrę Anuncjatę i naszego kolegę Kacpra, który też ma radość tam być. Papież Leon XIV podczas tej audiencji przypomniał, że Kościół nie może zamknąć się w tym, co widzialne i doraźne. Wrócił do nauczania Soboru Watykańskiego II i pokazywał, że w tej katechezie, że chrześcijanie żyją między już, a jeszcze nie. A prawdziwym horyzontem Kościoła pozostaje Królestwo Boże. Że żyjemy między już, a jeszcze nie. Bardzo mi się to spodobało i bardzo mi się też podoba ta perspektywa, która wielokrotnie mi pomaga tym, żeby przywrócić rzeczom ich właściwą wartość i wymiar, że prawdziwym horyzontem, no tu papież mówił Kościoła, ale ja sobie myślę, że przecież mojego życia też jest Królestwo Boże, więc z jednej strony wszystko, co dziś, tu i teraz się dzieje, jest super ważne, no ale jednak chodzi o to życie, które będzie później i że tęsknię do tego Królestwa Bożego. No, polecam Wam serdecznie zerknąć do tej treści. Na Vatican News już są, ale na pewno niedługo będą też na naszej stronie internetowej.

0: coś da.
1: Bracia, 20 minut po 11 na antenie Radia Warszawa.
2: Dio ci vuole bene.
3: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
4: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dość bałwochwalstwa samego siebie i pieniądza. Dość epatowania siłą, dość wojny. Prawdziwa siła objawia się w służbie życiu. Święty Jan 23 napisał z ewangeliczną prostotą: związane z pokojem korzyści dotyczą bezpośrednio wszystkich, a mianowicie poszczególnych ludzi, rodzin, narodów, wreszcie całej rodziny człowieczej. A powtarzając lapidarne słowa Piusa XII dodał: przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko. Połączmy zatem siły moralne i duchowe milionów, miliardów mężczyzn i kobiet, starszych i młodych, którzy dziś wierzą w pokój, którzy dziś wybierają pokój, którzy opatrują rany i naprawiają szkody pozostawione przez szaleństwo wojny. Otrzymuję wiele listów od dzieci z terenów objętych konfliktami. Czytając je, odczuwa się z całą prawdą niewinności ogrom grozy i nieludzkich działań, którymi niektórzy dorośli chełpią się z dumą. Słuchajmy się w głos dzieci. Drodzy bracia i siostry, oczywiście istnieją niezbywalne obowiązki rządzących narodami. Do nich wołajmy: zatrzymajcie się, przyszedł czas na pokój. Zasiądźcie przy stołach dialogu i mediacji, nie przy stołach, przy których planuje się zbrojenia i podejmuje decyzje o śmierci. Istnieje jednak także i wcale nie mniejsza odpowiedzialność nas wszystkich, mężczyzn i kobiet z tak wielu różnych krajów, niezliczonej rzeszy, która odrzuca wojnę czynami, a nie tylko słowami. Modlitwa zobowiązuje nas do przemiany tego, co jeszcze pozostaje przemocą w naszych słowach i umysłach. Nawracajmy się ku królestwu pokoju, które buduje się dzień po dniu w domach, szkołach, dzielnicach, wspólnotach cywilnych i religijnych, odbierając przestrzeń polemice i rezygnacji, posługując się przyjaźnią oraz kulturą spotkania. Wróćmy na nowo do wiary w miłość, w umiarkowanie, w dobrą politykę. Formujmy siebie i angażujmy się osobiście, każdy odpowiadając na własne powołanie. Każdy ma swoje miejsce w mozaice pokoju.

0: to be. Jack Johnson prosił, żeby nie odchodzić daleko upside down, czyli do góry nogami. Co tam dzisiaj u was do góry nogami jest?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Trochę do góry nogami można powiedzieć, że będzie ta informacja, o której teraz powiem, bo z jednej strony nie odchodźcie za daleko, zachęcamy, słuchajcie radia, bądźcie z nami, wracajcie do treści, słuchajcie wszędzie i tak dalej. I jest to poniekąd zrozumiałe, bo staramy się tutaj tworzyć jak najciekawsze audycje i mamy nadzieję, że wam służą. Ale przeczytałam wczoraj, że mądrzy ludzie, naukowcy odkrywają, że cisza regeneruje mózg bardzo i jest nam ogromnie potrzebna. Może to nie jest jeszcze takie zaskakujące, ale uwaga, to, że 2 godziny dziennie ciszy, takiej totalnej ciszy, powodują wzrost nowych komórek mózgowych, to już mnie zaskoczyło. Przynajmniej 2 godziny totalnej ciszy tworzą się nowe komórki mózgowe, szczególnie w hipokampie, w obszarze, który jest związany z pamięcią i uczeniem się. Badania na zwierzętach pokazały, że 2 godziny ciszy dziennie doprowadziły do rozwoju takich komórek. No i ten sam obszar u nas ludzi jest kluczowy dla tworzenia wspomnień i nawigacji przestrzennej. Ale uwaga, bo dlaczego w ogóle tak jest? No bo cisza to nie jest tylko brak hałasu. Cisza to jest czas, stan, w który pozwala mózgowi naprawdę odpocząć i te wszystkie wspomnienia jakoś poukładać i zregenerować się tkankę nerwową. No ale ciężko nam o tą ciszę, bo wszędzie wszystko słychać i ruch uliczny jest i jak to zrobić, żeby była ta cisza. Na adoracji jest dużo ciszy i na pewno to nam też służy. Nie tylko jeśli chodzi o obszar mózgu, z pewnością. Albert Hammond już teraz na antenie Radia Warszawa. 24 minuty zostały do 12.

0: Michael Patrick Kelly. Dobrze się z nim śpiewa. 17 minut zostało do godziny 12. Pamiętacie? Rok temu jeszcze nie wiedzieliśmy, kto będzie kolejnym papieżem. Czekaliśmy i modliliśmy się i wypatrywaliśmy. A teraz już wiemy i za chwileczkę, w piątek, minie rok od tego dnia, kiedy został wybrany papież Leon XIV. W związku z tym jutro msza święta uroczysta z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda. Msza święta o godzinie 19 chyba właśnie. Teraz mi to zniknęło, już wam mówię. Msza święta? Nie, o 17. Msza święta jutro o 17 w Wigilię wyboru papieża Leona w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 16 minut będzie 12.

0: Święte imię Jezus. Michael W. Smith śpiewał dla nas na antenie Radia Warszawa. 3 minuty zostały do godziny 12:00. To jest ta chwila, w której możemy usłyszeć Boże Słowo. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi.
2: Omawiany fragment pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian narzuca nam jakby siłą refleksję na temat jedności Kościoła. W dzisiejszym świecie obrona tej idei napotyka na liczne trudności, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Kultura self-made, globalizacja, fragmentaryzacja tożsamości, polaryzacja ideologiczna, atomizacja cyfrowa, komodyfikacja relacji – to tylko niektóre spośród współczesnych zjawisk społecznych podważających wartość i konieczność istnienia silnych wspólnot więzi. Jan Paweł II w encyklice Ut Unum Sint pisał: wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności. Pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła. Pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami. W myśl rozumienia papieża potrzeba jedności jawi się nam zatem nie jako jedna z wielu opcji, ale jako konieczny warunek funkcjonowania i rozwoju wspólnoty wierzących w Chrystusa. Bardzo często myślimy o Kościele jako matce, rodzącej nas w sakramencie chrztu do życia łaski. Tylko dojrzała, rozumiejąca swoje macierzyństwo matka gotowa jest do największych poświęceń wobec swojego potomstwa. Tylko taka matka potrafi ocalić życie nawet najsłabszego, poronionego dziecka. Wyznanie świętego Pawła z końca dzisiejszego pierwszego czytania nie jest jedynie manifestacją jego pokory wobec otrzymanego powołania. To także wiarygodne świadectwo siły Kościoła, który odznaczając się apostolską jednością, potrafi owocnie troszczyć się o duchowe życie człowieka, także tego, jak mogłoby się wydawać, najbardziej oddalonego od Boga.

0: Minęła godzina 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła, przywodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, którego nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któreś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: Niech światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Zbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, ażeby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
1: Opus Magnum. Chcesz czynić wielkie dzieła. Inni być może dryfują na falach przeciętności. Chcesz czegoś nie na chwilę, ale czegoś, co znaczy bardziej. Jezus obiecuje swemu wierzącemu, będzie dokonywał tych dzieł, a nawet większe uczyni. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. Przed tobą do zagrania najważniejszy koncert. Jak dziełem muzycznym nie będzie zwyczajne odgranie zapisu nutowego, ale dopiero mistrzowskiego zinterpretowanie, uczynienie swoim oryginalnym wykonaniem, tak też i w twoim chrześcijańskim zadaniu. Nie możesz być biernym słuchaczem czy odtwórcą jak setki innych wokół ciebie. Lecz dopiero wtedy powstaje dzieło, jakich mało, gdy zwiążesz złotą akoladą twoją wiarę w Jezusa z detalem życia. Kto wierzy we mnie, to Jezusowe zdanie jest na twojej klawiaturze życia pierwszym oparciem, a wypełnieniem, treścią, codzienna, szlachetna troska o to, by Ojciec był otoczony chwałą we wszystkim – spojrzeniu, słowie, dialogu, pomocy czy też obowiązku. Jezus swoim życiem uczynił najwybitniejszą symfonię. Upodobnij się dziś do Niego i czyń swoje życie dziełem oddanym dla miłującego.

0: Pęd. 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 23 stopnie teraz w Grodzisku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim, w Warszawie 24, podobnie jak w Warszawie, w Nowym Dworze, Pruszkowie, Piasecznie, Mińsku, a 25 w Legionowie i wieje dosyć silny wiatr. On wieje z południowego zachodu, będzie nam towarzyszyć aż do wieczora. Ciągle prognozy pokazują, że wieczorem może zagrzmieć w Warszawie i w okolicach i może też padać. I to akurat jest bardzo dobra wiadomość, niech popada, potrzeba tego deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do ekipy Radia Warszawa. Znowu taka godzina, 12 minut po 12, czy znowu imieniny godziny. Jest środa, więc przekraczamy taką połowę tego czasu pracującego, prawda? To bardzo dobrze. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. Będę w tej godzinie miała dla Was prezenty, więc tym bardziej trzymajcie telefony blisko siebie. Pan Michaś?
2: Bąbel?
0: Już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: To był Alex Warren.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 22 minuty po 12, a to jest Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Jak się masz?
2: Bardzo dobrze się mam.
0: Zauważyłeś, że są takie ulice w Warszawie, które są obsypane kwiatami teraz?
2: W ogóle dużo jest kwiatów w Warszawie. Naprawdę dużo. I zwracam uwagę na to, że tutaj w Parku Praskim, ja też tutaj przechadzałem się po
0: ale
2: nim.
0: Ale to co innego, ja mówię o innych kwiatach. Bo ty mówisz o tych kwiatach, co sobie są na trawie. A ja mówię o kwiatach, które spadły z drzewa. Te kwitły, te piękne, różowe drzewa.
2: I teraz te one japońskie
0: tak,
2: jakieś.
0: I teraz jedziesz i normalnie myślisz, że Boże ciało. A to...
2: O wow. To o tym nie widziałem sensie. Tego. Ale one rzeczywiście są takie mocno... Te kwiaty są tak mocno napuszone, mają dużo tych
0: cudowne
2: płatków
0: są.
2: W sobie. Więc
0: cudowne są,
2: na pewno
0: są w każdym wydaniu.
2: To
0: tak.
2: Prawda.
0: Ale ty chyba chciałeś o czymś innym opowiadać.
2: Tak, o tym, że nasza strona zakwitła i jest na niej wiele różnych artykułów. Zachęcamy, drodzy słuchacze. Wpierw, no, dziękujemy wam oczywiście za wasze przekazanie 1,5% na rzecz Radia Warszawa, za to, że jesteście z nami i w ten sposób też nas mogliście wspierać.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Przy tym o takich kwestiach lokalnych, o których było dziś o 7.15, czyli o mieszkańcach Wawra i o tym, że powstaje budowa ulicy przy Bryknera i tam też chodzi tutaj o Mazowiecki Park Krajobrazowy, kwestie z tym związane i braku konsultacji z mieszkańcami.
0: I dużo protestów.
2: Tak, przy tym dziś też w Kościele Powszechnym wspominamy świętego Dominika Savio, więc też trochę o nim mamy na naszej stronie, a odwołuję do tego właśnie się poprzez to, że wspomniał o nim papież Leon XIV dziś w audiencji środowej.
0: I o tej audiencji i słowa, które padły na audiencji też można
2: też są na naszej stronie.
0: I można zobaczyć brata Szymona.
2: Można.
0: I Weronikę.
2: Można.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Bangles już teraz 24 po 12.

0: Trin, trin. Rower i Antonina Krzysztoń już za nami. Jest 12.30.
1: Michał Koźlik, czas na wiadomości z życia Kościoła. W Watykanie odbyła się dziś jak w każdą środę audiencja generalna z udziałem papieża Leona. Kościół nie jest celem samym w sobie, a jego horyzontem jest wieczność, mówił Leon XIV. Papież podkreślił, że Kościół powinien przede wszystkim prowadzić ludzi do Królestwa Bożego.
2: Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata.
1: Papież pozdrowił pielgrzymów z Polski, nawiązując do patronów naszej ojczyzny.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny.
1: Tłumaczenie dzięki Vatican News. Była to kolejna audiencja z katechezą na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II. Dziś papież rozważał konstytucję dogmatyczną o kościele Lumen Gentium. Zmarł ksiądz prałat Stanisław Wołosiewicz, wieloletni proboszcz w parafiach w Długiej Kościelnej, Halinowie, Mińsku Mazowieckim oraz parafii Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Brudnie. W diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Wołosiewicz był członkiem pierwszej diecezjalnej Rady Kapłańskiej, dziekanem dekanatu mińskiego, a później brudnowskiego. Miał 84 lata, z czego 60 przeżył w kapłaństwie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę 10 maja mszą świętą w Warszawie, w poniedziałek msza żałobna w Otwocku. Pogrzeb odbędzie się w Szepietowie, w diecezji łomżyńskiej. Ciało zmarłego kapłana zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wierni modlący się na różańcu spotkają się u świętej Faustyny. W parafii na Brudnie w sobotę 23 maja odbędzie się 14 zjazd różańcowych róż rodzinnych diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Matka Miłosierdzia. Jak mówiła w poranku z Radiem Warszawa animatorka róż różańcowych Aneta Szafoni, to wydarzenie dla każdego, komu bliska jest ta forma modlitwy.
5: Zapraszamy przede wszystkim nie tylko osoby, które modlą się na różańcu, tak, ale z sympatyków, można powiedzieć, różańca. Może osoby, które właśnie będą chciały odkryć ten różaniec. Przede wszystkim idea tego jest, żeby wspólnie się modlić, zjednoczyć we wspólnocie, modlić się za rodziny.
1: Zjazd odbędzie się w sobotę 23 maja, a rozpocznie się modlitwą o 9.30. Centralnym punktem będzie msza święta w południe pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego. Powstały w 1983 roku dwumiesięcznik Jasna Góra ma nowego redaktora naczelnego. Został nim ojciec Jakub Szymczycha. Planuje kontynuację naszego dziedzictwa. Pragnę, by pismo zachowało godność tego miejsca, a z drugiej strony, by miało nutkę współczesności, powiedział nowy redaktor naczelny.
6: Na pewno planuje kontynuację naszego dziedzictwa, naszych ojców redaktorów od 1983 roku, bo wtedy powstał dwumiesięcznik. Pragnę, żeby to czasopismo z jednej strony zachowało godność tego miejsca, jeżeli chodzi o poziom pisanych tekstów, poziom estetyczny, stylistyczny, szatę graficzną, a z drugiej strony, żeby miało zawsze jakąś nutkę współczesności.
1: Zadaniem pisma było i jest ukazywanie, czym żyje Jasna Góra. Powstało ono pomimo braku przychylności komunistycznych władz.

0: To Cleo, 19 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Szukajcie swoich telefonów, bo zaraz będzie ta chwila, że warto do mnie zadzwonić, dlatego że ja mam dla was zaproszenia na film Posłani. Film Posłani to jest opowieść o Bogu, który działa tu i teraz w życiu zwykłych ludzi, czyli w naszym życiu, w naszych decyzjach, kryzysach i w różnych przełomach. Ten film opowiada o modlitwie jako realnej sile i o wspólnocie, która potrafi człowieka podtrzymać wtedy, kiedy sam już nie daje rady. Osią tej opowieści jest droga Michała Ulewińskiego, który przemierza niemal 650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa od Zalewu Wiślanego po Giewont i dalej przez Gniezno aż do Sokółki układa się też symbolicznie w znak krzyża na mapie naszego kraju i nie chodzi tylko o wysiłek fizyczny, to jest czas intensywnej osobistej modlitwy, też duchowej walki i proces głębokiej wewnętrznej przemiany. Jeśli chcielibyście wybrać się na ten film, to bardzo serdecznie zapraszam, dzwońcie, tylko nie powiedziałam, kiedy będzie ten film. Ten film będzie 10 maja, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 18 na The Vitis 3 w dobrym miejscu. Przypominam numery telefonów 512-700-444 i 512-700-555. 17 minut zostało do 13.

0: Mystical Magical Dance on the Moon. 11 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Troszkę już rozdałam tych zaproszeń na film, ale jeszcze mam, dlatego wracam do tego tematu, to znaczy Posłani. Film, który będzie w kinach od 22 maja. Pokaz, na który mam zaproszenia dla Was, to jest pokaz przedpremierowy. On będzie w najbliższą niedzielę o godzinie 18 na Dawajtis 3 w dobrym miejscu. I po samym pokazie będzie też ciekawe spotkanie filmowe z dyskusją, jak to zwykle w tym dobrym miejscu bywa, z ojcem Markiem Kotyńskim, który oprócz tego, że jest wykładowcą Akademii Katolickiej i teologiem duchowości, to jest też filmoznawcą i bardzo są miłe te spotkania z nim. Dlatego jeszcze raz, jeśli ktoś widzi siebie tam w niedzielę, macie czas, możliwość dotarcia na Dawajtis 3, zrobienia sobie fantastycznego spaceru przez ten piękny las, zakończonego filmem i dyskusją, a później znowu spaceru w drogę powrotną, to zapraszam. Pokaz jest o 18.10 maja. Film zatytułowany Posłani. Czekam na Wasze telefony. Przypomnę jeszcze numer, chociaż widzę, że już ktoś dzwoni. Zaraz odbiorę. 512-700-555, 512-700-444. Duran, już teraz. 10 minut przed 13.00.

0: Ale by było super, gdyby każdy mógł tak urwać trochę tej miłości, prawda? Jak kwiaty i po prostu mieć. Zeko Power i Ania Dąbrowska. Dwie minutki zostały do godziny 13. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl też. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
3: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
2: A długopis? Zapomniałem.
3: Panie Jarku, a długopis?
4: Jarek, halo, zaczynamy.
2: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
4: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
2: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
4: Maturzystów i ich bliskich.
2: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
5: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu. Już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto. Szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
7: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 13. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Trwa walka z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Premier składa kondolencje po śmierci pilota biorącego udział w akcji. Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się jutro w Rzymie z papieżem Leonem XIV. Maturzyści skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Premier przekazał wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego pilota dromadera, który rozbił się wczoraj podczas akcji gaszenia pożaru w powiecie biłgorajskim. Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego podkreślał odwagę i poświęcenie strażaków i funkcjonariuszy walczących z żywiołem.
9: Ile poświęceń taka sytuacja wymaga od strażaków wojskowych, policjantów, strażników leśnych, wszystkich zaangażowanych w te działania i oczywiście łączymy się, mówię to w imieniu całego rządu i chyba wszystkich tu obecnych, w ulu z bliskimi i rodziną pilota, który bezpośrednio uczestniczył w akcji pilota dromadera i zginął tragicznie.
8: Prokuratura i specjaliści wyjaśniają okoliczności wypadku. Z pożarem lasu walczy ponad 370 strażaków. Ich działania wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Tymczasem zakończyła się akcja gaśnicza w miejscowości Nowe Ręczaje w powiecie wołomińskim. Spaleniu uległ hektar lasu. O szczegółach nasz reporter Artur Chmielewski.
11: Działania obejmowały przede wszystkim ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz podanie prądu wody na płomienie. Z informacji podanych przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie wynika, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Przypomnijmy, obecnie trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na całym Mazowszu. Dla osób odwiedzających lasy oznacza to m.in. bezwzględny zakaz palenia ognisk, nawet w wyznaczonych miejscach. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotka się jutro w Rzymie z papieżem. W tle audiencji amerykańskiego dyplomaty w Watykanie są kolejne krytyczne wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Leona XIV. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucał papieżowi m.in. zbyt łagodne stanowisko wobec Iranu.
12: Leon XIV odpowiadał na zarzuty Trumpa, podkreślając, że stanowisko Watykanu wobec wojny pozostaje niezmienne, a zadaniem Kościoła jest przypominanie o potrzebie dialogu i pokoju. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni jądrowej, więc nie ma co do tego wątpliwości. Marco Rubio próbował z kolei łagodzić znaczenie słów Donalda Trumpa. Prezydent zasadniczo powiedział, że Iran nie może posiadać broni jądrowej, ponieważ użyłby jej przeciwko miejscom, w których mieszka wielu katolików i innych wyznawców. Według amerykańskiego Departamentu Stanu rozmowy w Watykanie mają dotyczyć m.in. wojny na Bliskim Wschodzie, wolności religijnej i sytuacji humanitarnej,
8: informował Jan Oleński. Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze, a angielski wybrało w tym roku 98% zdających. Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9:00 język angielski, a o 14:00 historia muzyki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Piękne słońce i chmury, to są te chmury, które, na które można patrzeć i znajdować różne kształty w nich. Taka dzisiaj pogoda. 23 stopnie teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, 24 w Warszawie, w Legionowie, Piasecznie, ale też w Grodzisku Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim. 25 w Wołominie, 26 w Otwocku i w Pruszkowie. Dzisiejsze maksimum to 27 i ciągle prognozy mówią, że wieczorem może zagrzmieć, a w nocy popadać. No i dobrze. Towarzyszy nam też wiatr, dość silny z południowego zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 13:00, Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Tak, ja uwielbiam takie chmury, więc jeżeli macie dzisiaj chwilę, żeby się zatrzymać gdzieś idąc, nie wiem, z domu do pracy albo ze sklepu do domu, albo jakkolwiek i spojrzeć w niebo, to może to jest dobry pomysł i przypomnieć sobie, jak to kiedyś wymyślało się, co tam po tym niebie lata. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Céline Dion rozpoczynają z nami.

0: 12 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jeśli chodzi o zaproszenia na przedpremierowy pokaz filmu Posłani, to je wszystkie, które miałam do dyspozycji, rozdałam. Ale wiem, że po 14 Michał Opaciński tutaj na antenie Radia Warszawa będzie też rozdawał te zaproszenia podczas swojego dyżuru między 14 a 18, bo nie wiem dokładnie o której, także słuchajcie uważnie. Więc jeszcze będzie można się załapać na ten przedpremierowy pokaz, który w najbliższą niedzielę o 18 w dobrym miejscu, a potem pokazie, spotkanie i dyskusja, którą poprowadzi ojciec Marek Kotyński. No to tyle, jeśli chodzi o ten film. A teraz przychodzę z zaproszeniem, ponieważ w najbliższy piątek o godzinie 12 w Kościele Sióstr Wizytek będzie uroczysta msza święta. To będzie msza święta, to będą uroczystości upamiętniające Stanisławę Leszczyńską. Tej mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a o 13.30 arcybiskup Adrian Galbas odsłoni i poświęci rzeźbę upamiętniającą Stanisławę Leszczyńską przy szpitalu imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. A msza święta, powiedziałam gdzie? Że w kościele pod wezwaniem opieki świętego Józefa, czyli krakowskie przedmieście 34. Kto może, niech przybywa. 12. Ja akurat nie mogę, niestety, ale sercem będę tam z wami. To uroczystości upamiętniające Stanisławę Leszczyńską. W najbliższy piątek o godzinie 12 w Kościele Sióstr Wizytek przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 34. To już Wiktor Baligura. 13 po 13. Patrzcie, jakie dzisiaj trafiam w te imieniny godziny, tak zwane.

0: Is this love? Czy to miłość? Czy to, co dzisiaj daję tobie, to jest miłość? 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku, Katedra Warszawsko-Praska.
3: W okresie wielkanocnym kilka razy słuchamy tego fragmentu Ewangelii, który mówi nam o uczniach idących do Emaus. I tam jest taki krótki fragment. Czasami jakby nie zauważymy go. To jest refleksja Pana Jezusa nad tym wszystkim, co opowiedzieli mu w drodze ci dwaj wędrowcy. Jezus, na którego liczyli, że będzie fundamentem ich życia, został zamordowany. Nie ma go już. I wtedy on podsumowuje ich te zwierzenia. I z takim podniesionym głosem mówi: o nierozumni, jakże nieskore są wasze serca do wierzenia. Jezusa boli niewiara tamtych, niezrozumienie. I to, co my również, jeśli wkrada się w nasze życie, to, co nazywamy niezrozumieniem Pana Boga.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Brzmiała Maria McKee na antenie Radia Warszawa, 29 minut po 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Babuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
3: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
4: Szczęśliwa mama, która jest w domu. Jak to zrobić? Opowiedzą nam Państwo Anna i Piotr Świeżescy, rodzice 9 dzieci. Już dziś o godzinie 22. Zapraszam, Anna Murawska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 13:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Pożar w Nowych Rajczajach w powiecie wołomińskim opanowany, spłonął hektar lasu. W województwie mazowieckim obowiązuje najwyższy 3. stopień zagrożenia pożarowego. Będzie stołeczny zespół do spraw dzików. Jego powołanie zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W jego skład wejdą członkowie organizacji pozarządowych i eksperci. Nazwiska poznamy w najbliższych dniach. Na stołeczne ulice wyjechał pierwszy motoambulans Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Pomoc dotrze szybciej w miejsca trudno dostępne dla karetki. O wysłaniu motoambulansu zdecyduje dyspozytor pogotowia. Amatorski Teatr Sąsiedzki na Targówku. W Centrum Kulturalnym Art House Kołowa startuje dziś cykl darmowych zajęć dla dorosłych. Poprowadzi je aktorka Ewa Gorzelak. Zajęcia zakończy czerwcowy spektakl. Przed nami kolejna edycja Jarmarku Floriańskiego. W niedzielę ulica Floriańska na Pradze Północ zamieni się w arenę koncertów oraz straganów z lokalnym rękodziełem. W związku z imprezą ulica od soboty o 20:00 będzie zamknięta.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Donna Summer, 21 minut przed godziną 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ależ to będzie historia. Maj roku 98. Azita Milanian odmówiła swojej przyjaciółce, która ją zapraszała na zajęcia salsy i stwierdziła, że woli pobiegać ze swoimi psami, labradorami w pobliskich górach. Zaparkowała samochód gdzieś niedaleko, chociaż nie w tym miejscu, gdzie zwykle go parkowała przez ostatnie 8 lat. Znalazła jakieś inne miejsce. Założyła też koszulkę z hasłem, które nawoływało do pomagania sierotom. Później opowiadała, że cały splot tych wydarzeń ją utwierdził w przekonaniu, że w życiu nie ma przypadków. Wiele lat do tego momentu modliła się o to, żeby Bóg podpowiedział jej, co może zrobić dla opuszczonych dzieci, który los jakoś ją zawsze dotykał. Angażowała się w pomoc charytatywną, przeprowadzała zbiórki dla sierocińców, ale czuła, że mogłaby zrobić coś jeszcze. Dzisiaj podpowiada i mówi głośno: uważaj, o co się modlisz, bo Bóg naprawdę wysłuchuje twoich próśb. Nad czymś zatrzymały się jej psy, bardzo głośno ujadając. Odciągnęła je i zostawiła w samochodzie, a sama zauważyła maleńkie stopy dziecka. Jak się okazało, to dziecko było praktycznie przysypane ziemią. Wyciągnęła to dziecko, skracając tę historię, uratowała je, zatrzymała samochód, dostali się do szpitala, a po 20 latach mogli z tym uratowanym chłopcem spotkać się na żywo, bo później to dziecko zostało adoptowane. Całą tę historię znajdziecie na stronie aleteja.pl, a właściwie pl.aleteja.org. Tam jest cała ta historia razem z materiałem wideo, więc możecie też zobaczyć ich pierwsze spotkanie, które zresztą odbyło się w radiu.

0: To Lionel Richie, brawa dla niego, krzyki radości. 12 minut zostało do godziny 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A teraz opowiem wam o przepięknym eksperymencie, na który trafiłam przeglądając swoje media społecznościowe. Słuchajcie, chodzi o to, żeby zamknąć mlecz w słoiku. To się robi bardzo prosto. Wystarczy po prostu na wykałaczkę, że tak powiem, nadziać przekwitnięty mlecz. Koniecznie trzeba go nadziać na tę wykałaczkę, bo inaczej ta łodyżka nie będzie się trzymać prosto. No i przykleić do wieczka słoika troszkę ciastoliny czy plastoliny i oczywiście zostawić ten mlecz, zakręcić słoik i poczekać. Co się dzieje? No, dzieje się. On po prostu ożywa. Tam się pojawia się z niego dmuchawiec i to na naszych oczach. Czasami nawet w jedną noc, a czasami w kilka dni. Coś pięknego, tak sobie pomyślałam, już pomijając wszystkie kwestie uważności i dotyczące nauki, co może być bardzo ciekawe dla dzieci, ale mnie osobiście bardzo dotknęło to, że patrzysz na coś, co już po prostu jest nieładne, przekwitło i się wydaje, że to już koniec, a to tam dopiero jest przed pole tego, żeby się pojawiły nasiona i nowe życie potem. Bardzo piękne. 10 minut zostało do 14:00.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W tle jeszcze Vanessa Paradis.
1: Tak romantycznie się zrobiło.
0: Trochę, ona jakiś duet jest tutaj w tytule. Marilyn i John.
1: Jak my.
0: No to... Prawie, tak. Michał Łopaciński jest już... Dobrze, dobrze. Michał Łopaciński jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Warszawa. Bardzo zadowolony, uśmiechnięty. Chociaż mówi, że odczuwa to spadające ciśnienie.
1: Tak, odczuwam. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz od wielu miesięcy.
0: Ja myślałam, że powiesz od wielu wieków. Nie wiem dlaczego.
1: Prawie, bo to ja już bym tu liczył w stuleciach, że mnie normalnie odcięło. To sobie siedziałem i możesz potwierdzić,
0: znaczy, że... Ja potwierdzam, że Michał przed dyżurem czasami tu odcina i to nie było wieki temu ostatnio.
1: Do odcięcia po prostu rock'n'rollowa. A propos do odcięcia to i majówki, bo była karkówka, wiesz, karkówka, majówka, to karki dzisiaj będą u mnie.
0: Aha.
1: O 16:00, ale karki z wielkim sercem.
0: Ja dziękuję za spotkanie i życzę miłego popołudnia w towarzystwie Michała i jego gości.
1: Dobrze, zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
4: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
5: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
6: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
7: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
8: Zapisy 509-793-280
9: lub na www.świętarodzina.org.
10: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
11: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514-041-255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
12: Cześć, a gdzie Ania?
13: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
12: Przecież jest w edukacji domowej.
13: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
12: Brzmi drogo.
13: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
14: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
15: Jest wyrok sądu dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka. Maltretowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Rozejm Rosja-Ukraina naruszony przez Moskwę. Ponad 100 dronów uderzyło w ukraińskie miasta. Dotrze tam, gdzie nie dojedzie zwykła karetka. Na warszawskie ulice wyjechał ambulans na dwóch kołach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. Do tragedii doszło w marcu 2023 roku. W wyniku doznanych obrażeń chłopiec zmarł w szpitalu.
16: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
17: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, działając zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej. Spowodował Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
16: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
15: Informował Mariusz Pieśniewski.
14: To są wiadomości Radio Radia Warszawa.
15: Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę. Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy 108 dronów i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Rano zaatakowano m.in. Zaporoże i Charków. Mer Charkowa Ihor Terechow mówi, że jeden z domów został doszczętnie zniszczony. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa zadeklarowała, że Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań wojennych na czas nieokreślony.
14: Dzieje się blisko.
15: Nowa jakość ratownictwa medycznego pojawiła się na ulicach stolicy. Od początku maja obok karetek do akcji wyjeżdża także motoambulans. O szczegółach Artur Chmielewski.
18: Jest szybszy, zwrotny i często pierwszy na miejscu zdarzenia. Ma ratować to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Jak mówi lekarz i ratownik medyczny Bartosz Komsta, kluczowy jest czas dotarcia do pacjenta.
19: My jako medycy zawsze powtarzamy, że w tej medycynie przedszpitalnej, w tych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, czyli jakieś wypadki, urazy, zatrzymania krążenia, to ten czas reakcji gra tutaj główną rolę.
18: O tym, gdzie zostanie wysłany motoambulans, decyduje dyspozytor medyczny. Na razie w Warszawie działa jeden taki pojazd, jednak jeśli rozwiązanie się sprawdzi, w przyszłości może pojawić się ich więcej. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
15: Podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Pozdrowił pielgrzymów z Polski i nawiązał do patronów ojczyzny.
20: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny.
15: Tłumaczenie dzięki Vatican News. Była to kolejna audiencja z katechezą na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II. Dziś papież rozważał konstytucję dogmatyczną o kościele Lumen Gentium.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Ciepło jest. To wiemy. Wiemy, że trzeba się nawadniać, a może nawet jakiegoś siorbaka kawy wziąć na pobudzenie. Przykładem tego jestem ja. Właśnie idę po kawę, chociaż najlepsza kawa w mieście już wychodzi, bo Zosia już opuściła lokal. Natomiast 23 stopnie będzie około godziny 20. Parno będzie cały czas, temperatura spadnie do 14 stopni, ale uwaga, bo w nocy deszcz, a nawet koło 20 wcześniej burze się już mogą pojawić.
21: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: To ja może wyjaśnię, o co chodziło z tymi karkami. Przyjdą chłopaki ze Steel Roses i nie tylko, a więc Motoklub Steel Roses będzie mówić o akcji Moto Serce. Będzie aukcja w sobotę, a potem 30 maja jeszcze wielka zadyma z oddawaniem krwi i tak dalej, więc będzie dużo się działo, więc a tak, to są duże chłopy, takie wielkie chłopaki przyjdą, a takie jeszcze większe serca mają. Michał Opaciński, dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny środowy, to piękne środowe popołudnie. Jermaine Jackson i Pia Zadora jeszcze raz, When the Rain Begins to Fall. No to tak chyba akuratnie do tej aury, która gdzieś się dzieje nad nami, bo można powiedzieć, niebo się zaciąga. Nawet nie chodzi o zachmurzenie, tylko taki front jakiś nadchodzi atmosferyczny. Ale dla tych, co potrzebują deszczu, dla sadowników, ogrodników, to dobrze.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: O, a propos tych karków, to Teddy Swims to niezły kark. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak on wygląda. Wygląda inaczej niż śpiewa. I to jest rewelacyjne w całym jego wizerunku. To jest absolutnie niesamowity gość i to jest wszystko bez autotuna. Polecam tego piosenkarza. Bardzo. Natomiast polecam również inne wydarzenie. 9 maja, w drugą sobotę tego miesiąca właśnie, obchodzimy w Warszawie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki stolicy. Nasza diecezja warszawsko-praska, kiedy powstała w 92 roku, została oddana pod opiekę Matki Bożej, którą czcimy jako Panią Zwycięską. Z wszystkich czcicieli Matki Bożej Łaskawej, wszystkich chętnych do udziału w modlitwie, w mszy za Warszawę, zapraszamy do Bazyliki Świętego Floriana w dniu 9 maja, to jest sobota, czyli już ta za chwilę sobota, co będzie na godzinę 12:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.

0: Tak brzmi w wersji śpiewanej w wykonaniu Sanach i Krzysztofa Zalewskiego. Kazimierz przerwa Tettmayer. Pamiętam stara anegdota. Kazimierz przerwa myślnik Tettmayer. Ale panie profesorze, co przed myślnikiem? Kościół Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie. Przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wawrzyniec Kaszub. Pochodzę z Poznania, ale mieszkam w Warszawie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do klasztorów ojców dominikanów z ulicy Freta. Niezwykły klasztor z niezwykłą historią, nie zawsze mający za właścicieli dominikanów, natomiast w chwili obecnej już tak. Klasztor przepiękny, sam kościół i w ogóle to, co znajduje się przy kościele. Ja serdecznie polecam krótką modlitwę przy figurze Matki Bożej, która jest troszeczkę ukryta przed spacerowiczami, którzy sobie podążają starówką. Natomiast z kolei jak się wejdzie do kościoła, to bardzo serdecznie zachęcam. Tam zostały piękne kaplice jeszcze z czasów przedwojennych. Kaplica, której na przykład teraz mamy mszę o dar potomstwa, też grup ojca Jacka Woronieckiego, myśliciela, niezwykłego człowieka, który no, przyczynił się do rozwoju i uczelni, i teologii. Warto też czytać jego dzieła, które są cały czas bardzo aktualne. Natomiast ja, Wawrzyniec Kaszub, jestem świeckim dominikaninem. To jest świecka gałąź zakonu dominikańskiego. Pierwszą stanowią zakonnicy, drugą stanowią mnichki, trzecią stanowią świeccy. Jest to niezwykła droga, do której bardzo zachęcam. Droga powołania tak naprawdę. Jeżeli chcielibyście Państwo więcej się dowiedzieć, to zapraszamy też na nasze strony internetowe, dlatego że i droga właśnie powołania świeckiego dominikanina ma coraz więcej źródeł, do których można zajrzeć, które można przeczytać i się dowiedzieć co nieco na temat naszej formacji i tego, kim jesteśmy.
3: A dlaczego jest lepiej iść z Panem Bogiem przez życie? Albo dlaczego warto?
2: Dobre pytanie. Ja sobie po prostu nie wyobrażam iść bez Pana Boga przez życie. I to nie jest tak, że nigdy nie miałem momentów, w których wątpiłem. Nie. Natomiast nie wyobrażam sobie innej drogi. Po prostu. Ja jestem z wykształcenia fizykiem, więc co prawda cały czas uważam i będę to podkreślał, że nauka wcale nie przeszkadza, więc przeciwnie, pomaga w wierze. Natomiast nie wyobrażam sobie po prostu tego życia bez Pana Boga, bez tego, który nas stworzył.
3: Drodzy Państwo, a więcej na temat drogi pana Wawrzyńca już w niedzielę o godzinie 20:00. Zachęcamy do słuchania.

0: Pięknie, tak się lirycznie zrobiło. With Every Breath, czyli piosenka o brwiach. With Every Breath. A teraz już dochodzi 14:30, a więc już za chwilę skrót wiadomości lokalnych.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla Ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
3: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Piwnica pełna narkotyków na warszawskim Mokotowie. Zatrzymano 34-latka mogącego uczestniczyć w handlu. Znaleziono substancje warte ponad 1 000 000 zł. W kościele świętej Anny na Wilanowie trwają uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych. Zmarły 25 kwietnia polityk spocznie na cmentarzu wilanowskim. Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Tramwajarze wyregulują krawężniki. Tej nocy wygrodzony zostanie jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo z Waryńskiego w Goworka. Rusza pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzacja i ochrona architektury drewnianej. Można zgłaszać drewniane domy, chałupy, dwory, wille, szkoły, a także młyny i wiatraki. Składy EW60 Kolei Mazowieckich odjeżdżają do historii. To 3-członowe pociągi z lat 90. projektowane pod wysokie perony. Dwie jednostki od 2007 roku służyły w Kolejach Mazowieckich. Zastąpiły je nowe flirty. Zapraszam na najbliższe wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

Adele, hello, no cześć Adele, że tak się wyrażę, natomiast ja chciałem Państwa zaprosić, cały czas zapraszam, ale to bardzo dobrze, bo mam kolejne zaproszenie, warto swoje życie duchowe wzbogacać i ubogacać, bo mam zaproszenie też na jutro, zapraszam na 9, na sobotę, ale na jutro, na godzinę 17 do parafii Najświętszego Zbawiciela, do udziału w Eucharystii z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, której przewodniczyć będzie arcybiskup Tadeusz Wojda. A z jakiej to okazji? No okazja wyjątkowa i nie byle jaka. Msza święta w rocznicę wyboru papieża Leona XIV.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Panie z zespołu Texas, Summer Sun, a więc ten letni syn, że tak się wyrażę, w języku polskim taki tytuł nosi. Tak dzisiaj będziemy troszkę się bawić wokabularzem, natomiast zapraszam też, będę zapraszał do zabawy po koronce. Ja na razie zapowiem, o co chodzi, bo mam dwa podwójne zaproszenia na pokaz przedpremierowy filmu Posłani w dobrym miejscu. Pokaz o tyle fajny, że będziecie mogli, ci z Państwa, którzy dodzwonią się jako pierwsi, zobaczyć ten film 12 dni zanim on trafi do kin. To film Dariusza Walusiaka. Chodzi o bazą, czy treścią jest droga Michała Ulewińskiego, który pokonał 650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż od Zalewu Wiślanego po Giewont i od Gniezna do Sokółki, czyli tworząc taki właśnie symboliczny krzyż. No i do tego losy oczywiście innych bohaterów wplecione. Bardzo już mi się podoba temat tego filmu, więc po koronce umówmy się, za chwilę będzie koronka, po koronce ruszamy z naszą zabawą. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Aż sam nie wierzę, że to Albano i Romina Power. Przepiękne, Santa Maria. To gdyby ktoś chciał jeszcze sobie znaleźć w domu i odsłuchać. Natomiast teraz dochodzi godzina 15, więc zapraszam na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, kiedy patrzę na to życie dusz, spostrzegam, że wiele służy Ci z pewnym niedowierzaniem. I w pewnych chwilach, zwłaszcza kiedy jest sposobność do okazywania miłości Bogu, to właśnie widzę, jak w ten czas uciekają te dusze z pola walki. I rzekł do mnie Jezus w pewnej chwili: czy i ty, dziecię moje, tak chcesz postępować? Odpowiedziałam Panu: o nie, nie mój Jezu, nie cofnę się z pola walki, chociaż mi pot śmiertelny zrosi czoło. Nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy Świętej.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezu, kiedy konałeś za nas w nieludzkich mękach na drzewie krzyża, byłeś ogarnięty żarem Bożej miłości, miłości do Ojca i do nas. To ona sprawiła, że wziąłeś na plecy ciężką belkę krzyża i dźwigałeś ją na Golgotę. To ona sprawiła, że cierpliwie znosiłeś obelgi, gdy wszyscy wokoło ci złorzeczyli. Jestem miłością i miłosierdziem samym. Powiedziałeś do świętej siostry Faustyny. I rzeczywiście jesteś miłością w całej swojej istocie. Miłością, która pozwala uderzyć się w twarz i opluć, która przyjmuje kolejne ciosy i rozkłada dłonie, by przybito je gwoźdźmi do krzyża. Ty, Panie, w pełni ukazujesz, że prawdziwa miłość musi i chce dawać z siebie jak najwięcej, aż do całkowitego zapomnienia o sobie. Takie jest oblicze boskiej miłości, Twoje oblicze, oblicze Syna Bożego. Trzeba wielkiego wysiłku, by dorastać do takiej miłości, ale z Twoją łaską jest to możliwe. Człowiek, który został dotknięty Twą miłością, może naprawdę dawać siebie i być szczęśliwym. Taka miłość wyrównuje przepaść, jaka jest między ludzką nędzą a wielkością Boga. Jezu, opuszczony w chwili konania, oddający swoje życie za nas, dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię o taką miłość, która jest życzliwa i świadczy w potrzebie dobro wszystkim ludziom, także nieprzyjaciołom. Niech przez nasze czyny, słowa i modlitwę rozlewa się na świat Twoje miłosierdzie. Niech ono napełnia ludzkie serca pokojem, jakiego świat dać nie może, nadzieją pokładaną w Tobie, bo ona nigdy nie zawodzi, radością w miłości ofiarnej i najgłębszym szczęściem. Przemieniaj nasze życie w miłosierdzie.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego znaczeniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łaskę dla nas, Kościoła Świętego i całego świata. Prosimy o odwagę w głoszeniu Ewangelii dla Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych, aby świat rozpoznał w Tobie jedynego Zbawiciela. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła grzechu i wszelkiej nieprawości. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, nieczystości, bałwochwalstwie, niszczących życie i godność człowieka, stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro, wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie i pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium przed obrazem Twego miłosierdzia i przy grobie świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión.

dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Dziękuję Ci, Jezu, za tę wielką łaskę, żeś mi dał poznać całą przepaść nędzy mojej. Wiem, że jestem otchłanią nicości i gdyby mnie nie podtrzymywała łaska Twoja święta, to w jednym momencie obróciłabym się w nicość. A więc każdym uderzeniem serca dziękuję Ci, Boże, za wielkie miłosierdzie względem mnie.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Mateusz Baran.

Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, ażeby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.

Opus Magnum. Chcesz czynić wielkie dzieła. Inni być może dryfują na falach przeciętności. Chcesz czegoś nie na chwilę, ale czegoś, co znaczy bardziej. Jezus obiecuje swemu wierzącemu, będzie dokonywał tych dzieł, a nawet większe uczyni. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. Przed tobą do zagrania najważniejszy koncert. Jak dziełem muzycznym nie będzie zwyczajne odgranie zapisu nutowego, ale dopiero mistrzowskiego zinterpretowanie, uczynienie swoim oryginalnym wykonaniem, tak też i w twoim chrześcijańskim zadaniu. Nie możesz być biernym słuchaczem czy odtwórcą jak setki innych wokół ciebie. Lecz dopiero wtedy powstaje dzieło, jakich mało, gdy zwiążesz złotą akoladą twoją wiarę w Jezusa z detalem życia. Kto wierzy we mnie, to Jezusowe zdanie jest na twojej klawiaturze życia pierwszym oparciem, a wypełnieniem, treścią, codzienna szlachetna troska o to, by Ojciec był otoczony chwałą we wszystkim, spojrzeniu, słowie, dialogu, pomocy czy też obowiązku. Jezus swoim życiem uczynił najwybitniejszą symfonię. Upodobnij się dziś do Niego i czyń swoje życie dziełem oddanym dla miłującego.

0: Minęła 15.30, skrót wiadomości lokalnych przedstawi Michał Koźlik.
1: Zakończyły się utrudnienia w ruchu tramwajów w Alei Solidarności w kierunku Pragi. Uszkodzeniu uległ tor. Na miejsce przyjechało pogotowie techniczne. Ruch wznowiono pod nadzorem techników. Mieszkańcy Wawra nie chcą budowy ulicy Bricknera pomiędzy Filmową a Napoleona. Według planów ma ona przebiegać przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Trwa zbiórka podpisów pod petycją online. Amfiteatr w Łazienkach Królewskich będzie znów otwarty. Po kilkuletnim remoncie powróci do użytku już w piątek. Dla zwiedzających dostępna jest już wystawa czasowa, prezentująca ostatnie nabytki dla muzeum. Szukają najlepiej zachowanych obiektów drewnianych na Mazowszu. Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs wokół drewna. Do udziału można zgłaszać obiekty wbudowane przed 1970 rokiem i nie wpisane do rejestru zabytków. Siatkarze Asseco Resowi zagrają z Projektem Warszawa w czwartkowym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski. W rywalizacji do trzech zwycięstw Projekt prowadzi 2-1. Mecz rozpocznie się dziś o 17.30.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: to czekam.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.
1: 106,2 FM.

0: Eurythmix to za nami, Who's That Girl, a ja teraz mam dla Państwa propozycję zgoła odmienną, trochę, znaczy nawet nie trochę, tylko po prostu duchową, Czas na Maj z Maryją, wezwanie z litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją.
2: Matko Najczystsza, módl się za nami. Czystość to słowo dziś, które bywa trudne, dla wielu niezrozumiałe. Czasem kojarzy się z wymaganiem, z czymś wręcz nieosiągalnym, z jakimś zakazem. Żyjemy bombardowani obrazami i produktami, które mamy na wyciągnięcie ręki. I wtedy rodzi się pytanie, po co pielęgnować w sobie cnotę czystości? Maryja daje odpowiedź. Po to, by móc przytulić drugiego człowieka, nie wzbudzając w nim niepokoju. By zachować prostotę, wolność w relacjach i najważniejsze, po to, by móc oglądać Boga. Najpierw w sobie, potem w drugim człowieku. W sakramentach i całym stworzeniu. Pytasz, jak to możliwe? Błogosławienie czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Czystość nie dotyczy tylko ciała. To wybór. Codzienny, w małych rzeczach. W tym, co oglądam, co mówię, jak myślę o innych. To nie jest coś jednorazowego. To droga. Maryi czystość jest wolnością, przestrzenią serca, której najważniejsze miejsce to miejsce dla Boga. Matko Najczystsza, pomóż mi wracać, kiedy moje serce się zaciemnia, kiedy wybieram coś, co nie daje życia, kiedy gubię sens. Prowadź mnie z powrotem do światła.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Paloma Faith, New York. No nie wiem, czy on jest taki romantyczny dzisiaj.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ale na pewno Wielkie Jabłko, bo taki przydomek nosi Nowy Jork, warto odwiedzić. Chociaż proszę mi wierzyć, wiem to z doświadczenia, nie chwaląc się, że Warszawa dzisiaj niczym nie odbiega od amerykańskich miast, czy to Nowego Jorku, czy Chicago. Natomiast jest dużo czyściej, przyjemniej i w ogóle. Także, no ale jak ktoś mi nie wierzy, może sprawdzić. Zachęcam, bo warto, jak ktoś ma możliwość, świat zwiedzać. Ale warto też zwiedzać muzea i nie tylko, zwłaszcza, że jest taka noc w Warszawie raz w roku. Noc muzeów, 16 maja i Radio Warszawa, mimo że nie jesteśmy muzeum, chwała Bogu, że jeszcze nie jesteśmy muzeum, zachęcamy, bo włączamy się w tą akcję, więc zapraszamy bardzo serdecznie do naszej siedziby przy Floriańskiej 3. Radiowe kulisy tak zwane. Zobaczą Państwo na przykład to, czym żyjem. Co radiowiec je? Nieważne co, pytanie brzmi kiedy. Kiedy może, a kiedy nie może, to mówi do Państwa na przykład. Więc takie tutaj różne ciekawostki będziemy mieć dla Państwa przygotowane. Będą mogli Państwo zobaczyć, jak jest zorganizowana nasza praca, jakiego sprzętu używamy, w jakich wnętrzach pracujemy, a wnętrza mamy naprawdę rewelacyjne. Wejścia o pełnych godzinach 17, 18, 19 i 20. Każde wejście do około 45 minut, ale u nas, w przeciwieństwie do muzeum, nie trzeba tych paputków zakładać i zapraszamy do zapisywania się przez naszą stronę www.radiowarszawa.com.pl. London Beat, You Bring the Sun. No nie wiem, czy ja wnoszę słońce. Może trochę, ale mam nadzieję, że Radio Warszawa wnosi odrobinę słońca. Natomiast przygotujmy się na deszcz. On też jest potrzebny.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No dobra, to zaczynamy rozdawiennictwo, więc mam, proszę Państwa, zaproszenie na pokaz przedpremierowy. Dwa mam, więc jakby dwie pierwsze osoby, które się do mnie dodzwonią najszybciej. Pokaz przedpremierowy filmu Posłani. W dobrym miejscu 10 maja. 10 maja to jest niedziela. W tę niedzielę o godzinie 18:00. W kinach ten film będzie dopiero 22 maja. Film pod tytułem Posłani, film Dariusza Walusiaka. Kapitalny plot twist, że tak się wyrażę, tego filmu, bo chodzi o drogę Michała Ulewińskiego, który pokonał 650 km z 15-kilogramowym krzyżem od Zalewu Wiślanego po Giewont i od Gniezna do Sokółki, czyli w kształcie krzyża trasa była i to się przeplata z losami bohaterów, których on poznaje po drodze, losami niezwykle skomplikowanymi, ale motywem przewodnim jest Pan Bóg i wiara. Także zapraszam 512-700-444, 512-700-555, a już za chwilę wiadomości lokalne.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 16, czas na wiadomości lokalne Radia Warszawa.
3: Są wyniki sekcji zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu. Troje zakażonych hantawirusem ewakuowano ze statku MV Hondius. Dziś w Centrum Kulturalnym Arthouse Kołowa w Warszawie startuje cykl darmowych zajęć teatralnych. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu, nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Biegły medycyny sądowej zlecił dodatkowe badania. Prokuratura bada też zapis z kamer noszonych przez policjantów i zapis z ulicznego monitoringu.
4: Dodatkowe ekspertyzy mają wyjaśnić, dlaczego mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego, stracił przytomność, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
5: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
4: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazałyby, policjanci działali niezgodnie z procedurami.
5: Nie mamy w tej chwili żadnych wykładników, przesłanek, aby twierdzić, że doszło do pogwałcenia procedur związanych z obsługą takiego zdarzenia.
4: Do śmiertelnego zdarzenia doszło podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w poniedziałek późnym wieczorem. Mundurowi użyli gazu pieprzowego wobec postronnego mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu.
3: Informował Adam Szefer.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Troje zakażonych hantawirusem ewakuowano ze statku MV Hondius. To obywatele Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dwie osoby wykazywały silne objawy zakażenia wirusem. Zakażeni zostali przewiezieni do szpitali specjalistycznych do ich ojczystych krajów, podała WHO. Jednostka z około 150 osobami na pokładzie od kilku dni pozostaje u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka i ma teraz skierować się na hiszpańską Teneryfę. Na jej pokładzie 3 osoby zmarły. Południowoafrykańskie służby sanitarne potwierdziły obecność tzw. szczepu andyjskiego hantawirusa. To jedyna odmiana wirusa, która w rzadkich przypadkach może przenosić się między ludźmi. Eksperci podkreślają jednak, że do zakażenia dochodzi zwykle przez bardzo bliski kontakt.
6: Dzieje się blisko.
3: Teatr po sąsiedzku na Targówku. Dziś w Centrum Kulturalnym Arthouse Kołowa startuje cykl darmowych zajęć teatralnych. Ich uczestnicy będą uczyć się teatralnego fachu pod okiem popularnej aktorki Ewy Gorzelak. O inicjatywie mówi Radiu Warszawa Artur Trojan z Centrum Kulturalnego Arthouse Kołowa.
7: Uczestnicy tworzą spektakl, ale nie tylko poprzez grę, ale także tworzenie scenografii, kompletowanie lub nawet projektowanie i szycie strojów. To już w ramach takiego zadania domowego. I finałem to jest pokaz spektaklu dla dzieci, który odbędzie się u nas w Arthouse przy Kołowej 24.
3: Aktorzy amatorzy stworzą sztukę inspirowaną książką Dorosły po swojemu, Ewej Janikowski. Bohaterami historii są dzieci snujące marzenia o dorosłości, wolności i niezależności. Sztuka ma być wystawiona 12 czerwca w namiocie przy Kołowej 24. Zajęcia finansowane ze środków gminnego programu rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. Więcej informacji można znaleźć na www.strefazajęć.pl. I na koniec podziękowania dla Państwa. Wielu z Państwa zdecydowało się wesprzeć naszą stację odpisem 1,5% podatku. Mówi dyrektor Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Weciuk.
8: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, pragnę jako dyrektor naszej rozgłośni podziękować serdecznie Wam wszystkim za troskę o nasz byt materialny, za to, że od stycznia do końca kwietnia odliczaliście 1,5% Waszych podatków na także funkcjonowanie naszego radia. Są to środki niezbędne do naszego działania. Dobrze na pewno je wykorzystamy na bieżącą działalność, funkcjonowanie radia.
3: Na treści, które słyszą Państwo każdego dnia, pracują nie tylko nasi dziennikarze, ale też wszyscy ci, których Państwo nie znają z anteny, czyli pracownicy działów programowego, administracyjnego czy marketingowego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 26 stopni obecnie pokazują termometry w Warszawie, w Dawidach, w Ząbkach, w Starych Babicach, w Konstancinie, w Łomiankach itd., itd., czyli wszędzie mniej więcej tak samo. Natomiast temperatura spadnie około godziny 20 do stopni 23 i tutaj mam taki piorunek, taki narysowany grzmot będzie. Nie wiem, czy jeden, czy kilka, ale zapowiada się raczej burza. No i od tego momentu już będzie mokro się robiło aż do godziny 5 rano.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Jak wyglądają kluby motocyklowe, Państwo pewnie wiedzą. Jak wyglądają klubowicze, też Państwo wiedzą. Właśnie dwa karki na mnie patrzą teraz, ubrane w skóry, ale te karki mają ogromne serce i o tym ogromnym sercu będziemy za chwilę rozmawiać, czyli Motoserce Night Meeting. Krzysztof Grabiński, Patryk Kuchalski. Ja macham do nich, bo tu za szybą są ubrani w stroje klubowe, ale będzie można w tej akcji wziąć udział i również ich poznać osobiście i zobaczyć. O szczegółach powiemy o 16.15, czyli już za kilka minut.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już za chwilę porozmawiamy o Motoserce Night Meeting i o aukcji dla Tymka, która będzie organizowana. Wstęp wolny, natomiast wolno poruszał się i wolno mu było się poruszać po Warszawie zimą na stołecznych drogach Helmut. Helmut to tramwaj jest, on ma imię Helmut Duwak GT6, taki jest model tegoż tramwaju właśnie. I o co chodzi? Przedstawiciele tramwajów warszawskich zdradzili, że motornicze się szkolili i nie chodzi o to, że ściągamy szrot z zachodu, broń Boże. Chodzi o to, że w listopadzie na przykład ubiegłego roku w Poznaniu było 145 lat komunikacji miejskiej. No i tam sobie wymieniają się Warszawa z Poznaniem tymi tramwajami i w zamian za parówki pożyczone do Poznania, no to Duwak, czyli Helmut, trafił do nas i na liniach turystycznych będzie jeździł, więc będą mogli Państwo uszczelić sobie albo fotkę, albo po prostu przejechać się takim zabytkowym tramwajem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korkometr mam 8 w skali od 1 do 12 w skali korko Warszawy. Towarowa 38 minut od Łódzkiej do ulicy Kor, czyli do Żwirki Wigury. Kor dawna 17 stycznia. 16 minut od Rakowieckiej, od Świętego Boboli do Wołoskiej, do Ronda Unii Europejskiej. To tam przy Galmoku dawnym to jest to rondo właśnie. Raszyńska od Dalekiej do Ronda Kercelak 10 minut tam spędzimy. Natomiast w Alei Jana Pawła od Złotej do Solidarności 9 minut i przypominam, że udrażniany jest już ruch tramwajów właśnie w rzeczonej Alei Solidarności po tym, jak tory wybiły. Dobra, to za chwilę Motoserce.

0: czyli 9 w naszym Clubhouse na Kolejowej. I zaczynamy bardzo fajnym przedsięwzięciem z biureczką dla Tymka, którego mocno wspieramy w tym roku. Chłopczyk 10 lat, urodził się z zespołem Downa i razem z nim walczymy z tym zespołem Downa. Także serdecznie zapraszamy, żeby nas też wesprzeć i pomóc w tej zbiórce.
1: No bo koszty rehabilitacji, koszty wsparcia, no to wszystko jest never ending story, tak bym powiedział, jeśli chodzi chyba o sytuację konkretnie Tymka. Tak. Który jest i bohaterem, i beneficjentem jednocześnie tego spotkania.
0: Tak, zgadza się.
1: Atrakcji, Krzychu, będzie mnóstwo. Przede wszystkim, jakby ktoś z Państwa chciał zobaczyć, jak wygląda Clubhouse Steel Roses, czy w ogóle Clubhouse klubu motocyklowego, to zapraszamy.
2: Dom klubowy, miejsce, gdzie się spotykamy, gdzie spędzamy razem czas. Zapraszamy serdecznie. Kolejowa 8A. 19:18 można wpaść, będzie grill, fajna zlotowa atmosfera. No i tak jak Michał wspominałeś, no z fajnymi prezentami też, bo tradycją tutaj tej rozgrzewki naszej Motoserce Night Meeting jest wspieranie właśnie najbardziej potrzebujących dzieci, wspierają to motocykliści, przygotowując własnoręcznie prezenty o tematyce motocyklowej, rękodzieła, prawdziwe, można powiedzieć,
0: cuda,
1: perełki, bym
2: wznosimy
1: powiedział.
2: Się na wyżyny artyzmu, prawda, bo i rzeźbimy w drewnie i wykorzystujemy części motocyklowe do tego, też prosimy przyjaciół właśnie motocyklistów, żeby coś też mogli podarować właśnie na tego typu akcje, także to nie są to rzeczy kupione, są to rzeczy, które sami robimy z własnego serca i chcemy je podarować bardziej potrzebującym.
1: Z całym szacunkiem dla rękodzieła, ale rękodzieło to jest mało powiedziane, bo to nie są wyszywane poduszeczki, tylko są poważne, naprawdę fajne rzeczy powstające ze wszystkiego, że tak się wyrażę.
2: Tak, i tutaj jeśli chcecie się Państwo zapoznać, co w tym roku już zostało przygotowane na te aukcje, które 9 w najbliższą sobotę będą już u nas w Clubhouse, zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu facebookowego Steel Roses MC Warszawa, można sobie wpisać i tam są posty poprzypinane właśnie z prezentacją zdjęć.
1: Ten stolik to jest sztos.
2: Prezentów, tak.
1: Ty widziałeś, Patryk, stolik widziałeś? Ekstra jest, co?
2: Sezon teraz się zaczyna, także będzie przy czym od razu usiąść, więc zapraszamy do wylistowania.
0: Ale możemy też wspomnieć, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć w wykonaniu swojego jakiegoś, że tak powiem, dzieła, także też serdecznie zapraszamy. Na pewno się to nie zmarnuje i wykorzystamy to na najbliższej imprezie, żeby wesprzeć Tymka, tak?
1: Ja oczywiście. Mogę też zdradzić od razu, że gratka dla fanów żużla będzie też, bo mistrzowie Polski na żużlu, obrońcy tytułów też postanowili wesprzeć aukcję. Będzie koszulka.
2: Będzie koszulka z autografami zawodników Apatora Toruń, także toruńskie.
0: W rozmiarze?
1: Tego jeszcze nie, tego nie wiem, ale wiesz co, prędzej ty się zmieścisz niż on.
0: Dobra, i tego się trzymajmy.
2: Także słuchajcie, koszulka prosto z parku maszyn, jeszcze z kurzem stadionowym, także zapraszamy.
1: Będzie obiecuję, że będzie z kurzem, bo tak się stało, że jestem posłańcem tych koszulek dwóch, bo jeszcze Falubas Zielona Góra, także dwa legendarne kluby wchodzą w akcję dla Tymka.
0: Super, wielkie dzięki.
2: Super, dziękujemy.
1: Także,
2: z anteny też, także
1: nie wiem, czy nas słuchają, ale na pewno przekażę im duże pięć od Was. Zresztą macie chapter w Toruniu.
2: Pewnie. Mamy chapter w Toruniu, mamy kibiców Apatora w Toruniu, bardzo wiernych, także...
1: I świeżaka też.
2: I świeżaka też z chapteru warszawskiego.
1: Przepraszam, to moja wina. Także... Przepraszam.
2: Tak, Michał, stworzyłeś potwora, jak to mi napisałeś.
1: Tak, już, także... już ci mu opowiadał, co i jak? To już
0: nie,
1: cię zabiera
0: nie, jeszcze nie, nie. A, no tak, na żużel tak, jedziemy. To tak.
1: Już cię zabiera.
0: Werbuję. Nie wiem, czy mu za to płacą, nie wiem, na to robi to, wiesz, ale już jestem zapisany.
1: Będziesz tak samo gadał jak on, jak zobaczysz na żywo.
0: No, wybieram się na to od jakiegoś czasu. Podobno fajna rzecz, fajna impreza, więc na pewno skorzystam.
1: Natomiast fajna impreza to właśnie Motoserce Night Meeting, bo też będzie coś dla fanów muzyki, bo jak zawsze u was dobre brzmienia też są.
2: Tak, dobre brzmienie na żywo zagra Naked Root, zespół, który można było wczoraj na... przepraszam. Tak czas szybko płynie. W zeszłym roku na finale Motoserca w Parku Brudnowskim.
0: Zakochany.
2: Tak. tutaj właśnie.
1: Żużlu.
0: O tym mówiłem.
2: Słuchajcie, to wszystko tak się szybko dzieje jak jeden dzień, także.
1: Chłopaki, no ale impreza, wiadomo, że też wsparcie, bo to jest tak jak powiedzieliśmy, entrée, preludium do tego, co nas czeka też 30 maja, 40 tysięcy litrów krwi.
0: 18. 18 urodziny, będziemy pełnoletni.

0: Słuchajcie, będzie się działo.
1: A chciałem powiedzieć, że matury teraz trwają.
0: Także akurat będzie można...
1: Na zakończenie matur.
2: Tak, słuchajcie, tak. My egzamin dojrzałości w tym roku 30 maja zdajemy w Parku Brudnowskim, także zapraszamy nas wesprzeć, żeby wypełnić 4 krwiobusy też między innymi. W zeszłym roku było ile? 70 litrów krwi?
0: Tak,
2: około 70 litrów krwi, słuchajcie. Liczymy na 18-kowy prezent z waszej strony też, krwiodawców, także zapraszamy do Parku Brudnowskiego. Jak ktoś oddaje krew i ma termin kapkę wcześniej, to prosimy poczekać. Warto przyjść nas odwiedzić i oddać właśnie z motocyklistami w Parku Brudnowskim 30 maja już w sobotę. Ale
1: wiecie, co jest fajne? Że ta akcja łączy jakby pasję gadżeciarzy do gadżetów różnego rodzaju unikalnych z czynieniem dobra przede wszystkim, bo za krew też będzie wyjątkowa rzecz.
2: Tak, niepowtarzalna. Michał, pamiętam, zamówiłeś flaszkę motocerca, także...
0: Wszystko jest przygotowane, Michale,
1: ja
0: będzie...
1: Powiedzcie, ja sobie pójdę.
0: Ile mamy czasu?
1: Jeszcze mamy 4 minuty, ale już tak zupełnie serio. To strasznie duże wsparcie, czy też dużo organizacji was wspiera, firm również, no bez nich byście nie zagrali i tu, i tu.
0: Tak, no zawsze liczymy i co roku firmy nas wspierają, no bo bez nich byśmy nie ruszyli, począwszy od władz, można powiedzieć, od których dostajemy miejsce, w którym jest ta impreza. No plus sponsorzy, ponieważ no chcemy też się jakoś odwdzięczyć i są jakieś tam koszulki, gadżety tego typu, a dobrze wiemy, że no w dużych ilościach to nie są małe kwoty, tak? My też oczywiście, jeżeli możemy, to też wspieramy, jak to się mówi, z własnej kieszonki, no ale przy takim większym rozmachu, jak to jest impreza, tutaj można powiedzieć taka jakby wieńcząca motoserce, no to jest to dosyć dla nas kosztowne, tak? No ale co roku wychodzimy dobrze z tym, cieszymy się, jeżeli jakieś tam środki nam zostają, to oczywiście są one zabezpieczone na przyszły rok i tak działamy, także wszystko jest jakby pod taką kontrolą, ale jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć, zapraszamy. Pod każdą postacią, tak?
2: I też tutaj, słuchajcie, nie martwcie się, bo sposób wsparcia jest dość specyficzny, bo pieniądze, którymi wspieracie akcję Motoserca, one nie wpływają do nas, nie przechodzą przez nasze ręce. One bezpośrednio są kontraktowane z dostawcami gadżetów, z zespołami,
0: Jesteśmy tylko
2: przekaźnikiem przez nas, po prostu łączymy, jakby dajemy sponsorowi fakturę, którą musi zapłacić bezpośrednio do firmy, która coś dla nas robi, właśnie sprawia, że ta impreza jest możliwa.
0: Działamy jak Poczta Polska, tak, że tak powiem, przekazujemy dokumenty.
1: Tylko trochę szybciej. Przepraszam, musiałem. W każdym razie, wracając właśnie trochę szybciej, czyli do tego, co nas czeka w ten weekend, ja rozdałem przed chwilą dwie podwójne wejściówki na 10 na film, więc zapraszamy przed tym filmem, przed seansem 9 na kolejową 2B.
2: 8A.
1: Dlaczego ja powiedziałem 2B?
0: Nie wiem.
1: A, bo mi w GPS-ie jak ostatnio jechałem jakoś tak, dobra, było. Mhm. Kolejowa 8A, to tak. Przede wszystkim. Motoserce Night Meeting, wstęp wolny, więc każdy chętny może przyjść, wejść, zobaczyć. Nie trzeba być zrzeszonym, żeby wejść.
0: Nie trzeba być. Jest to impreza otwarta, także serdecznie zapraszamy.
1: A Tymkowi naprawdę można pomóc w fajny sposób. Można, właśnie, i my się fajnie możemy pobawić, w cudzysłowie, ale przede wszystkim najważniejsza jest pomoc dla Tymka Smolarka.
0: Tak, zgadza się.
1: Także Tymek, trzymamy kciuki za ciebie, a ja trzymam kciuki za państwa i wy też chyba, żeby państwo przyszli, bo naprawdę to są kapitalne rzeczy. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Odpalicie ten silnik, co na ścianie wisi?
2: Oj, silnik to nie w Warszawie.
0: To nie w tym czapterze. Ale jakiś silnik odpalimy.
1: Ale coś wymyślimy.
0: Masz jak w banku, odpalimy dla ciebie silnik.
1: Ponieważ ja pomyliłem adres, to tam, gdzie zobaczą państwo dużo motocykli, to tam. Także zapraszamy serdecznie. Motoserce Night Meeting 9 maja, godzina 19:18. Start całej akcji, aukcji, licytacji i koncertu przy okazji też.
0: Tak jest.
2: Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
0: Panowie, widzimy się na miejscu.
1: Bardzo wam dziękuję. Tak jest. Widzimy się na miejscu. Dziękuję wam za wizytę tu u nas w naszych skromnych progach. Krzysztof Grabiński, Patryk Kuchalski.
0: Dzięki.
1: Widzowie na YouTubie zobaczyli, że te dwa fajne niedźwiadki to naprawdę super goście są.
0: Bajka. Dzięki wielkie.
2: Dzięki, Michał. Dziękuję. Trzymajcie się państwo i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Babuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
2: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 16:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. W Watykanie odbyła się dziś, jak w każdą środę, audiencja generalna z udziałem papieża. Kościół nie jest celem samym w sobie, ale jego horyzontem jest wieczność, mówił Leon XIV.
5: Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata.
4: Tłumaczenie dzięki uprzejmości Vatican News. Papież pozdrowił też pielgrzymów z Polski.
6: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny.
4: Była to kolejna audiencja z katechezą na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II. Dziś papież rozważał konstytucję dogmatyczną o Kościele, Lumen Gentium. Zmarł ksiądz prałat Stanisław Wołosiewicz, wieloletni proboszcz w parafiach w Długiej Kościelnej, Halinowie, Mińsku Mazowieckim oraz na warszawskim Brudnie. W diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Wołosiewicz był członkiem pierwszej diecezjalnej Rady Kapłańskiej oraz dziekanem dekanatów mińskiego, a później brudnowskiego. Miał 84 lata. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę mszą świętą w Warszawie, w poniedziałek msza żałobna w Otwocku, a pogrzeb odbędzie się w Szepietowie w diecezji łomżyńskiej. Ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Wierni modlący się na różańcu spotkają się u świętej Faustyny. W parafii na Brudnie w sobotę 23 maja odbędzie się 14 zjazd różańcowych róż rodzinnych diecezji warszawsko-praskiej. Jak mówiła w poranku z Radiem Warszawa animatorka róż różańcowych Aneta Szafoni, to wydarzenie dla każdego, komu bliska jest modlitwa różańcowa.
8: Zapraszamy przede wszystkim nie tylko osoby, które modlą się na różańcu, tak, ale z sympatyków, można powiedzieć, różańca. Może osoby, które właśnie będą chciały odkryć ten różaniec. Przede wszystkim no, idea tego jest, żeby wspólnie się modlić, zjednoczyć we wspólnocie, modlić się za rodziny.
4: Zjazd rozpocznie się modlitwą różańcową o 9:30. Centralnym punktem będzie Eucharystia w południe pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. O genezie jasnogórskich ślubów narodu oraz o ich roli w duszpasterstwie będzie mowa podczas ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w częstochowskim klasztorze 9 maja. Na konferencję zaprasza Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
9: Konferencja 9 maja jest zorganizowana przez klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Chcemy pochylić się nad treściami ślubów, chcemy przyjrzeć się tym ślubom na nowo i zauważyć, jak są aktualne i ważne w naszych czasach.
4: Konferencja zatytułowana Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro rozpocznie się 9 maja o 10:00 w sali papieskiej na Jasnej Górze. Słowo przesłania wygłoszą przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus i metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja już mogę Państwa teraz zaprosić na nasze SoMe, czy SoMe, czy Sociale, czy po prostu media społecznościowe, mówiąc tak najoględniej po polsku, dlatego że jak ja widzę, co tutaj Marysia nasza, wspaniała, z chłopakami robi, znaczy właśnie ja widzę, co się dzieje i chciałbym zobaczyć tego efekty, ale znając Maryśkę, to efekty na naszych socjalach i na naszej stronie www.radiowarszawa.com.pl też będą rewelacyjne. Więc przypominam, o co chodzi. Chodzi oczywiście o Motoserce Night Meeting, która odbędzie się 9 maja, już tak na spokojnie, bo trochę pożartowaliśmy, ale sprawa jest poważna, bo będzie aukcja. Aukcja dla Tymka Smolarka na rehabilitację. Tymek urodził się z zespołem Downa i będzie zbiórka, znaczy pieniądze z aukcji zostaną przekazane na pomoc Tymkowi, ale to jest tylko entrée do szerszej akcji, jaką jest oczywiście zbiórka krwi ogólnopolska i kongres klubów motocyklowych i tak dalej. O tym wszystkim też będziemy mówić bliżej terminu, natomiast teraz jak najbardziej zapraszam. Godzina 19.18 i zagra zespół Naked Root. Naked Root, kto był 30 maja zeszłego roku, znaczy 30 może nie, ale kto był na pikniku w zeszłym roku, to wie, a kto nie wie, to niech wpada i się dowie na kolejowej Motoserce, nie w bunkrze, tylko w siedzibie Steel Roses.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A kolejowo się ma, dodam tylko. A teraz korki. Korkometr podskoczył do 9, to nie jest najlepsza informacja, niestety. Także i dla chłopaków, którzy już opuścili nasze lokum, a także i dla mnie również, więc wcale, ja to, że mówię z uśmiechem, to nie oznacza, że się śmieję z tego, bo to tylko nic innego nie pozostaje, jak szekspirowskie śmiej się pajacu, więc ten pajac dzisiaj się śmieje z tego, aczkolwiek współczuję tym, którzy teraz na przykład jadą od dalekiej do ronda Radosława, czyli Raszyńska i tędy, bo 22 minuty spędzą Państwo na tym odcinku. 21 minut od Wybrzeża Gdańskiego do Pułkowej. Łopuszańska Chynka od Przedpola do Astronautów minut 14. Zamojskiego Sierakowskiego minut 12. 11 minut będziemy pokonywać odcinek od Ronda Szumana do Wołowskiej. Najdłużej, o kurcze, przepraszam, ale to jest niezłe, bo dłużej jedziemy do Konstancina niż do Błonia z centrum Warszawy, dlatego że do Błonia 59 minut, pełną godzinę spędzimy jadąc z centrum Warszawy do Konstancina.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Na pewno kojarzą Państwo Borkosia z motoambulansu. No to jego marzenie się spełniło, bo motoambulans od początku maja został włączony w system warszawskiego pogotowia ratunkowego. O co chodzi? Karetka na dwóch kółkach. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: To rozwiązanie funkcjonuje od lat w wielu krajach, jednak w Polsce dopiero teraz zostało uregulowane prawnie. Nowe przepisy pozwoliły włączyć jednoślady do oficjalnego systemu. Motocykl jest wyposażony niemal tak samo jak podstawowy zespół ratownictwa medycznego, mówi lekarz i ratownik medyczny Bartosz Komsta.
3: Mamy kardiomonitor z możliwością wysyłania zapisu EKG do pracowni teletransmisji, jest butla z tlenem, jest respirator transportowy, wszelkiego rodzaju sprzęt, który pozwala nam wdrożyć wentylację pacjenta. Pełne ampularium, czyli jeśli chodzi o zestaw leków, to identycznie jeden do jednego jak w zespole kołowym. Nie tylko w Warszawie, w większości dużych miast w Polsce te motoambulanse wyjechały na ulicę. Coś, do czego wiele miast, wiele pogotowi przygotowało się już od wielu lat. Teraz oficjalnie, ustawowo, zgodnie z prawem jest otworzona ta furtka.
2: Dzięki szybkiemu dojazdowi do najcięższych przypadków możemy szybciej wdrożyć pomoc. To decyduje niekiedy o tym, czy pacjent przeżyje, dodaje mój rozmówca, który zakończył pierwszy dyżur na jednośladzie.
3: Wczoraj zatrzymanie krążenia na jednej z ulic Śródmieścia i jednoczasowo zostałem zadysponowany ja i kołowy zespół ratownictwa medycznego, natomiast ja na miejscu zdarzenia byłem około 5-6 minut wcześniej, więc kupiłem ten czas i już zacząłem wdrażać czynności, które bez motoambulansu zostałyby wdrożone dopiero te 5 minut później. My jako medycy zawsze powtarzamy, że w tej medycynie przedszpitalnej, w tych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, czyli jakieś wypadki, urazy, zatrzymania krążenia, to ten czas reakcji gra tutaj główną rolę.
2: Jak przyznaje medyk, to dla niego połączenie dwóch pasji.
3: No moje doświadczenie w jeździe motocyklem, że tak powiem, prywatne. Cieszę się, że mogłem połączyć z moją pasją i pracą zawodową, więc myślę, że dla każdego z nas tutaj ratowników, którzy jeżdżą na tym motoambulansie, jest to no dość mocno ekscytujące, żeby móc połączyć obie pasje razem. Największy plus wykorzystania motocykla ratunkowego to są zdarzenia, które dzieją się na ulicy. Głównie w Śródmieściu i w okolicznych dzielnicach, w godzinach szczytu, gdy ulice są zakorkowane.
2: Obecnie w Warszawie działa jeden motoambulans, jednak jeśli rozwiązanie się sprawdzi, kolejne pojazdy pojawią się na ulicach. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Kapitalna sprawa, nie wiem jak Państwo, ja trzymam kciuki, bo każda minuta w sytuacji skrajnej jest na wagę życia.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dochodzi godzina 17, więc to oznacza, że za chwilę wiadomości w Radiu Warszawa i Michał Koźlik przejmie stery. Natomiast zanim on te stery przejmie, zanim ja mu je przekażę, to powiem na zachętę, że po 17 m.in. o pasjach teatralnych, karierach aktorskich będzie dla każdego. O co chodzi? Ha! Chcielibyście Państwo wiedzieć od razu. Nie. Zostańcie, moi drodzy, z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Już za chwilę wiadomości.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
2: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
1: A długopis? Zapomniałem.
2: Panie Jarku, a długopis?
3: Jarek, halo, zaczynamy.
1: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
3: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
1: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
3: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice i okolice.
3: Maturzystów i ich bliskich.
1: Weronika Ostrowska.
3: I Jarek Wydra.
4: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla Ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
5: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
9: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
10: Jest godzina 17, więc czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
11: Kilkuset strażaków wciąż walczy z pożarem Puszczy Solskiej. Prezydenci Polski i Litwy obserwowali wspólne manewry wojsk obu krajów w litewskim Kamieniu. Motocykliści łączą pasję z pomaganiem w wiadomościach o akcji Motoserce. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Kilkuset strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej. Akcję utrudnia silny wiatr. Z powodu ognia i gęstego dymu przeniesiono punkt dowodzenia, poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Dodał, że do tej pory wykonano kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych.
12: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza, bo wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami Lasów Państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Teraz czekamy, drugi Black Hawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
11: Szef Straży Pożarnej zapowiedział, że działania z udziałem samolotów potrwają do wieczora. Problemem są też nowe zarzewia ognia. Pożar objął około 300 hektarów lasów i nieużytków w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Podczas akcji doszło do katastrofy samolotu Dromader, w którym zginął pilot. Sprawę bada prokuratura.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Razem z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausiedą, obserwowali wspólne manewry wojsk obu krajów w litewskim Kamieniu. Karol Nawrocki powiedział, że świadczą one o dobrej współpracy Polski i Litwy.
14: Z bardzo dużą satysfakcją patrzyłem na polski komponent uczestniczący w manewrach, 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. Umiejętność współdziałania z partnerami z Litwy, sprawne przemieszczanie do rejonu działania poza granicami naszego państwa i osiągnięcie efektu tak potrzebnej dzisiaj synergii zasługują na wysokie oceny i pozytywne opinie.
11: Ćwiczenia Brave Griffin 26 trwają na Litwie od końca kwietnia i zakończą się jutro. Ich celem jest przygotowanie pododdziałów do działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO, a także planowanie operacji taktycznych, rozpoznanie i prowadzenie natarcia. W manewrach biorą udział również żołnierze z Portugalii i Stanów Zjednoczonych.
13: Dzieje się blisko.
11: Motocykliści z Warszawy łączą pasję z pomaganiem. W najbliższą sobotę odbędzie się Motoserce Night Meeting, wydarzenie charytatywne, podczas którego zbierane będą środki na wsparcie 10-letniego Tymka z zespołem Downa. Mówi Patryk Kuchalski z klubu motocyklowego Steel Roses.
15: Chłopczyk 10 lat, urodził się z zespołem Downa i razem z nim walczymy z tym zespołem Downa. Także serdecznie zapraszamy, żeby nas też wesprzeć i pomóc w tej zbiórce.
11: Jak zapowiadają przedstawiciele klubu Steel Roses Moto Club, spotkanie odbędzie się w klubowej siedzibie przy ulicy Kolejowej i będzie wstępem do finałowej akcji krwiodawstwa zaplanowanej na koniec maja. W programie znalazły się aukcje rękodzieła wykonanego przez członków klubu, mówi Krzysztof Grabiński.
16: Nie są to rzeczy kupione, są to rzeczy, które sami robimy z własnego serca i chcemy je podarować.
11: Wydarzenie uświetni również muzyka na żywo. Cały dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację chłopca. Kulminacją działań będzie finał ogólnopolskiej akcji Motoserce 30 maja w Parku Brudnowskim, podczas której zbierana jest krew dla potrzebujących. W ubiegłym roku uczestnicy oddali jej około 70 litrów.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
10: 26 nadal utrzymuje się stopni Celsjusza, ale teraz już tak zupełnie poważnie, bez żartów. Około godziny 20 burze już powinny, przynajmniej według prognozy, występować. Temperatura spadnie do 23 stopni, ale to nie będzie jakoś super chłodno nawet w nocy, dlatego że o 5 nad ranem, w najzimniejszym momencie, będzie tych stopni plus 14 i wtedy największy opad deszczu. Jutro od 8 rano 17 do 21 stopni maksymalnie, natomiast w środku dnia jutro również deszcz.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: Deszcz i burze też będą, które zaczną się właśnie dzisiaj wieczorem, jutro w ciągu dnia też. Druga godzina w rytmie miasta z Radiem Warszawa, 17, no prawie już 5 po 5. Michał Opaciński, pozdrawiam tych, którym towarzyszę. Mam przyjemność i zaszczyt towarzyszyć od jakiegoś czasu i witam tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli. Już za chwilę gratka dla zainteresowanych samorozwojem, jeśli chodzi o swój talent aktorski. O co chodzi? Zaraz to wszystko wyjaśnimy.
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: No a ten znowu swoje, Łukasz Zagrobelny. U mnie maj, u mnie też. 6 nawet maja jest.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Z marzeniem o byciu aktorem jest jak z marzeniem o byciu policjantem czy strażakiem. Każdy kiedyś o tym marzył, ale niewielu ma odwagę się do tego przyznać. W Warszawie są jednak miejsca dla tych, którzy mogą te marzenia spełnić, nie mając żadnego wykształcenia w tym kierunku. Ba! Można nawet samemu uszyć sobie strój na scenę. Słuchamy materiału Damiana Kowalskiego.
2: Humor, wyobraźnia i masa refleksji o życiu. Wszystko to będą chcieli przekazać swoim widzom aktorzy amatorzy podczas spektaklu 12 czerwca przy Kołowej 24 na Targówku. Ale najpierw trzeba się profesjonalnie przygotować. Dziś w Centrum Kulturalnym Art House Kołowa startuje cykl darmowych zajęć teatralnych. Ich uczestnicy będą się uczyć scenowego fachu pod okiem popularnej aktorki Ewy Gorzelak, mówi Artur Trojanek z Centrum Kulturalnego Art House Kołowa.
3: To inicjatywa realizowana w ramach sąsiedzkich mini-grantów, czyli projekt napisany przez mieszkańców, wybrany do realizacji. Uczestnicy tworzą spektakl, ale nie tylko poprzez grę, ale także tworzenie scenografii, kompletowanie lub nawet projektowanie i szycie strojów. To już w ramach takiego zadania domowego. I finałem to jest pokaz spektaklu dla dzieci.
2: Aktorzy amatorzy stworzą sztukę inspirowaną książką Dorosły po swojemu Ewy Janikowski. Bohaterami historii są dzieci snujące marzenia o dorosłości, będącej w ich oczach czasem bezgranicznej wolności.
3: Przeważnie są takie osoby 25 od 25, ale też są w grupie osoby takie już senioralne, powiedzmy. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, można jeszcze dołączyć.
2: Organizatorzy chcą poprzez realizację przedstawienia nie tylko wspierać pasję okolicznych mieszkańców, chcą też stworzyć im przestrzeń do sąsiedzkiej integracji, co jest w obecnych czasach bardzo potrzebne.
3: Są warsztaty z ruchu scenicznego, jakieś tam emisja głosu, śpiew, no ale też jest dużo tej pracy jednak w domu, ale jakby jest to wszystko bardzo przyjemne. To jest aktywizacja, poznanie swoich sąsiadów, mieszkańców Warszawy. Nie chodzi tylko o ten spektakl i jakby o tą edukację teatralną, ale o to bycie razem, o słuchanie siebie, wyrażanie swoich emocji. Można też odkryć jakiś swój ukryty talent.
2: Więcej informacji o warsztatach można znaleźć na stronie www.strefazajęć.pl. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korki, koreczki i takie tam, że tak się wyrażę. Korkometr od skali od 1 do 12 pokazuje 9. Waryńskiego od Konstytucji do Malczewskiego, czy Waryńskiego Puławska 17 minut, od Kolejowej do Pułkowej minut 15 spędzimy w samochodzie. Jadąc od KOR do Cybernetyki 14 minut, Powstańców Śląskich do Rejmonta minut 10 i tyle samo czasu spędzimy od Wybrzeża Gdyńskiego do Pułkowej. A teraz informacja. Tak zwany całokształt podróży. Jeżeli ktoś podróżuje ze ścisłego centrum Warszawy, to najszybciej obecnie dostanie się w Kabaty i do Starej Miłosny 39 i 34 minuty. Pozostałe kierunki już jest trochę gorzej. Konstancin, Piasteczno 53-54 minuty, Błonie 59, Północ, uwaga, halo Północ, Łomianki 43 minuty, Jabłonna 47, Marki 49, do Otwocka, Nadarzyna i Pruszkowa

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jakby człowiek chciał tak liczyć czas według playlisty, nie chodzi o czas upływający, tylko na przykład pory roku, to mógłby się teraz ładnie zagubić, bo kilkanaście minut temu śpiewał Łukasz Zagrobelny, że u niego maj, a teraz Earth, Wind and Fire, że september. September, przypomnę, wrzesień po angielsku. Także wrzesień absolutnie nie, jeszcze nie, chociaż wrzesień potrafi być piękny, piękna polska złota jesień, ale cieszmy się wiosną i wiosennymi deszczami majowymi, które nas czekają. One są też potrzebne. Natomiast dopóki nie pada, ewentualnie jak ktoś lubi z parasolem sobie słuchać deszczowej piosenki na przykład, może wybrać się na ulicę Katowicką w Warszawie, na Saskiej Kępie. Historia tej ulicy sięga 1920, no lat 20, może tak, bo najstarsza część, czyli Kolonia Łaskiego, pochodzi z 26 roku. I o co chodzi? To jest całkowicie darmowe muzeum, niemalże i architektury, i rzeźby, i płaskorzeźby, i wszystkich możliwych gadżetów, zdobień i całej, można powiedzieć, architektura Warszawy lat 20 w pigułce.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Także jak ktoś ma chwilę teraz, to zapraszam na Katowicką, na Saskiej Kępie, a jak nie, no to z parasolem ewentualnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Się dzieje w Warszawie, proszę Państwa, bo, a raczej działo. Ci, którzy przejeżdżali obok lotniska jakiś czas temu, mogli zauważyć, że coś jest nie tak, bo walizkę ktoś zostawił oczywiście. Pozostawiony bez opieki bagaż, więc wiadomo, jak to się kończy na lotnisku. W ogóle jak to się teraz kończy, no bo przypomnę, że chyba służby nadal są w tym stopniu zagrożenia Charlie, czyli jakby my tego nie czujemy, jakby Państwo, ja, chłopaki ze Steel Roses, tego może nie odczuwamy, ale już na przykład jakbyśmy porozmawiali ze strażakami chociażby, to oni już troszeczkę inaczej funkcjonują, na większej czujce. No i ta czujka spowodowała, ale to słusznie, to akurat dobrze, że właśnie ewakuowano część hali odlotów i przylotów, a służby prowadziły działania zabezpieczające. Na miejscu około 16 wszystko wróciło do normy, samoloty lądują, startują normalnie, natomiast no wiadomo, że trzeba chwilę odczekać, jak to bywa z takimi sytuacjami, żeby te korki w cudzysłowie się rozładowały. No kto to, bardzo śmieszne to zostawienie walizki.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Żarty o Radomiu zna każdy, kto z Warszawy pochodzi, ale ja tym razem chciałem pozdrowić Radom, bo mam całkiem sympatyczną informację o Radomiu. Nawet zaryzykuję, że uroczą, aczkolwiek dlatego robię to entrée, bo jak powiem, o co dokładnie chodzi, to może to zabrzmieć tak po radomsku. W każdym razie chciałem powiedzieć, że w Radomiu jest pomnik serka. Naprawdę jest pomnik serka, serio, widzę zdjęcie nawet. I to jest serek waniliowy, ten serek waniliowy, no nie mogę podać nazwy, ale Państwo się domyślają, charakterystyczne pudełko od lat, jeszcze pamiętam to z dzieciństwa i wiecie Państwo, co jest fantastyczne? Fantastyczne jest to, że ja sam też ten serek do dzisiaj jem i moje dzieci go też jedzą. On waniliowy, to już chyba powinno dużo mówić, z tą krówką wesołą, są jeszcze smaki inne, tam stracciatella, czekoladowe, tego i tak dalej. I w 2018 roku przy Żeromskiego w Radomiu odsłonięto pomnik serka. O tyle jestem zaskoczony, że nie wiedziałem, że jest pomnik serka w Radomiu. No, a maszyny, łucznik i rowery to chyba znamy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli ktoś ma taki serek z pomnika, pomnikowy serek w samochodzie, to na pewno ma czas, żeby go zjeść na Wołoskiej, od Paszkowskiego do Ronda Unii Europejskiej, czyli tam pod dawną Galerię Mokotów, bo tam 13 minut ten odcinek pokonujemy. Puławska od Merliniego, czyli od wysokości mniej więcej warszawianki, do Goworka 12 minut, Grójecka od Radomskiej do Banacha 11 minut. I tutaj już można... Tak, ten serek zjeść. W 6 minut też można go zjeść, to dla tych, którzy jadą od Wybrzeża Gdyńskiego do Pułkowej. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład podróż z centrum Warszawy, to do Błonia to tych serków zdąży zjeść, ojej, całą chyba zgrzewkę, bo 66 minut. 49 Konstancin, Piaseczno tyle samo czasu, mniej więcej też 50, około mniej więcej 51 minut do Otwocka. Będziemy jechać ze ścisłego centrum. Rozluźniło się trochę kierunek na Łomianki, bo tam 36 minut z centrum Warszawy, ale za to do Jabłon czy do Marek minut 40-45, Nadarzyn i Pruszków od 39 do 46 minut. Tak na razie wygląda ta sytuacja. Ale ja chyba naprawdę, jakoś zainspirował mnie ten pomnik, że ten serek to chyba zjem sobie na przykład. I na maszynie łucznik jeszcze uszyję sobie serwetkę.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie zapomniałem oczywiście o maturzystach. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy maturzyści. Nie będę was męczył pytaniami, jak poszło, jak było. Ale dzisiaj można powiedzieć humaniści trochę do głosu, zwłaszcza ci poligloci, to jest lepsze słowo. Bo dzisiaj angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski i język ukraiński jako język obcy na poziomie podstawowym te wszystkie. Ale i to było od 9, ale oprócz tego od 14 była matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych i geografia tak samo. Szacun za matmę w języku obcym, ale to oczywiście dla absolwentów szkół dwujęzycznych, więc podejrzewam, że bardziej sobie biegle radzą niż jak ja bym miał teraz usiąść i matematykę, którą kocham całym sercem, jeszcze mówić po angielsku na przykład, tak? Ale maturę z angielskiego zdawałem i nieskromnie powiem, że jestem zadowolony.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, Michale.
1: Dzisiaj mam dla ciebie kategorię gastronomia.
2: Niech będzie.
1: Gastronomia i geografia.
2: Ale coś masz, tak się rozglądam po studiu.
1: Nawet uściśle. Masz jeden ten, masz jeden strzał. Nie, przecież ja nie umiem.
2: A tam nie umiesz.
1: Żona kanapki robi do pracy człowieku.
2: Tylko kanapki, obiad byś dobry machnął.
1: Moje dzieci to wiesz, makaron z serkiem. Już cię naprowadziłem trochę.
2: Makaron z serkiem.
1: Tak, bo geografia i gastronomia.
2: Strzelaj.
1: No, znaczy, to ty masz strzelać.
2: Aha, geografia i gastronomia.
1: Geografia to... województwa mazowieckiego, powiem ci.
2: Pierogi.
1: Między Warszawą a Kielcami jest?
2: Radom.
1: Brawo! Ta metropolia.
2: Jest jakieś specjalne poprawy?
1: Tak, jest potrawa radomska, która ma swój pomnik. Dobra, powiem ci, bo ja już to państwu mówiłem, ale stwierdziłem, ziemniaki? Że muszę to z tobą poruszyć, ten wątek.
2: Nie. Ale potrawa, to nie.
1: Znaczy, to jest taka, nie wiem, czy to jest potrawa, produkt mleczny.
2: Kefir, jogurt, może serek wiejski. Serek wiejski.
1: Nie wiejski, nie, waniliowy.
2: Serek waniliowy, bardzo dobry.
1: Tak, bo tam jest ta spółdzielnia rolnicza. Bo tam jest ta spółdzielnia.
2: I postawili pomnik serkowi waniliowemu.
1: Ale wiesz, co jest najlepsze, Wojtek? Ten pomnik powstał 8 lat temu.
2: Aha, i dzisiaj dopiero otworzyli go, tak? Oczyścili.
1: Radom, szybkość przekazu jest duża.
2: A data ważności tego serka?
1: On jest...
2: 8 lat, to już całkiem.
1: On jest,
2: ale on jest z brązu. To on przetrwa wieki.
1: Czyli czekoladowy jednak.
2: Czekoladowy.
1: Dziękuję. Do widzenia.
2: A ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
2: Dzień dobry.
1: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
2: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
1: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto. Szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

0: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia, Michał Koźlik, zapraszam. Na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy motoambulans należący do Państwowego Pogotowia Ratunkowego. To motocyklowa jednostka ratunkowa. Motocykl jest wyposażony niemal tak samo jak karetka. Ma przede wszystkim skrócić czas dotarcia do pacjenta, mówi lekarz i ratownik Bartosz Komsta.
1: Największy plus wykorzystania motocykla ratunkowego to są zdarzenia, które dzieją się na ulicy. Głównie w Śródmieściu i w okolicznych dzielnicach, w godzinach szczytu, gdy ulice są zakorkowane. No i największa przewaga jest w czasie dojazdu, tak? Motoambulans jest w stanie szybciej dojechać niż zespół kołowy.
0: O tym, gdzie zostanie wysłany motoambulans, decyduje dyspozytor medyczny. W Warszawie powstanie zespół do spraw dzików w mieście. To odpowiedź władz stolicy na coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w przestrzeni publicznej. W najbliższym czasie mamy poznać nazwiska przedstawicieli organizacji społecznych oraz ekspertów, zapowiada prezydent Rafał Trzaskowski.
2: Już mamy wysyłane zaproszenia, dosłownie w przeciągu kilku dni będziemy Państwa informowali, kto będzie w tej radzie, kiedy się odbędzie pierwsze jej posiedzenie, ale to jest dosłownie kwestia dni. Wtedy jak już będziemy mieli pewność, że te osoby, które zapraszamy, przyjęły to zaproszenie.
0: Działania związane z odłowem i redukcją liczby dzików prowadzą warszawskie lasy miejskie. Rusza pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzacja i ochrona architektury drewnianej oraz wsparcie właścicieli zabytkowych budynków. Można zgłosić drewniane domy, chałupy, dwory, wille, szkoły, a także młyny, wiatraki i spichlerze. Przewidzieliśmy nagrody, mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa.
3: Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych.
0: Można składać wnioski do 19 sierpnia. Mieszkańcy Wawra nie chcą budowy ulicy Brücknera między Filmową a Napoleona. Według planów ma ona przebiegać przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jak mówiła w poranku z Radiem Warszawa przedstawicielka mieszkańców Joanna Harasiewicz, obecny układ drogowy jest wystarczający.
4: To jest malutkie osiedle. Faktycznie ten układ komunikacyjny jest dosyć ubogi, pewnie można tak powiedzieć. Natomiast my mamy ulice, które ruch z naszego osiedla wyprowadzają w miejsca, w które potrzebujemy się dostać. Nawet bardzo blisko przyszłej ulicy Brücknera jest ulica Podkowy i ta ulica jest absolutnie wystarczająca.
0: Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją online. Na tę chwilę złożyło go ponad 2300 osób. Piwnica pełna narkotyków. Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 34-latka mogącego uczestniczyć w handlu środkami odurzającymi. Do zatrzymania doszło na Mokotowie, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
5: Funkcjonariusze, analizując informacje operacyjne, ustalili sposób działania podejrzanego, miejsca przechowywania narkotyków oraz moment ich transportu. Mężczyzna wykorzystywał piwnicę jednego z budynków przy ulicy Puławskiej jako magazyn narkotykowy.
0: Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana na ponad 1 000 000 zł. Teatr po sąsiedzku na Targówku. Dziś w Centrum Kulturalnym Art House Kołowa startuje cykl darmowych zajęć teatralnych. Ich uczestnicy będą uczyć się teatralnego fachu pod okiem popularnej aktorki Ewy Gorzelak. O inicjatywie mówi Radiu Warszawa Artur Trojanek z Centrum Kulturalnego Art House Kołowa.
6: Uczestnicy tworzą spektakl, ale nie tylko poprzez grę, ale także tworzenie scenografii, kompletowanie lub nawet projektowanie i szycie strojów. To już w ramach takiego zadania domowego. I finałem to jest pokaz spektaklu dla dzieci, który odbędzie się u nas w Art House przy Kołowej 24.
0: Więcej informacji na strefazajęć.pl. Motocykliści z Warszawy łączą pasję z pomaganiem. W najbliższą sobotę odbędzie się Motoserce Night Meeting, wydarzenie charytatywne, podczas którego zbierane będą środki na wsparcie 10-letniego Tymka z zespołem Downa. Tak mówił na naszej antenie Patryk Kuchalski z klubu motocyklowego Steel Roses.
7: Chłopczyk 10 lat, urodził się z zespołem Downa i razem z nim walczymy z tym zespołem Downa. Także serdecznie zapraszamy, żeby nas też wesprzeć i pomóc w tej zbiórce.
0: W programie znalazły się aukcje rękodzieła wykonanego przez członków klubu, mówi Krzysztof Grabiński.
8: Nie są to rzeczy kupione, są to rzeczy, które sami robimy z własnego serca i chcemy je podarować.
0: Spotkanie odbędzie się w klubowej siedzibie przy ulicy Kolejowej i będzie wstępem do finałowej akcji krwiodawstwa zaplanowanej na koniec maja. Na koniec podziękowanie dla Państwa, drodzy słuchacze. Wielu z Państwa zdecydowało się wesprzeć naszą stację odpisem 1,5% podatku. mówi Dorota Tutak z działu marketingu Radia Warszawa.
9: Chciałam serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom Radia Warszawa za przekazanie 1,5% w tym roku na Radio Warszawa. Bóg zapłać i dziękuję serdecznie za pamięć o nas.
0: W imieniu całego zespołu zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby byli Państwo zadowoleni z naszych audycji, informacji oraz oczywiście muzyki.
10: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Ciepło, cieplutko, nawet bym powiedział gorąco w niektórych regionach naszego wspaniałego kraju. No, w Warszawie mamy prawie 24 stopnie Celsjusza. Oczywiście ta skala nas obowiązuje. Wilgotność ponad 45% i rośnie ciśnienie 991,8 hektopaskali. Jeśli chodzi o ten deszcz, który miał dzisiaj delikatnie pokropić, to chyba nie pokropił, przynajmniej ja nie zanotowałem. Wiatr do 3 metrów na sekundę zachodni.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Spoglądam prawym okiem w okno, słońce świeci jeszcze całkiem wysoko. Tak mniej więcej na wieżach Katedry Warszawsko-Praskiej, przynajmniej z tej perspektywy. Cieszę się bardzo, kocham to słońce, aczkolwiek deszcz by się przydał, trzeba przyznać. Wiemy dlaczego. 7 już prawie po 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. UB40 już za chwilę, także będą bracia. No i oczywiście dużo dobrego słowa.

0: No to bracia zaśpiewali dla nas. Korków w Warszawie niestety nie brakuje. Cóż mogę powiedzieć? Między innymi utrudnienia były także nie na drogach asfaltowych, ale także na tych metalowych. Za placem bankowym naprzeciwko sądu rozszczelniły, nie można tak powiedzieć, zepsuły się tory. To tak dosyć intensywnie tramwaje nie kursowały przez jakiś czas w kierunku Pragi. Żwirki, Wigury od Trojdena do Rotniska, a już teraz kursują. Wołosk od Madalińskiego do Galerii Mokotów, Ciasno na Grójeckiej, od Kopińskiej do Bitwy Warszawskiej 1920 roku, towarowa od Placu Zawiszy do Alei Solidarności. Koryk na Wybrzeżu Helskim od Mostu Gdańskiego do Okrzei, S8 od Bemowa do Wicostrady Łomianki w kierunku Warszawy, okolice Ronda Zasłońców Syberyjskich także zakorkowane. Dwie główne arterie Jana Pawła Solidarności i wcześniej Kopowa zakorkowane gigantycznie, przynajmniej 10 minut temu tak było, ze względu na awarię sygnalizacji świetlnej. Powiedziałbym Armagedon tam się dzieje, mam nadzieję, że już to zostało naprawione.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: To Rafał Brzozowski zaśpiewał Mało Ciebie mija, już teraz dobre słowo i papież Leon XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.

Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dość bałwochwalstwa samego siebie i pieniądza. Dość epatowania siłą, dość wojny. Prawdziwa siła objawia się w służbie życiu. Święty Jan 23 napisał z ewangeliczną prostotą: związane z pokojem korzyści dotyczą bezpośrednio wszystkich, a mianowicie poszczególnych ludzi, rodzin, narodów, wreszcie całej rodziny człowieczej. A powtarzając lapidarne słowa Piusa XII dodał: przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko. Połączmy zatem siły moralne i duchowe milionów, miliardów mężczyzn i kobiet, starszych i młodych, którzy dziś wierzą w pokój, którzy dziś wybierają pokój, którzy opatrują rany i naprawiają szkody pozostawione przez szaleństwo wojny. Otrzymuję wiele listów od dzieci z terenów objętych konfliktami. Czytając je, odczuwa się z całą prawdą niewinności ogrom grozy i nieludzkich działań, którymi niektórzy dorośli chełpią się z dumą. Słuchajmy się w głos dzieci. Drodzy bracia i siostry, oczywiście istnieją niezbywalne obowiązki rządzących narodami. Do nich wołajmy: zatrzymajcie się, przyszedł czas na pokój. Zasiądźcie przy stołach dialogu i mediacji, nie przy stołach, przy których planuje się zbrojenia i podejmuje decyzje o śmierci. Istnieje jednak także i wcale nie mniejsza odpowiedzialność nas wszystkich, mężczyzn i kobiet z tak wielu różnych krajów, niezliczonej rzeszy, która odrzuca wojnę czynami, a nie tylko słowami. Modlitwa zobowiązuje nas do przemiany tego, co jeszcze pozostaje przemocą w naszych słowach i umysłach. Nawracajmy się ku królestwu pokoju, które buduje się dzień po dniu w domach, szkołach, dzielnicach, wspólnotach cywilnych i religijnych, odbierając przestrzeń polemice i rezygnacji, posługując się przyjaźnią oraz kulturą spotkania. Wróćmy na nowo do wiary w miłość, w umiarkowanie, w dobrą politykę. Formujmy siebie i angażujmy się osobiście, każdy odpowiadając na własne powołanie. Każdy ma swoje miejsce w mozaice pokoju.

Tak się zastanawiam, jakby brzmiała grupa Backstreet Boys w 2026 roku, a ten utwór powstał w 1996, czyli naprawdę dawno, dawno temu. I czy w ogóle mogłaby zaistnieć na rynku muzycznym? Paweł Domagała już teraz, będzie także Jeanette i Graham Kendrick. 36 po 18, tu Radio Warszawa.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Za 12 minut wbije godzina 19, o 19 serwis watykański. Po 19 także dużo ciekawej muzyki i dobrego słowa dla Państwa. Już za chwilę grupa The Supremes, Ignacy. Między innymi zaśpiewa dla nas także utwór Czekam na znak.

0: Tu Rady Warszawa za 2,5 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Środa, 6 dzień maja, tu Radio Warszawa, jest 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
8: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
7: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
8: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
7: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
9: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
10: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
11: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
12: I mamy cichą nadzieję, że następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
10: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
9: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Oczywiście jeszcze o pogodzie kilka słów po wiadomościach prosto z Watykanu. Temperatura w Warszawie już nie oscyluje wokół 25 stopni, jest 20, prawie 2. Urosła wilgotność, także i ciśnienie delikatnie do góry 992 hektopaskale bez opadów, słonecznie, bezchmurne niebo, choć jutro może pokropić. Według synoptyków jeszcze najświeższe informacje o pogodzie na noc i na jutro sprawdzimy po 20. A do godziny 20 będzie dużo dobrej muzyki, między innymi zaśpiewa dla nas Grzegorz Chyży, ale to trochę później. Będzie także audycja Wychowywaciele Jak, czyli redaktor Ewa Pietrzek zaprasza. Ja nazywam się Wojciech Domrowski i niewątpliwie mam przyjemność być z Państwem do godziny 22. Zostańcie razem z nami na 106.2. Teraz to bym powiedział słoneczne Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa, 13 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Nie dalej jak w dniu wczorajszym wspominałem Państwu o tym, że papież Leon XIV coś tam wspominał o tym, że może odwiedzi Polskę. Dobrze by było. Wspominał także, zresztą nie tylko on, o tym, że może zdarzyć się tak w związku ze 150-leciem oprawień maryjnych w Polsce, jedynych uznanych przez Kościół, czyli jeśli chodzi o Getrzwałt. Getrzwałt ostatnio został nazwany przez OSW News polskim Lourdes i może w najbliższych latach wyjścienia m.in. Lourdes czy Fatimy. Słynnej na 150-lecie bowiem wydarzeń szykuje się papież Leon XIV. Przynajmniej mamy taką nadzieję i powtarzamy tą informację. Dodam, że dla Polaków to miejsce jest jednym z najważniejszych miejsc maryjnych w kraju, chociaż ciągle mniej odwiedzanych niż chociażby Licheń, no, czy oczywiście Jasna Góra i Częstochowa. Ale dla wszystkich nas przypomnę tylko, że to właśnie tam 150 lat temu ukazała się Matka Boża, no i jest to uznane objawienie. Jeśli chodzi o pojawienie się Ojca Świętego tam, no to oczywiście liczymy na to. Znaczy liczymy na to także, że pojawi się także i u nas w Warszawie, w stolicy. Może, czemużby nie, przez stolicę pojechać do Getrzwałtu.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, prawie 21 minut po godzinie 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, Związek Dużych Rodzin 3+, psycholog, jest z nami w tym tygodniu. Pan Wincenty także organizuje, słyszałam, że fantastyczne rekolekcje dla mężczyzn. Ja nawet zaczęłam pytać, czy może też dla młodzieży kiedyś w przyszłości, panie Wincenty, bo młodzież też potrzebuje takiego kształtowania.
3: A propos tej mojej,
2: tak, matury, egzaminu klasy 8, dokładnie, już czas.
3: Nie wiem, na ile tam młodzież chciałaby, powiem, w takim towarzystwie spędzać czas. Natomiast, no tak, tak, dla mężczyzn to jest ciekawe doświadczenie.
2: Jednak od września wchodzi edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy.
3: Podobno.
2: Miał być nieobowiązkowy, a teraz obowiązkowy.
3: A już jest, no bo nikt nie chce na to chodzić. No to wiadomo, że są same
2: ogólnie,
3: puste.
2: Ja powiem tak, próbowałam przeczytać cały ten program za pierwszym razem i raczej chyba skanowałam niż czytałam, to po pierwsze. A po drugie, dzieci ogólnie, jak mają 7-8 godzin w szkolnej ławce, wychowanie fizyczne wygląda różnie. Raz mamy super trenerkę, super trenera, nauczyciela, że te dzieci naprawdę pobiegają, a czasami ten WF wygląda troszeczkę inaczej i dodawać tym dzieciom po 7-8 godzinach jeszcze jeden przedmiot.
3: Pusty.
2: Ja bym wolała chyba naprawdę, żeby na przykład lekarz, stomatolog był w takiej szkole zatrudniony. Naprawdę. Specjalista, psycholog, pedagog kolejny.
3: Mniej więcej, ja próbowałem do tego przedmiotu podejść tak neutralnie.
2: No to bardzo dobrze.
3: I tak sobie myślę, dajmy szansę, wiadomo,
2: tak,
3: że każdy tam minister ma jakiś swój pomysł i tak dalej. I tak na początku też nawet mówię, kurczę, może to
2: jest... Pani minister chce dobrze. Ona ma chyba też różnych podpowiadaczy obok.
3: No właśnie też tak sobie pomyślałem, może to jest takie zacietrzewienie jakieś, że albo nie, bo nie. Tym bardziej, że podejrzanie to wyglądało, że zostaje zrzucony

0: o jednym ruchem ręki przedmiot wychowanie do życia w rodzinie.
1: Tak, i bardzo szybko.
0: I to znaczy, że czy on był zły, no to tam takie same można było prowadzić dyskusje, można było w ramach tego dokonać jakichś tam zmian, prawda? Prowadzono, tamten przedmiot też traktował, można powiedzieć, praktycznie o tym samym, no ale był, okazało się, że jest nowy pomysł. 80% tej podstawy programowej jest, zresztą pani minister sama nie kryje tego, jest w innych przedmiotach, więc tak naprawdę chodzi
1: o to. Jest
0: w
1: biologii, w przyrodzie, jest. Jest.
0: Trudno, kurczę, uniknąć tego pomyślenia, że tu jednak chodzi o jakąś taką ideologiczną rozgrywkę, tym bardziej, że wrzucane jest to przymusowo. Powiem pani, że najbardziej zabolało mnie na konferencji, nie wiem, czy pani oglądała tą konferencję z panią minister, która mówi, że tutaj dajemy alternatywę, albo ktoś, jeżeli chodzi o wychowanie seksualne, albo ktoś chce, żeby dzieci uczyły się tego od ekspertów, albo od rodziców, czy tam kogoś jakiś tam. Tak to zabrzmiało, takie, że wie pani, jeżeli każdy, kto chce sam przekazać...
1: Że my znamy eksperta, specjalistę, który chce przyjść, tak? I no zna wrażliwość naszego dziecka.
0: Już postawienie rodziców w takim kącie, że wy na pewno nie jesteście ekspertami, nie? My tu dajemy ekspertów. Przy tak delikatnym temacie jednak należy dbać o język komunikacji. Ja poczułem się jako rodzic urażony i w tym momencie mówię, o nie, no chyba tutaj chodzi jednak o jakąś rozgrywkę ponadedukacyjną. Wydaje mi się, że nie powinien być ten przedmiot obowiązkowy, tak, takie jest moje zdanie. Tym bardziej, że nie wnosi nic trochę innego, tak, pewnie inny przekaz. Po drugie, mówienie, że tam te 2-3 czy ileś godzin, które będą o tym wychowaniu seksualnym traktowały, że one są nieobowiązkowe, no dajmy spokój, jak to zweryfikować? Mądre pytanie ktoś zadał, czy to będzie w osobnym podręczniku, czy to będzie w tym samym podręczniku do tego przedmiotu. No bo jeżeli to będzie w tym samym, no to i tak dalej. Znaczy, wiadomo, że tu nie chodzi raczej o edukację, wydaje mi się. I wydaje mi się, że rodzice, którzy nadal tego nie chcą, mają prawo do tego, żeby nie chcieć. I uważam, że jest to niepotrzebne. Myślę, że los tego przedmiotu będzie taki jak los kilku innych przedmiotów, które po odejściu danego ministra znikały razem z nim, nie? Bo tak to i tak pewnie będzie tutaj w tym przypadku, że ten przedmiot zniknie. Niepotrzebne jest to zamieszanie wokół tego, dlatego że młodzież na to wszystko patrzy i też sobie myśli, że no jak tu traktować to poważnie, nie? To jest tak samo jak z lekcją...
1: Ale w momencie, to będzie nie tylko w szkole podstawowej, ale chyba w pierwszych klasach też liceum. Tak, szkoły ponadpodstawowe.
0: Tak, także i dzieci widzą, że coś tu jest nie halo. To jest tak samo
1: Czyli tak, religia nieobowiązkowa, a to będzie jednak przedmiot obowiązkowy, który na początku miał być nieobowiązkowy.
0: Miał być nieobowiązkowy i teraz będzie obowiązkowy, mimo że 80% tej podstawy programowej jest podobno w innych przedmiotach, więc dlaczego jest aż tak bardzo obowiązkowy? Jakoś trudno oczywiście podtrzymać taką tezę, że tu chodzi o dobro dzieci, takie rozumiane edukacyjnie. Nie?
1: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+, jest z nami w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

się długo pochylał na deszcz.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Escucha el ritmo.

0: i Enrique Iglesias w Radiu Warszawa także się pojawia w tym bardzo rytmicznym utworze.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Może i rytmicznie, ale na pewno ciekawie będzie, bowiem w tym roku ponownie Radio Warszawa włącza się w warszawską noc muzeów, jakżeby inaczej. A co nasi goście zobaczą w siedzibie przy Floriańskiej? Zaprosimy ich za radiowe kulisy, zobaczą to, czym my radiowcy żyjemy na co dzień, a czego słuchacz ani nie usłyszy, ani tym bardziej nie może zobaczyć. No przynajmniej poza nocą muzeów. Dowiecie się Państwo, jak zorganizowana jest nasza praca, jakiego sprzętu używamy, w jakich wnętrzach pracujemy i kto co robi. No i po co to robi. Takie bezpośrednie spotkanie to dla nas wielkie święto. Słuchacze nie widzimy na co dzień, a przecież kontakt z Wami jest dla nas bardzo ważny. Będzie można nagrać swój głos, poczuć atmosferę studia nagraniowego i misyjnego, spotkać prezenterów i autorów audycji. Wejścia zaplanowaliśmy podczas nocy muzeów o pełnych godzinach od 17. Będzie to 17, 18, 19 i 20. Każde z nich potrwa około 45 minut. Przypomnę, że obowiązują zapisy. Można wejść na naszą stronę radiowarszawa.com.pl. A gdyby czas oczekiwania na wejście gościom się dłużył, to nasz autor magazynu motoryzacyjnego Grzegorz Traczewski zaprasza na krótką przejażdżkę zabytkowym Fiatem 125B. Serdecznie zapraszam i jeszcze raz odsyłam radiowarszawa.com.pl. Szczegółowe informacje na naszej stronie.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze kilka dni temu jedli obiad we własnych kuchniach. Dziś ich domy to gruz lub zamknięte na głucho drzwi. Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują się, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce, o wierze w Chrystusa, która przechodzi próbę ognia, o nadziei, która przekracza rozumienie tego świata. Weronika Ostrowska będzie rozmawiać z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. A wszystko to w audycji Co Kościół na to już za 13 minut w Radiu Warszawa po godzinie 20. Gorąco zapraszam do słuchania.

0: Tu Radio Warszawa, za 2,5 minuty godzina 20 po 20 po informacjach o pogodzie, oczywiście tych najświeższych, audycja Co Kościół na to i Weronika Ostrowska. Serdecznie zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
3: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
2: A długopis? Zapomniałem.
3: Panie Jarku, a długopis?
4: Jarek, halo, zaczynamy.
2: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
4: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
2: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
4: Maturzystów i ich bliskich.
2: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No to sprawdźmy jeszcze, jak to będzie z tą pogodą dziś w nocy. No i jutro. Zapowiadaliśmy wcześniej, synoptycy zapowiadali jutro opady deszczu, a nawet burze. Dziś w nocy już może się deszcz pojawić i to całkiem duże prawdopodobieństwo. Jutro także pokropi i będzie zdecydowanie chłodniej. Według synoptyków jutro tylko albo aż 19 stopni i więcej chmur. Te chmury już powolutku nadchodzą. Więcej chmur niż słońca. Na chwilę obecną mamy 21 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
4: Liban, czy jest to dzisiaj zapomniany kraj? Kraj taki, o którym nie powinno się mówić. Z jaką sytuacją mierzą się dzisiaj chrześcijanie mieszkający w Libanie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O kraju świętego Szarbela, o kraju, który także odwiedził niedawno Ojciec Święty Leon XIV. Co dzisiaj tam się dzieje? Czy ten kraj stanie się drugą strefą Gazy? O tym będę rozmawiać z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
10: Szczęść Boże, witam, pozdrawiam słuchaczy.
4: Ksiądz niedawno wrócił z Libanu. Jakie są te księdza pierwsze myśli? Co chciałby ksiądz nam przekazać, którzy możemy obserwować Liban z perspektywy mediów, z tych zdjęć, które ktoś nam pokaże albo których ktoś nam nie pokaże?
10: Kiedy pani zapowiadała naszą rozmowę, powiedziała pani o mszy świętej, którą odprawił Ojciec Święty Leon XIV w Bejrucie. W tym samym miejscu sprawował Eucharystię papież Franciszek i w tym miejscu do dzisiaj stoją namioty uchodźców z południa. Myślę, że to, o czym ja pomyślałem, to zestawienie tych dwóch rzeczy. Liban jako kraj, który był do tej pory przykładem koegzystencji chrześcijan, muzułmanów, różnych proweniencji chrześcijańskich, muzułmańskich, staje się symbolem kolejnego kraju zniszczonego poprzez konflikt na Bliskim Wschodzie. gdyż Izrael w odpowiedzi na ataki Hezbollahu, który jest finansowany przez Iran, zapowiedział stworzenie, wbrew wszelkim możliwym prawom międzynarodowym, strefy buforowej. Wyznaczył żółtą linię. Odciął część kraju. Mieszkańcom powiedział, że muszą opuścić swoje domy. Oni nie wszyscy tego posłuchali. Co pewien czas są ostrzeżenia. Trzeba wtedy odejść od swoich budynków na odległość kilometra, co wcale nie gwarantuje życia. Czego przykładem był w piątek, gdyż pogrzeb szyjskiej rodziny, która wyszła pracować na ziemi, na swojej ziemi, powtarzam, na swojej ziemi, i został tylko młody, 14-letni chłopak. Pozostali zginęli. Tam są także i wioski chrześcijańskie, już wioski maronickie. W jednej z nich była sytuacja, o której mówił cały świat, bo chyba cały świat patrzył się z przerażeniem na żołnierza izraelskiego, który niszczył figurę Chrystusa. Tą figurę ufundowali Włosi i w ostatnim tygodniu nuncjusz papieski poświęcił tą figurę. Ale cała ta podróż nuncjusza też pokazuje jedną rzecz. Musiał czekać w konwoju humanitarnym kilka godzin na zgodę na wjazd. Mamy kontakt poprzez pracujących tam księży maronickich, poprzez misjonarzy maronickich, bo tak się nazywa ich zgromadzenie. Staramy się pomóc w tej parafii, pomóc Kościołowi w potrzebie. W Polsce dostarczyła dwóch rzeczy. Z jednej strony pomagamy mieszkańcom, ponieważ pomoc humanitarna do nich dotarła. Ja za chwilę będę o niej mówił. Ale pomoc humanitarna dotarła z żywnością, z ryżem, z takimi olejem, tego typu rzeczami. Natomiast jakoś nikt nie pomyślał o tym, że jeszcze trzeba to ugotować.
4: Ponieważ, na surowo się nie zje.
10: Ponieważ opiekujący się nimi ojciec Jean wspomniał nam o tym, w porozumieniu z ofiarodawcami przekazaliśmy i chcemy to dalej rozszerzyć, pieniądze na zakup gazu, po prostu butli gazowych, żeby mogli oni to jeszcze ugotować. Staramy się także pomóc kapłanom, tam jest trzech kapłanów tej miejscowości pracujących, po prostu poprzez intencje na południu Polski, gdzie poprzednio pracowałem w diecezji krakowskiej, jest zwyczaj mszy pogrzebowych. Przekazaliśmy tam intencje do odprawiania z takiej jednej parafii z Bucowa. Byli bardzo szczęśliwi, no bo im trudno jest wymagać, żeby im w tym momencie wierni utrzymywali w tej sytuacji, która jest. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje problem tego kraju. Oni nie są stroną wojny. Ale to oni musieli w 4-milionowym kraju, który przyjął 2 miliony uchodźców syryjskich, przyjąć 1 milion ludzi wysiedlonych z południa. Proszę Państwa, to jest katastrofa humanitarna. Ta katastrofa humanitarna ma swoje dwa oblicza. Jedno, którym myślę, że Libańczycy się mogą pochwalić. Większość chrześcijan nie mieszka w namiotach. Znaleźli przyczółek w domach chrześcijan. W szkołach prowadzonych przez siostry mieszkania dla stróżów zostały zamienione w mieszkania dla uchodźców. Tu jedna rodzina, tam druga rodzina. Siostry, które są, mają swoje domy rekolekcyjne, zamieniły je w domy dla uchodźców. Oni zostali wchłonięci. My też tam idziemy z pomocą, bo to są konkretni ludzie. Nie ma praktycznie w tym momencie obozów dla chrześcijan przesiedlonych. Raz, że ich tam na południu nie było stosunkowo dużo, a po drugie, że zostali wchłonięci. Jest też potężny problem dotyczący mieszkańców nawet samego Bejrutu, którzy boją się wrócić do swoich domów. Ta dzielnica szyicka jest tak często celem ataków rakietowych z Izraela, że część ludzi mieszka w namiotach, woli. I to wygląda niesamowicie. Ja byłem w tej dzielnicy, oglądałem zniszczone domy. No to wygląda, to jest makabryczne, to jest obraz, jakby przenosił się myślą do zdjęć, które oglądałem o zniszczonej Warszawie. Bo wypalone budynki, stosy ruin, cegieł, betonu. No wygląd taki apokaliptyczny. Mówimy o kraju, który formalnie nie jest w tej wojnie uwikłany. Mówimy o kraju, który doświadcza niesamowicie, że dwóch się bije, a ten trzeci najwięcej po głowie zbiera. I to jest, pani powiedziała, nowa strefa gazy. Niektórzy się boją, że tak będzie. Właśnie konwoje humanitarne, to o czym wspomniałem wcześniej, to jest taka rzecz, bardzo trudno dostać na nie zgodę. One bardzo długo jadą. Były też, jak państwo pamiętają, ostrzelania tych konwojów. Zginął francuski żołnierz, prezydent Macron o tym głośno mówił. Sytuacja jest więc trudna. Widać, że robione jest wszystko, żeby oni nie wrócili, żeby ten pas pozostał niezamieszkały. Oni boją się, że Izrael po prostu chce przejąć nad nim kontrolę. A jest to Ziemia Święta. Nie wiem, czy ktoś ma tego świadomość, że to jest Ziemia Święta.
4: Myślę, że w Polsce coraz częściej o Libanie w ten sposób się myśli, także ze względu na świętego Szarbela, który jest bardzo popularnym świętym w Polsce. Często modlimy się przez jego wstawiennictwo. Ale co to oznacza dla społeczności chrześcijańskiej, czy też społeczności maronickiej, zamieszkującej tamte tereny? Czy ksiądz powiedział o tym, jak wspaniale się wspierają, że przyjmują pod swój dach tych, którzy stracili swoje domy. Czy to jest kwestia gościnności, czy to jest chrześcijaństwo w praktyce?
10: Kiedy przechodziłem, wędrowałem po tym obozie, on jest już w tej chwili w większości opustoszały, tym na terenie placu, gdzie była sprawowana Eucharystia przez Ojca Świętego, usłyszałem słowa takie: my mamy was, chrześcijan, w sercu. To były słowa szyitek. Bo wyście jako jedyni nam też pośpieszyli z pomocą. Nasi bracia nie śpieszą nam z pomocą, a wy potraficie się zająć innymi. Myślę, że to świadectwo naszej wzajemnej miłości jest przepięknym świadectwem chrześcijańskim tam złożonym. To różnie wygląda w praktyce. Oczywiście są też napięcia, proszę państwa, no bądźmy szczerzy, to nigdy nie jest tak, że jest bez jakichś kłopotów, tego i nadużyć. Różnie to wygląda, ale na przykład po parafiach zorganizowano miejsca, w których są wydawane pomoce. To trochę przypomina nasze zrywy, jak były powodzie. To trochę przypomina czasy stanu wojennego, gdzie są organizowane. My też w takich rzeczach uczestniczymy. I to jest na zasadzie takiej, że parafia syrokatolicka, to są chrześcijanie obrządku orientalnego w łączności z Ojcem Świętym, przygotowuje i rozdaje. Nie patrzy się na to, czy to są prawosławni, czy to są łacinnicy, czy to są maronici. Po prostu są nasi bracia. Siostry wspólnoty Jezus i Maryja mają też takie centrum, wspaniałe centrum. Też myślimy, one składają w tej chwili projekt do naszej organizacji. Proszę państwa, bo jest problem. Staramy się patrzeć troszeczkę dalej. To nie jest tylko kwestia dania dzisiaj jedzenia. Część z tych ludzi nikt nie będzie mogła wrócić. To też jest problem, którym się chcemy zająć. No bo jeżeli wyrwano drzewa oliwne, jeżeli uderzono bombą fosforową, rolnik już tam nie zamieszka. On stracił możliwość pracy swojej do końca swojego życia. On na pewno tam już nie wróci. Więc jest to kwestia dotycząca znalezienia mu się w koncepcji życia na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna, który nie jest w stanie utrzymać rodziny, to jest tragedia, to jest kwestia depresji. My wspomagamy takie punkty pomocy psychologicznej, które są prowadzone przy kościołach. No bo tym ludziom trzeba podać rękę, wyciągnąć z depresji, dać im nadzieję. My niesiemy nadzieję. Przede wszystkim chrześcijanie są pielgrzymami nadziei, jak mówił papież Franciszek. Więc my chcemy dać tą nadzieję, że on jednak może coś znaleźć. Stąd nasze na przykład myślenie w tej parafii, o której mówiłem, syrokatolickiej, była idea pomocy studentom, ale tak naprawdę wyszła w tej chwili z tego idea pomocy tym, którzy są uchodźcami. Robią mozaiki, które chcemy sprzedawać w Polsce.
4: Możemy pomagać w prosty sposób. Prosta nasza pomoc to jest także pamięć, a może przede wszystkim pamięć, troska o Liban?
10: I modlitwa. Oni bardzo o nią proszą. Wszędzie. Oni się bardzo cieszyli, kiedy przybyliśmy w miejsca w okolicach Sydonu. Nie miałem pomocy, no bo ja mogę dać to, co dostanę od was, słuchacze. To mogę przekazać w tamtych miejscach. Więc oni wiedzieli, a mówił: nie, ważne, że przyszedłeś, pomodliłeś się razem z nami, że ty razem z nami odmówiłeś, są bardzo szczęśliwi. Ja akurat nie, taka jest moja profesja, zajmuję się patologią syryjską, tamtymi terenami, więc jak ja poprowadziłem modlitwę w języku aramejskim, udzieliłem błogosławieństwa po aramejsku, i ta szczęśliwa, o nas nie zapomniano, to ty znasz naszą tradycję. Myślę, że to jest bardzo ważne. My możemy pomóc właśnie tą naszą pamięcią, tą naszą modlitwą. Zachęcam na razie jeszcze tego, problemy transportowe, logistyczne, ale naprawdę w najbliższym czasie, bo już widziałem spakowane, przygotowane rzeczy, mozaiki, które trafią. To jest możliwość, ale już dzisiaj można poprzez akcję Cedry Libanu, Cedry Nadziei wejść na stronę, zobaczyć ich rękodzielnictwo. Można poprzez to, robiąc prezenty, czy pierwsza komunia, czy też jakiekolwiek inne uroczystości, czystości, a jest to konkretna pomoc. To są konkretne pieniądze, bo my je przekazujemy w całości tym, którzy je wyprodukowali. My nie chcemy dawać jałmużnę. Pomoc Kościołowi w potrzebie nie jest po to caritasem, który zaspokaja tylko kwestie humanitarne. My chcemy wyjść trochę dalej. Chcemy, żeby oni tam dalej mogli spokojnie żyć i pracować i działać. I taki jest cel. No, tamci chrześcijanie przygotowują się do trudnego życia na wygnaniu, ale niektórzy z nich dają za wygraną. W DBL ojciec pozostał razem ze swoimi współbraćmi. Ludzie mówią, nie, będziemy dalej uprawiali tam ziemię. To jest nasza ziemia. My na tej ziemi jesteśmy od tysięcy lat. Nie chcemy jej rzucać, nie chcemy rzucać Chrystusa. Pani powiedziała, że to jest ziemia święta, bo święty Szarbel, święta Rawka. Ale część biblistów uważa, że niedaleko tego DBL jest starożytna Kana. Na pewno jest starożytny Tyrisydon. To właśnie tam Chrystus rozmawiał z Syrofenicjanką, która prosiła go o uzdrowienie swojej córki, a on mówił, że czy to warto dawać coś poganom, a ona mówiła, że nawet i psy zjedzą okruchy chleba, które spadają ze stołu. I on uzdrawia, on daje ten znak, że jego Ewangelia nie jest tylko zastrzeżona dla jednego narodu. To tam, koło Sydonu, znosi się najstarsze chyba wspominane w Piśmie w historii kościelnej Józefa Cezaryi sanktuarium maryjne. To jest ziemia, na której mamy świadomość. Nikt z tego nie będzie kwestionował z biblistów, że po tej ziemi chodził nasz Zbawiciel. To jest ziemia święta. Ale może właśnie dlatego często jest to ziemia ukrzyżowana.
4: I myślę, że dla nas wszystkich też bardzo symboliczny, bardzo trudny ten moment, kiedy patrzyliśmy na tą zniszczoną figurę Chrystusa. Symboliczny dlatego, że ktoś porywa się na naszą świętość, na tego, którego my chcemy nieść. Czy to jest moment, żeby się obrazić i teraz święte oburzenie po mediach po kolei, żeby przeszło? Na co to jest moment, zdaniem księdza profesora? Dlaczego to jest też ważne, żeby nie zapominać o tym wydarzeniu i nie zgadzać się na takie wydarzenia?
10: Myślę o dwóch rzeczach w tym momencie. Rok temu byłem w Libanie, tam właśnie na południu w tych wioskach. Też byłem przejęty, kiedy siostra Maja pokazała mi obok swojej szkoły w zniszczonej kaplicy Matkę Bożą Częstochowską. Zniszczoną poprzez wybuch rakiety, szkło z witraży poniszczyło wizerunek. I wizerunek został ofiarowany przez polskich żołnierzy. I wtedy sobie zadawałem pytanie, jak to się dzieje, że wojna tak potrafi niszczyć i tak potrafi tych ludzi po prostu doświadczać. Siostra Maja biedna po kilkudziesięciu latach pracy została zmuszona do opuszczenia swojego miejsca. Szkoła już nie istnieje. Ona próbuje odbudować to z kilkorgiem dzieci tam, daleko w Bejrucie. Ale myślę w tym momencie o czymś innym, o czym kilkakrotnie usłyszałam tam, o tamtejszych chrześcijan. Widzisz, dlaczego my musimy tutaj zostać? Myślałam o wielu różnych rzeczach. Oni mówią, popatrzcie, ani muzułmanie, ani Żydzi nie umieją przebaczać. I popatrzcie, do czego prowadzi spirala nienawiści. Zobacz, jak wiele zła, jak wiele śmierci, bólu, tylko dlatego, że ludzie nie potrafią przebaczać. My musimy tutaj zostać. Dlatego, że to my jesteśmy nosicielami przesłania Chrystusa, że bez przebaczenia nie ma wspólnoty. Bez miłości wzajemnej nie da się niczego zbudować. Nienawiść potrafi zniszczyć, ale nienawiść nie potrafi niczego budować. My zostajemy tutaj jako świadkowie tego. Przyznam się, proszę Panią, że aż mi się serce ściskało, kiedy to słyszałam, bo to było przepiękne wyznanie wiary. Tym, co nas różni od wszystkich pozostałych, jest właśnie to, że umiemy przebaczać. I w tym momencie mam cały czas kilka takich sytuacji, wywiadów, które można zobaczyć spokojnie w internecie. Jak to młoda dziewczynka przesłuchiwana, uciekinierka z Niniwy, w 2015 roku egzaminowana przez dziennikarza France Press, mówi mu, ale jak ty mówisz mi o nienawiści, ty o nich? Gdybym nienawidziła, byłabym muzułmanką. Myślę o matce, której synu zamordowano, bo poszli do pracy w Libii. Ścięto im głowy, puszczono tą transmisję. I znowu to samo pytanie, które kieruje do niej dziennikarka Al Jazeera. Musi pani nienawidzić ludzi, którzy to zrobili. Proszę panią, ja jestem chrześcijanką, nie jestem muzułmanką. Pierwszą rzeczą, jaką musiałam zrobić, to im przebaczyć.
4: Oni udowodniają, że przesłanie Ewangelii to nie jest fikcja, tylko to jest prawdziwe życie.
10: Tak, to nie jest teoria, to nie są piękne słowa, bo łatwo jest o tym mówić mnie, pani. Myśmy tak prawdę mówiąc, no nie doświadczyli nawet ułamka tych problemów, które oni mają.
4: My się przejmujemy hejtem, że jakiś komentarz negatywny się pojawi pod jakimś filmem, pod jakimś podcastem, audycją, ktoś coś skrytykuje, a tutaj ludzie stoją rzeczywiście przed taką decyzją, czy odpowiem na wezwanie Chrystusa, żeby przebaczyć moim nieprzyjaciołom, tym, którzy zabili moich najbliższych.
10: I oni na to odpowiadają. I widzę takie świadectwa u nich. Proszę panią, wspólnota chrześcijan w Aleppo w Syrii bardzo wiele wycierpiała od ataków muzułmanów. No praktycznie rzecz biorąc, w mieście, którym było ich 20%, zostało ich 1 do

0: Chrystus mówi o tym wyraźnie. Mi się przypominają przepiękne słowa świętego Jana Chryzostoma, też z kręgu kultury tamtej, który mówił o czymś, o czym my często zapominamy. On mówi, Chrystus jest dobrym pasterzem. Teraz była niedziela dobrego pasterza, więc w sam raz to pasuje. Chrystus jest dobrym pasterzem, ale jest pasterzem owiec, a nie wilków.
1: Ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o sytuacji chrześcijan, ale nie tylko chrześcijan, o sytuacji w Libanie. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypominam Państwu, że rozmowy takie jak te powstają dzięki Waszemu wsparciu. Informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa w budowaniu takiego przekazu, w tworzeniu takich rozmów, znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Weronika Ostrowska, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Ewangelia w praktyce, czyli życie chrześcijan w Libanie. O tej sytuacji opowiada dzisiaj ksiądz profesor Jan Żelazny, który niedawno odwiedził Liban. Ksiądz dyrektor sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, organizacji, która pomaga tam na miejscu w taki sposób, jaki jest to potrzebne. To nie tylko pomoc humanitarna, ale też umacnianie tych lokalnych społeczności, przekazywanie też tego przesłania. Pamiętamy o was, Polska o was pamięta, nie tylko Polska, ale jako chrześcijanie, jako katolicy. Pamiętamy, że tam jesteście i że dbacie o tę Ziemię Świętą, która tam jest.
2: Tak, kończyliśmy słowami Jana Chryzostoma, który mówił: Chrystus jest pasterzem owiec, a nie wilków. I mówi, jak długo będzie postępowali jak owce, ja będę z wami.

0: i nie bójcie się. Ale ja jestem pasterzem owiec, a nie wilków. Więc jeśli wy zaczniecie gryźć, to gryźcie, ale państwo zostaniecie tylko sami. I myślę, że oni to dobrze odczytali. Jan Chryzostom pochodził ze środowiska, w którym ta tradycja orientalna była bardzo mocna. I rzeczywiście, jak długo jesteśmy owcami, potrafimy właśnie zwyciężać tą miłością, tak długo jesteśmy po prostu silni. Solidarność razem z nimi. Ja, jeżeli nie jestem na wyjazdach, pomagam w takiej parafii, która jest niedaleko miejsca mojego zamieszkania w Podłężu pod Krakowem. Dzieci z tej szkoły, no bo trudno, żeby nie słyszały o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją w momencie, kiedy ksiądz na parafii jest kazania, co pewien czas mówi, postanowiły na okres, w tym okresie przedświątecznym, Wielkim Poście, zorganizowały się kiermasz i tak dalej. Maluchy zebrały olbrzymią sumę pieniędzy, $1950. Prosili mnie, żeby pomóc konkretnie jakiejś szkole, że to jest gest dzieci dla dzieci. No więc wpadłem na taki pomysł, że przywiozłem cukierków. Wiadomo, że to jest międzynarodowy symbol pojednania na całym świecie. I byliśmy w takiej właśnie szkole Matki Bożej Pokoju, prowadzonej przez siostry na przedmieściach Bejrutu w Dora. One też mają tam rodzinę uchodźców i czwórka tych dzieci jest tam na środku i przekazaliśmy te pieniądze. Najwięcej wzruszenia wzbudziło dla nich, dla matki generalnej, tej dyrektorki szkoły, kiedy powiedziałem, że to nie jest ofiara ludzi dorosłych. To jest ofiara wypracowana przez zwykłą szkołę podstawową Króla Jadwigi w Podłężu. Dzieci, które chcą czuć solidarność z innymi. Ona powiedziała mi, że to jest ważniejsze niż te pieniądze, które ksiądz przyniósł. To jest ważniejsze niż te cukierki. Byliśmy w tych klasach, spotkałem także i te dzieci, tych uchodźców. No widziałem ich wzruszenie, że ktoś o nich pamięta, że gdzieś tam daleko pod Krakowem jakaś szkoła o tym pamiętała. To są przepiękne gesty, ale pokazują, że czasami tak niewiele nam potrzeba, a możemy tak dużo wnieść radości i dać tego innym. To jest naprawdę duża siła, którą mamy.
1: To jest też Liban. Liban i chrześcijanie z tamtych terenów mogą nas bardzo wiele nauczyć, czego uczy nas duchowość świętych także z tamtego obszaru. Czego możemy nauczyć się jako chrześcijanie mieszkający w bezpiecznym kraju, gdzie możemy swoją wiarę bez przeszkód wyznawać, gdzie każdego dnia możemy uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować Chrystusa, pójść do spowiedzi. Nie musimy się obawiać tego, że ktoś nam tego zabroni, że ktoś w tym momencie będzie kazał nam opuścić nasz dom ze względu na to, że jesteśmy chrześcijanami.
0: Odwagi wiary i zobaczenia tego, że wiara ma sens, kiedy jest naprawdę przeżywana. Że to jest, posłużę się takim może przykładem dziwnym. Rzeczywiście chodzenie na siłownię może zmienić człowieka, ale pod warunkiem, że jest regularne, a nie dwa razy do roku, szczególnie przed okresem, kiedy trzeba pójść na plażę i pokazać swoje mięśnie. Niestety część z nas przeżywa swoją wiarę właśnie w ten sposób. Od okazji do okazji. I niewiele taka wiara daje. Tak niewiele daje pójście 3 razy do roku na siłownię. Ale rzeczywiście podejście do tego prawdziwe, tak oni pokazują, mówi o jednej rzeczy. Tym, co mówił Chrystus. Przyjdzie deszcz, przyjdzie burza, uderzą potoki, ale ten dom nie runie. Bo na skalę był utwierdzony. Myślę, że oni pokazują, co to znaczy budowanie na skalę. Co to znaczy budowanie, przy którym nawet wojna, uchodźcy, strata miejsca pracy, śmierć najbliższych, daje, mimo wszystko człowiek znajduje siłę, żeby iść do przodu. Ja mam obawy, że jednak często wobec nas tu w Europie spełniłyby się raczej te słowa Chrystusa w tej samej przypowieści, w tym samym fragmencie. Spadł deszcz, wezbrały potoki, uderzyły na ten dom i runął. Upadek jego był wielki.
1: Ksiądz mówi, mam wrażenie też o tej silnej tożsamości chrześcijańskiej, o wierze, która jest zakorzeniona. To nie jest to ziarno, które nie może się zakorzenić, tylko wręcz przeciwnie. Może być na wierzchu małe ziarenko, czyli ta mała społeczność chrześcijańska, która jednak ma swoje korzenie. Ci chrześcijanie, tak jak ksiądz opowiadał, wiedzą o tym, my musimy bronić tej ziemi, bo to jest ziemia, po której chodził Chrystus.
0: Mają to także widać w Jeszcze jednej rzeczy. Jedną z akcji, którą prowadzi Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Polsce, objęliśmy opieką ten projekt, adoptowaliśmy go, już drugi rok prowadzimy, jest wsparcie dla seminarzystów Kościoła Syrokatolickiego w Szarfetę, szkół Harisy w centrum Libanu. Seminarzyści pochodzą z Iranu, Iraku, Syrii, Egiptu i Libanu. Byłem kiedyś przełożonym seminarium. Bałbym się być rektorem w tym seminarium. Bałbym się być prefektem w tym seminarium, tak jak nim byłem. Dlaczego? Bo to jest niesamowite wyzwanie. Podziwiałem tego księdza rektora, ja go znam akurat nie z drogi naukowej, że tak to powiem. To są młodzi ludzie, których tylko dwóch jest 20 lat, to są najmłodsi. Większość ma 28-30. Większość jest po studiach. Jeden jest, proszę panią, męczennikiem, bo był więziony przez ISIS, Daesh, przez ponad pół roku. A mimo wszystko nie wyparł się wiary. To są ludzie, których powołanie zostało wypróbowane. Oni wiedzą, komu służą i dlaczego służą. Bałbym się nie dlatego, że są groźni, tylko są wymagający. Spotkanie z nimi, widziałem twarze reporterów, naszych operatorów telewizyjnych. Oni mówili tak spokojnie o pewnych rzeczach, a ci byli tym, no, lekko rzecz biorąc, zdziwieni. No tak, bo spotkali świadków. Myślę, że to jest doświadczenie, którego nie ze wszystkimi, żeby też nie idealizować. Ale w wielu wypadkach właśnie tam spotykam się ze świadkami. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że nie może zostawić Chrystusa w Betlejem i dlatego pomimo tego, że klepie biedę, nie sprzeda swojej ziemi, będzie tam dalej. Jeżeli ja spotykam kogoś, który mówi tak, wrócę, bo tu jest moje miejsce, tutaj jest to nasze świadectwo, tak, wiem, że jest trudno, że mieszkamy wyrzuceni, ale mimo wszystko trzeba umieć trwać i trzeba się także umieć uśmiechnąć w tym wszystkim. To ja widzę, że spotkałem ludzi, którzy wybrali Chrystusa jako fundament i żyją tym fundamentem. I przyznam się, że ja to już nieraz mówiłem na łamach mediów. Niesamowicie mi pomogło w mojej wierze spotkanie z nimi. Bo ja dopiero teraz zaczynam sam. Ja mam za kilka dni 35 lat kapłaństwa, a ja się dopiero teraz uczę, co to znaczy prawdziwy wybór. Może to zabrzmi dziwnie, ale oni mnie uczą tego, co to znaczy prawdziwy wybór. Prywatnie rzecz biorąc, jadę z pomocą, którą ofiarowali ludzie dobrzy, którzy słuchają nas, którzy o nas rozmawiają, którzy uczestniczą w naszych kiermaszach, wejdą na stronę pkwp.org i ja przekazuję ich pomoc, a ja sam odbieram największą, bo to jest niesamowite świadectwo wiary i spotkanie z tymi ludźmi jest umocnieniem. Myślę zresztą, że ta sytuacja jest okazją, jak to mówił święty Paweł w liście do Koryntian. Podzielmy się tym, co mamy. Bóg nam dał na razie nie najgorszą jeszcze sytuację materialną. Podzielmy się tym, co mamy, żeby oni podzielili się tym, co oni mają w nadmiarze. Wiarą i siłą.
1: Niesamowite są te historie, o których ksiądz opowiada. Ja tak słuchając, myślę, że my jako ciało Chrystusa, jeżeli tak spojrzymy na Kościół, a tak powinniśmy na ten Kościół patrzeć, tak o nim pisał też święty Paweł Apostoł, spotykamy się w okresie wielkanocnym, kiedy przyglądamy się apostołom, którzy próbują głosić tę dobrą nowinę z większym lub mniejszym sukcesem. Pytanie też o to, czym jest dzisiaj sukces. My, ludzie Zachodu, ten sukces postrzegamy często jako posiadanie dobrej pracy, dobrych warunków materialnych, zapewnienie swojemu potomstwu też jak najlepszych warunków, a myślę, że rzadko, być może za rzadko, myślimy w ten sposób o wierze, że największą wartością jest zachowanie tożsamości, umacnianie tych korzeni wiary i wszystko inne tak naprawdę traci wartość w obliczu tego, jeżeli spojrzymy na ten świat duchowy, na rzeczywistość duchową, po co Chrystus przyszedł na świat i my potrzebujemy chrześcijan z Libanu, żeby oni nam o tym przypominali. My bez nich nie możemy żyć dzisiaj.
0: Posłużę się porównaniem, które nie ja wymyśliłem, żeby nie było wątpliwości. Pytałem się kiedyś, to już było sporo lat temu, właśnie tam, na Bliskim Wschodzie, młodego człowieka, co tobie daje wiara? A on mi powiedział, Abuna, ojcze, wiara jest dla mnie jak dobry system kierowania samochodem. Bo może mieć ojciec najwspanialszy silnik, może mieć przesuwane dachy, spuszczane z boku szyby nie wiadomo jakie. Może mieć ksiądz sprawność nie wiadomo jaką. Jak nie będzie układu kierowniczego, nigdzie ksiądz nie pojedzie. I to jest według mnie odpowiedź, o co chodzi. My często o tym żeśmy zapomnieli. My dajemy młodemu pokoleniu wykształcenie, którego myśmy nie mieli. Możliwości rozwijania hobby wspaniałych. Zapominamy w nich kształtowania systemu tego kierowania samochodem, tego systemu rozrządowego, bym to nazwał. Tego całego systemu, tego steru, który pozwala człowiekowi z tymi wszystkimi możliwościami gdzieś dojść. Przerzucę ten temat na coś, co bardziej znam. Najlepsza łódź nie popłynie nigdzie, jeżeli ster będzie uszkodzony.
1: Proszę księdza, wizyta Ojca Świętego Leona XIV. Ja pamiętam te obrazki tak szczęśliwych Libańczyków, którzy plakatami witali Ojca Świętego. Ojciec Święty też do Libanu zaniósł przesłanie nadziei, ale bardzo dużo mówił też o pokoju. No i pół roku później spotykamy się w tym studiu, żeby zapytać o to, czy to nie będzie kolejna Strefa Gazy, czy oni nie mają pretensji do Pana Boga, no tak zupełnie po ludzku. Dlaczego nam coś takiego robisz? My tutaj trwamy, chcemy pokazywać to przesłanie o przebaczeniu, o nadziei, a dzieje nam się krzywda.
0: Myślę, że to jest myślenie u nas na Zachodzie, że wiara jest rodzajem ubezpieczenia się od trudnych sytuacji. Informuję, Kościół to nie jest PZU. Kościół nie jest siłą, by uniknąć próby, tylko przejść przez próbę. I oni o tym mówią. Oni nie proszą Pana Boga, oddal, tylko daj mi siłę. To jest w ogóle problem dotyczący, ja się śmieję, modlitwy wiernych, ale tu schodzimy już na zupełnie inne tematy. Uwielbiam modlitwę wiernych w Kościele Orientalnym, która jest czytana w czasie modlitwy eucharystycznej przez wiernych. I ona zawiera wezwania na zasadzie takiej. Polecamy ci chorych. Nie mówimy, czy masz ich uzdrowić, czy masz skrócić ich mękę. Nie, polecamy ci chorych. A potem polecamy ci, którzy się nimi opiekują. Przecież ty, Panie, wiesz, przecież nie będziemy pouczali Pana Boga, co ma zrobić. Oni nie są od pouczania Pana Boga. Oni zawsze mówią, oni są tymi, którzy chcą słuchać Pana Boga. My staramy się wytłumaczyć Panu Bogu, co mu się nie udało, bo my mamy lepsze rozwiązanie.
1: Tak jest.
0: W związku z tym, Panie Boże, uzdrów tamtą, pomóż tamtemu, bo będzie wtedy naprawdę dobrze. Oni nie mają odwagi pouczania Stwórcy. I to też jest przepiękna rzecz, której oni uczą.
1: Czy to znaczy, że Pan Bóg nie chce, żeby pokój zapanował w Libanie?
0: Proszę Panią, Pan Bóg dla człowieka orientalnego w tej tradycji, która jest tradycją Kościoła powszechnego, podobieństwo między Bogiem i człowiekiem leży w wolności. Tym się różnimy od wszystkich innych stworzeń, że Bóg dał nam wolność. A jeżeli Bóg coś robi, to robi to dobrze i nie cofa swoich słów. Ofiarował nam wolność. Pokój nie jest wynikiem decyzji Pana Boga. Jest wynikiem decyzji wolnych ludzi, ludzi obdarzonych godnością, ale wolność ma to przed sobą, co jest zapisane w Księdze Rodzaju samego początku, w słowach, które Bóg skierował do Kaina. Przed tobą leży grzech, a to ty nad nim masz panować. A ja mam wrażenie, że my byśmy chcieli, żeby Pan Bóg za nas zapanował nad grzechem.
1: I na koniec naszego spotkania jeszcze raz, jeżeli w naszych sercach, w sercach naszych słuchaczy w tym momencie zapaliła się ta iskierka, ja chcę mieć udział we wsparciu, które płynie do Libanu. W jaki sposób możemy tą małą naszą cegiełkę dołożyć, żeby pomoc Kościołowi w potrzebie mogła nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna?
0: Pomodlić się dowolną modlitwą. Wejść na stronę pkwp.org. Wybrać pomoc dla Libanu. Można też wejść do naszego sklepu. Tam jest część wyprodukowana z drzewa oliwnego, z drzewa cedrowego. Cedr jest symbolem Libanu, to są cedry nadziei. Można zakupić tam rzecz, można ją przekazać. Za każde wsparcie dziękuję. Ja mogę pomóc tylko tym, co ludzie dobrej woli mi przekażą. A tą pomoc niesiemy od odciętej od świata miejscowości, w której Chrystus został umęczony, ale na nowo pobłogosławiony. Docieramy z tą pomocą do rodzin mieszkających u sióstr daleko w Harisie, czy też w dalekiej szkole. Staramy się dotrzeć z tą pomocą do tych, którzy mają kłopoty psychiczne, załamanie, czy to będą w Bejrucie, czy w dalekim Żuni. Chcemy dojść z tą pomocą do tych wszystkich, którzy tworzą Kościół, bo Kościół, jako na zakończenie, oni mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał, mury się odbuduje.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był razem z nami i opowiadał o Libanie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
0: Bóg zapłać, dziękuję. Szczęść Boże.
2: Co Kościół na to?
3: Słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą. Będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: Przystanek Parafia.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wawrzyniec Kasub. Pochodzę z Poznania, ale mieszkam w Warszawie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do klasztorów ojców dominikanów z ulicy Preta. Niezwykły klasztor z niezwykłą historią, nie zawsze mający za właścicieli dominikanów, natomiast w chwili obecnej już tak. Klasztor przepiękny, sam kościół i w ogóle to, co znajduje się przy kościele. Ja serdecznie polecam krótką modlitwę przy figurze Matki Bożej, która jest troszeczkę ukryta przed spacerowiczami, którzy sobie podążają starówką. Natomiast z kolei jak się wejdzie do kościoła, to bardzo serdecznie zachęcam. Tam zostały piękne kaplice z czasów przedwojennych. Kaplica, której na przykład teraz mamy mszę o dar potomstwa, też grób ojca Jacka Woronieckiego, myśliciela, niezwykłego człowieka, który przyczynił się do rozwoju i uczelni, i teologii. Warto też czytać jego dzieła, które są cały czas bardzo aktualne. Natomiast ja jako ja, Wawrzyniec Kaszub, jestem świeckim dominikaninem. To jest świecka gałąź zakonu dominikańskiego. Pierwszą stanowią zakonnicy, drugą stanowią mniszki, trzecią stanowią świeccy. Jest to niezwykła droga, do której bardzo zachęcam. Droga powołania tak naprawdę. Jeżeli chcielibyście Państwo więcej się dowiedzieć, to zapraszamy też na nasze strony internetowe, dlatego że i droga właśnie powołania świeckiego dominikanina ma coraz więcej źródeł, do których można zajrzeć i które można przeczytać i się dowiedzieć co nieco na temat naszej formacji i tego, kim jesteśmy.
2: A dlaczego jest lepiej iść z Panem Bogiem przez życie? Albo dlaczego warto?
1: Dobre pytanie. Ja sobie po prostu nie wyobrażam iść bez Pana Boga przez życie. I to nie jest tak, że nigdy nie miałem momentów, w których wątpiłem. Nie. Natomiast nie wyobrażam sobie innej drogi. Po prostu. Ja jestem wykształcenia fizykiem, więc co prawda cały czas uważam i będę to podkreślał, że nauka wcale nie przeszkadza, więc przeciwnie, pomaga w wierze. Natomiast nie wyobrażam sobie po prostu tego życia bez Pana Boga, bez tego, który nas stworzył.
2: Drodzy Państwo, a więcej na temat drogi pana Wawrzyńca już w niedzielę o godzinie 20:00. Zachęcamy do słuchania.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
2: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Wierni modlący się na Różańcu spotykają się u świętej Faustyny. W parafii na Brudnie w sobotę 23 maja odbędzie się 14 zjazd różańcowych róż rodzinnych diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Matka Miłosierdzia. Jak mówiła w Radiu Warszawa animatorka róż różańcowych Aneta Szafoni, to wydarzenie dla każdego, komu bliska jest ta forma modlitwy.
4: Zapraszamy przede wszystkim nie tylko osoby, które modlą się na różańcu, tak, ale z sympatyków, można powiedzieć, różańca. Może osoby, które właśnie będą chciały odkryć ten różaniec. Przede wszystkim no, idea tego jest, żeby wspólnie się modlić, zjednoczyć we wspólnocie, modlić się za rodziny.
3: Zjazd rozpocznie się modlitwą różańcową o 9:30. Centralnym punktem będzie msza święta w południe pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Zmarł ksiądz prałat Stanisław Wołosiewicz, wieloletni proboszcz parafii w Długiej Kościelnej, Halinowie, Mińsko-Mazowieckim oraz parafii Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Brudnie. W diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Wołosiewicz był członkiem pierwszej diecezjalnej rady kapłańskiej, dziekanem dekanatu mińskiego, a później brudnowskiego. Miał 84 lata i 60 lat przeżył w kapłaństwie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w niedzielę 10 maja mszą świętą w Warszawie. W poniedziałek msza żałobna w Otwocku. Pogrzeb odbędzie się w Szepietowie w diecezji łomżyńskiej. Ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Senat jednogłośnie ustanowił rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W uchwale przypomniano niezwykłą drogę życia założyciela ruchu Światło Życie od więźnia Auschwitz, skazanego na śmierć, po jednego z najważniejszych duszpasterzy, twórców ruchów formacyjnych w powojennej Polsce. Senat podjął uchwałę ustanawiającą ten rok rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Decyzja związana jest z przypadającą w lutym przyszłego roku 40. rocznicą śmierci kapłana, którego działalność duchowa i społeczna od dekad wywiera wpływ na kolejne pokolenia Polaków. Kapłan był m.in. inicjatorem krucjaty wstrzemięźliwości, później rozwijanej jako krucjata wyzwolenia człowieka. Promował życie wolne od uzależnień i przekonywał, że prawdziwa wolność człowieka rodzi się z Ewangelii. Autorzy uchwały podkreślili, że stworzył także teorię wyzwolenia, która inspirowała katolików do odpowiedzialności społecznej i publicznego zaangażowania. O genezie jasnogórskich ślubów narodu, ich w duszpasterskim doświadczeniu Jasnej Góry czy formacji kobiet dawniej i dziś mowa będzie m.in. podczas ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w częstochowskim klasztorze 9 maja. Na konferencję zaprasza Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która podczas spotkania ukaże m.in. przesłanie kardynała Wyszyńskiego do kobiet i odpowiedź tej grupy społecznej na wezwanie prymasowskie do pracy wewnętrznej.
6: Konferencja 9 maja jest zorganizowana przez klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Chcemy pochylić się nad treściami ślubów, chcemy przyjrzeć się tym ślubom na nowo i zauważyć, jak są aktualne i ważne w naszych czasach.
3: Konferencja zatytułowana Pana Jasnogórskie Śluby Narodu. Wczoraj, dziś, jutro. Rozpocznie się 9 maja o godzinie 10 w sali papieskiej na Jasnej Górze. Słowo przesłania wygłoszą przeor Jasnej Góry, ojciec Grzegorz Prus, metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo.

Maryjo, Królowa Aniołów, Apostołów, dzisiaj w to święto Filipa, Jakuba, Apostołów, Filip piękną rzecz wypowiada. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Że zobaczyć Ojca to zaspokoić wszystkie deficyty egzystencjalne. Każdy głód, każde pragnienie, każde oczekiwanie, wszelką nadzieję. Jedyny sposób odżywiania głodnego serca to jest widzenie Boga. I Filip, który wypowiedział te słowa, wydobył je gdzieś z najgłębszego dna pod sercem. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jedynie Bóg wystarczy człowiekowi. Święty Augustyn, który w jednym z komentarzy do przypowieści Jezusa o natrętnym przyjacielu, mówi, że Bóg nie może dać człowiekowi nic lepszego od siebie. A jeżeli jeszcze coś więcej szukam, nie odważyłbym się, ale zacytuję. Święty Augustyn pisze: głupcze, chciwcze, czego więcej szukasz? Bóg nie może dać ci nic lepszego od siebie samego. Tylko Bóg wystarczy. Wszyscy ogromnie pragniemy doznać czegoś takiego w życiu, co by nas absolutnie i na zawsze zaspokoiło. Ale spełnieniem dla ludzkiego ducha jest widzenie Boga. Tak to przedstawia Ewangelia. Jest to Ewangelia, więc nie jest tylko napisane to, co było. To jest słowo żywe. Tu jest napisane to, co się powinno dziać. Niestety my ludzie o wiele częściej ubóstwiamy stworzenie niż Stwórcę. Ale nie ma nic takiego na świecie, co by bardziej uszczęśliwiło człowieka, jak widzenie Boga. Bóg jest ludzki, da się kochać. Można Go dostrzec. Skoro Bóg stał się człowiekiem, zobaczyliśmy Go i widzimy Go, chociaż choćby na tej świętej ikonie, gdzie Maryja wskazuje swoją dłonią Chrystusa. Jak mówi Psalm 17 w wierszu 15: ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, Boże. Powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Czy można się nasycić widokiem oblicza Bożego? No ale dopiero Bóg i tylko Bóg wystarczy człowiekowi. Wszystko inne pozostawia człowieka nienasyconym, niewypełnionym. Nawet śniadanie nie może trwać do kolacji. Nawet pocałunek nie może trwać 5 godzin. Wszystko w tym świecie podlega presji czasowej i wszystko pozostawia nas nienasyconymi. A kiedy Bóg mnie nie nasyci, człowiek szuka surogatu szczęścia w przyjemności, która nie jest szczęściem, bo się kończy. Mojżesz i Aaron, jest napisane, kiedy weszli na szczyt Chorebu, ucztowali przy obliczu Boga. Zobaczyli Boga i jedli i pili. To oglądanie Bożego oblicza było dla nich ucztą. Zaspokoili swój głód przed Jego obliczem. Jedli, pili z tego oblicza, nasycając swe dusze. To była uczta. A gdzie indziej jest napisane, że Mojżesz
40 dni przebywał na górze Choreb i nic nie jadł i nic nie pił. Nie odczuł nawet głodu fizycznego, bo był nasycony duchowo, bo patrzył Bogu w jego oblicze. Podobnie też ludzie reagowali na twarz Jezusa, kiedy przed rozmnożeniem chleba od 3 dni nie jedli, ale wpatrywali się w twarz Jezusa i słuchali jego słów. Dopiero potem on zadbał o ich fizyczny głód i rozmnożył chleb. Ale jego widok i smak słów, które wypowiadał, był nasycający, że zapomnieli o jedzeniu. To nie oni domagali się, ale apostołowie prosili o chleb. Jego widok, widok Chrystusa i smak Słowa Bożego. Czy można żyć widzeniem Boga? Ktoś spyta. To ja też spytam. A czy wieczność nie na tym będzie polegała? Jedynie więc satysfakcjonujący sposób odżywiania ludzkiego istnienia to widzenie Boga. Chrystus przecież zmartwychwstał. 40 dni się ukazywał i mówił: nie inwestujcie w to tak bardzo. Ten świat minie. Tylko tak żyjcie, żebyście życia wiecznego nie utracili. Pokazał nam, że jest życie wieczne. Życie, w którym jest nieprzemijająca radość, szczęście, wypełnienie każdej tęsknoty. I możemy już tego tutaj dotknąć, że tak powiem, musnąć w Kościele, w sakramentach, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w spowiedzi. Tu jest Bóg zakorzeniony ze swoją wiecznością i uczestnicząc w tym, jakby przerzucamy krę naszego istnienia do życia wiecznego. A ono jest o wiele ciekawsze niż to życie tu. Jak mówi słowo u Mateusza w 18 rozdziale, aniołowie w niebie zawsze wpatrują się w oblicze Ojca. Ktoś spyta, a cóż to ciekawego? Aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. To musi być niezwykle fascynujące widzenie Boga, nieutracalność szczęścia, radość po prostu. Radość i to nigdy nie kończąca się. Bo wiem, że jeśli Bóg mnie nie zaspokoi, to będę szukał gdzieś indziej, ale już nie w szczęściu, jedynie krótkotrwałej przyjemności. Bo odrzuciłem Boga, nacieszyłem się jakąś przyjemnością, batonem szatana. Uczyniłem sobie stypę po Bogu. Tak się pocieszyć, ale to minie. Jedynie więc, co może dać szczęście, to Bóg i widzenie Jego. Jak mówi psalm 4, w zasadzie pyta. Wielu powiada, a może nawet wszyscy, któż nam szczęście ukaże? Każdy z nas pyta, a gdzie to moje szczęście? Co jest moim szczęściem? A może kto? I mówi psalm dalej, a wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Tak, psalmista odpowiada tym, którzy pytają, gdzie jest moje szczęście? Psalmista mówi, spójrz na oblicze Boga. Czy nie jest ono Twoim szczęściem? Bo jeżeli oblicze Boga nie będzie dla Ciebie szczęścia, to już nie będziesz mieć szczęścia w życiu. Bo nic
nie daje szczęścia oprócz niego. Możesz spotkać w życiu przyjemność, ale szczęście daje tylko Bóg i Jego oblicze. Bo szczęście to przyjemność bez końca. A przyjemność tego świata to szczęście, które się kończy. I co dalej? Robaki w trumnie. Bóg przychodzi, aby nas zaprosić do przeżywania szczęścia już tu, w tym świecie. Drugi człowiek, którego kochasz, mąż, żona, dziewczyna, chłopak. Mówisz, ktoś zapalił mnie miłością. Ale drugi człowiek, możemy porównać, to tylko iskierka. Fakt. Piękna. Ale iskierka. A Bóg? A jest o nim napisane w liście do Hebrajczyków, a Bóg jest ogniem pochłaniającym. Drugi człowiek to iskierka, a Bóg to pożar. Więc namawia nas słowo i dzisiejsze święto, aby zakorzenić się już dziś w życiu wiecznym, aby nie stracić tego czasu, który mamy. Kiedyś wpatrywałem się w oblicze Jezusa, ale tak zerknąłem na zegarek, jakbym ograniczał Bogu czas. Panie Jezu, jeszcze masz 3 minuty. I w sercu usłyszałem słowa: Marcin, co ty całą wieczność ze mną zrobisz, jak ty 3 minuty tu się męczysz? I odkryłem, że jeżeli Boga tu na tym świecie nie odkryję, to kto mi da drugie życie? To nie gra komputerowa. Życie się kończy, ale Bóg i wieczność czekają. I wpatrując się już tutaj w Boga, przeciskamy się do życia wiecznego, do którego wszyscy dziś jesteśmy zaproszeni. A ty, Maryjo, już się wpatrujesz w to szczęśliwe oblicze Boga i oręduj za nami, abyśmy z Tobą wspólnie też wpatrywali się. Więc prosimy Cię za Kościół Święty i Ojca Świętego Leona, za księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy za księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, którego nie ma, ale błogosławi nam z serca w tej godzinie apelowej, jak ma zwyczaj. Polecamy świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla, prosząc o życie wieczne dla niego. Polecamy zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bokowskim i ojcem przeorym Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Prosimy za naszą ojczyznę, o pokój na całym świecie, o pokój w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie. We wszystkich intencjach zapisanych w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej, za media transmitujące apel, za ludzi uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu, za chorych fizycznie, umysłowo, samotnych, za więźniów, za dobrodziejów i pracowników Sanktuarium Jasnogórskiego. Polecamy też i prosimy o błogosławieństwo Boże dla Straży Pożarnej i służb w gaszeniu pożarów na Lubelszczyźnie. Prosimy w intencji pielgrzymów dnia dzisiejszego, obecnych z warsztatu terapii zajęciowej, z Dominikanówki z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i za wszystkich zmarłych oraz za parafię i parafię nawiedzenia.

0: jako i my odpuszczamy naszym
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, teraz i w godzinę.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevī. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Šventā Marijo, Matko Božā, mūciem za nami grzešnimi, teraz i v godine smierci našej. Amen.
7: Zdrovaš, Marijo, łaski pełna, Pan s Tobou, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, módl się za nami
3: grzesznymi, Ty między niewiastami
10: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Zakończyliśmy już transmisję apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Mateusz Baran. A ja przypominam o naszej wspólnej modlitwie Różańcem Świętym. Jak zwykle o godzinie 21:30. 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Gorąco zapraszamy.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
1: Jaki obraz najpiękniejszego daru dzisiaj w sobie nosisz? Gdy słyszysz: trwajcie w miłości mojej od Chrystusa, jak na tę miłość spoglądasz? Gdy myślę o tym pytaniu, pojawia się we mnie obraz zawieszonej wysoko poprzeczki. Jezus swoim dokonaniem wysoko umieścił swoją miłość. Poświęca swoje życie za mnie, za ciebie i to jest konkretny koszt przyjęcia korony cierniowej, gwoździ, biczowania czy tej strasznej agonii. Mówi jednak, że ofiaruje swoje życie bardzo świadomie. Nigdy mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Jezus dobrowolnie ponosi każdy koszt. To szczyt Jego niepojętej decyzji kochania. Jezus oddaje się, poświęca. To niedościgniony wzór. Jednak z Jego ofiary ukochania mnie i ciebie do końca wypływa proste pytanie: jak dziś chcesz odpowiedzieć na tę miłość Chrystusa? Właściwie każde twoje słowo, każdy twój czyn w ciągu dnia jest odpowiedzią na to, co On ci dał, jak ciebie ukochał. Jeśli dziś Chrystus mówi do ciebie, do mnie: trwajcie, to mamy być ludźmi, którzy przyjmują kolejny raz Jego kocham do swego życia, by potem swoim życiem odpowiedzieć Jemu samemu: kocham Cię, Jezu.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 21.30. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Gamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o dar Ducha Świętego, opiekę Bożą dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych, o opiekę Matki Bożej, światu Ducha Świętego w nowej pracy dla Litki, o pomoc i dobrych przyjaciół, o dobre rozeznanie drogi życiowej zgodnej z wolą Bożą dla Kacpra. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o zdrowie dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o Boże błogosławieństwo i dar Ducha Świętego w czasie egzaminów oraz podejmowanych decyzjach życiowych dla tegorocznych maturzystów. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra i Emilii, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci księdza Stanisława Wołosiewicza, zmarłego w dniu wczorajszym. O dar życia wiecznego dla świętej pamięci Marii, o potrzebne łaski dla Jana i Piotra oraz ich rodzin. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka. O wszelkie łaski potrzebne dla księdza Piotra. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. O skuteczną terapię światu Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. Modlimy się o wszelkie łaski potrzebne w życiu codziennym dla Bogomiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O zdrowie dla męża i stałą pracę dla syna modli się słuchaczka. O dar Ducha Świętego dla maturzystów, szczególnie opiekę Matki Bożej i dostanie się na wymarzone studia dla Laury i Kingi. O Boże błogosławieństwo dla Maksia na czas egzaminów ósmoklasisty. O cud uzdrowienia dla Janiny, Adama, Karola, Ewy, Waldemara, Karola, Zofii, Kingi oraz Moniki. O dar Ducha Świętego, a zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O Boże błogosławieństwo dla Marcelinę i Pawła. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się jak zwykle także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Modli się z nami Pani Barbara. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Zapraszam Pani Barbaro. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Jezu,
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkiego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości.
0: Pierwsza tajemnica zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zobaczyłem Pana Jezusa w chwale zmartwychwstałego. Serce napełniło się szczęściem nie do oddania. Nazajutrz przebudziłem się na głos Pana Jezusa, odwijający się w tym sercu i przywołujący mnie po imieniu. Powitajmy Go zmartwychwstałego. Proszę bardzo, Pani Barbaro, pomódlmy się za tym.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Barbaro za wspólną modlitwę.
1: Dobry, dziękuję.
0: Z Panem Bogiem, z Panem do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. W niebo wstąpienie dużo przynosi nam modlitwy. Do nieba nie jedzie się sześciokonną karetą czy najnowszym Mercedesem, ale jedzie się własnymi nogami, kamienistą drogą, chociaż niekiedy aniołowie pańscy nie tylko prowadzą nas i podtrzymują, ale cały czas przenoszą nas, nawet nad przepaścią. Pani Danuta jest razem z nami. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Danuto, witam.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać mi Danutę, pozdrawiam serdecznie.
2: Bóg zapłać. Ja również serdecznie pozdrawiam.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Duch Święty stąpił na apostołów, oświecił, umocnił i ogień w miłości w nich zapalił. Grunt kamienisty świata kruszył pod ich dotknięciem, użyźniał plon, wydawał stokrotny. Wspominajmy na 12 rybaków, prostych, nieukrzesanych, chwiejnych w wierze i słabych, ale wybranych przez Pana na rozniecenie światła wiary po całym świecie. Halo, z kim mam przyjemność, kogo witam w Radiu Warszawa?
3: Irena z tej strony.
0: Szczęść Boże, Pani Ireno, prosiłbym tylko o ściszenie radioodbiornika i możemy się modlić. Proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
3: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny niezmiennie był bogaty. W czasie mszy świętej patrzymy na to wyjątkowe dzieło Pana Jezusa i Pana Boga. Wiemy, że my kiedyś także trafimy tam właśnie do nieba, że do tego dążymy, że musimy robić wszystko, aby tam dotrzeć. Kierujmy się zatem także w kierunku Matki Bożej i prośmy ją o pomoc w każdej, nawet najtrudniejszej dla nas sytuacji. Pani Grażyna, modli się razem z nami. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo, Pani Grażyna.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Niewiasta obleczona w słońce nie zapomina o zobowiązaniu płynącym z przyjęcia testamentu stóp krzyża. Całą swą mocą oręduje za nami w niebie, gdyż smok nadal toczy walkę z resztą jej potomstwa. Ale nasze jest zwycięstwo, gdyż sprawiedliwy Bóg spełni zapowiedź. Zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam już jutro, a już za chwilę. Ślubuję Ci miłość, radiowy kurs małżeński. Tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia, do jutra. Spokojnej nocy.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszymi gośćmi dzisiaj są Państwo Anna i Piotr Świeżescy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
2: Serdecznie.
1: Państwo Świeżescy mają 21-letni staż małżeński.
2: Zgadza się.
1: I mają 9 dzieci.
2: Tak.
3: Też się zgadza.
1: Też się zgadza. Dobrze. Dowiedziałam się już, bo rozmawialiśmy już na poprzednim spotkaniu z wami, że najstarsze z waszych dzieci ma 20 lat, najmłodsze ma 1,5 roku i że w rodzinie jest dosyć wesoło.
2: Bardzo wesoło.
1: Że dzieci są energiczne, mają różne charaktery i że wszystkie pojawiały się po kolei, a nie wszystkie naraz.
2: Tak.
1: Co jest dobrym sposobem Pana Boga na rodziny. Chciałabym zapytać Was o organizację takiej codzienności, no bo po pierwsze, mając tyle dzieci, no trzeba też je wykarmić i na nie zarobić, a po drugie też trzeba pewnie z nimi być. Jak u Was wygląda sprawa pracy zawodowej na przykład i takich obowiązków zewnętrznych?
2: Dzisiaj wygląda tak, że ja pracuję na pełny etat w domu. Tak, nie siedzę w domu, pracuję. Jestem po prostu mamą, której pracą zawodową jest prowadzenie domu i opiekowanie się rodziną. I tak jest dzisiaj, ale ta rzeczywistość kształtowała się... Różnie na różnych etapach naszego życia małżeńskiego. Tak.
1: Bo jak zaczynaliście, mówiliście w poprzednim programie, że byliście małżeństwem studenckim.
2: Tak, pobraliśmy się, kiedy ja byłam na 4 roku, Piotr rok wyżej studiów. Dwoje dzieci urodziło nam się jeszcze na studiach.
3: Tak, więc Ania łączyła rolę mamy i studia, a ja łączyłem studia i pracę zawodową.
2: Tak, potem ja po studiach jestem z wykształcenia radcą prawnym. Zrobiłam też aplikację i robienie tej aplikacji też godziłam z wychowywaniem dzieci. Kiedy kończyłam aplikację, trwała 4 lata i skończyłam aplikację mając 4 dzieci. To były oczywiście nasze wspólne dzieci, mieliśmy 4 dzieci, kiedy ja skończyłam aplikację i mogłam podjąć pracę zawodową i przez jakiś czas pracowałam w moim zawodzie i staraliśmy się to godzić z naszym życiem rodzinnym, ale szło nam trudno.
1: A opiekowaliście się dziećmi na zmianę?
2: Opiekowaliśmy się na zmianę i też korzystaliśmy z pomocy zewnętrznej, do opieki nad najmłodszym dzieckiem, bo wtedy też pojawiło się nasze 5 dziecko. I moja praca zawodowa była oczywiście absorbująca. Piotra była od zawsze absorbująca. I po prostu wracaliśmy do domu po pracy i mówimy, nie rozmawiamy o pracy. No bo rzeczywiście też potrzebowaliśmy przestrzeni jakby wolnej od pracy, ale z drugiej strony też mieliśmy potrzebę dzielenia się ze sobą doświadczeniami z pracy. Czyli trzeba było przegadać jakieś tematy, nawet od strony takiej przeżyć psychicznych w pracy, ale nie mieliśmy na to przestrzeni, bo po prostu Piotr był... też bardzo mocno zaabsorbowany pracą, ja też, i potrzebowaliśmy przestrzeni wolnej od pracy i de facto zobaczyliśmy, że trochę się oddalamy. Znaczy tak, że nie jesteśmy tak już przyjaciółmi, jak byliśmy we wszystkim, bo nie mamy przestrzeni, żeby się dzielić.
1: Porozmawiać o waszych działaniach.
2: Działaniach, bo rzeczywiście też, jak wracaliśmy do domu, to trzeba było wszystkie ręce na pokład i po prostu zająć się tą rzeczywistością domową. Po prostu 5 małych dzieci od 0 do 10 lat i praca zawodowa.
1: Niech to pierwszy zauważył, że jest trudno.
3: Znaczy, chyba obydwoje widzieliśmy, że to jest trudno, tak? Bo Ania pracowała nie w jednej pracy, tylko w 3 i jeszcze miała całą głowę zajętą tematami zawodowymi, tak? To znaczy, to dla mnie to było bardzo męczące.
1: No bo nie było obiadu, tak?
3: Nie, nawet nie na tej zasadzie, że nie było obiadu, bo to obiad to tam... mniejszy problem, ale to jest tak, że jakakolwiek wspólna inicjatywa zawsze była przerywana jakimiś działaniami Ani, która analizowała tematy z pracy i zastanawiała się, że mogło tak albo inaczej, a że tu trzeba tak ten problem rozwiązać albo inaczej. Raczej myślę, że to nawet nie chodziło o brak obiadu, tylko bardziej takie oderwanie mentalne, tak? To znaczy, że zobaczyliśmy, że po prostu obydwoje odpływamy w stronę zawodową, tak? I nagle rodzina w ogóle nie ma na nią przestrzeni czasowej. No i po prostu stwierdziliśmy, że podejmujemy taką decyzję, że, bo wiadomo, wtedy jest więcej pieniędzy, tak jak dwoje rodziców pracuje.
2: Ale taka prawda, że też o wiele są wyższe koszty życia. Kiedy pracuje dwoje rodziców, też tak jak my pracowaliśmy, no bo potrzebowaliśmy pomocy do domu, potrzebowaliśmy też wspomagać się jedzeniem, które było przygotowane na zewnątrz, czyli w dużej mierze potrzebowaliśmy zorganizować naszym starszym dzieciom czas pozalekcyjny, wakacje, poprzez korzystanie z różnych form takiej, no po prostu płatnej opieki. Czyli że nagle po prostu te koszty życia bardzo, bardzo rosną.
1: Koszty życia bardzo rosną, jeśli mama pracuje zawodowo.
2: Tak. Mhm. Tak, bo po prostu no, mama wypracowuje też to, co mama w domu nie siedzi, mama w domu pracuje. I jeżeli jest w domu, a jeżeli jej nie ma w domu, prawda, no bo jest w tym czasie w pracy zawodowej, to tą pracę musi wykonać ktoś inny i za tą pracę trzeba komuś po prostu zapłacić. Tak?
1: I policzyliście to?
2: Policzyliśmy i finansowo, i psychicznie. Stwierdziliśmy, że zyski dla naszej rodziny są niższe niż koszta, jakie ponosimy jako rodzina, przynajmniej na tym etapie, no, na jakim wówczas byliśmy. Ja pracowałam przez 2 lata zawodowo. Czyli przez 2 lata, tak już po zdobyciu moich uprawnień zawodowych. Prawda? Tak, w takim no, pełnym wymiarze. I zobaczyliśmy, że to jest większe obciążenie dla naszej rodziny niż korzyść.
1: A jak dzieci wtedy funkcjonowały w takim układzie, podczas kiedy pracowałaś?
2: Generalnie dobrze i chyba nie wspominają tego traumatycznie. Część z nich oczywiście była już w systemie przedszkolno-szkolnym, czyli nie odczuwała tego. Najmłodsze dziecko miało opiekunkę, czyli powiedzmy, że ich potrzeby... My staraliśmy się też oczywiście ten czas, który mieliśmy dla nich, no poświęcać im w całości, żeby to był bardzo dobry czas, uważny, więc być może nawet z ich perspektywy ten czas może był nawet bardziej atrakcyjny, spędzany z nami, niż jest to, no nie wiem, dzisiaj.
1: Próbowaliście nadrobić te godziny?
2: Nadrobić te godziny my widzieliśmy przede wszystkim w naszych relacjach, że to jest duże obciążenie. Staraliśmy się, żeby to nie było kosztem. Na pewno w dłuższej perspektywie byłoby to też kosztem oczywiście dzieci, no w takiej sytuacji, w jakiej wtedy znajdowała się nasza rodzina, ale to my ponosiliśmy te koszty osobiście i małżeńsko, a staraliśmy się, na ile to się dało, nie przenosić kosztów naszej pracy na dzieci.
1: Bo mówiliście, że postanowiliście, że nie będziecie rozmawiać o pracy zawodowej, a jednak mieliście potrzebę, żeby się dzielić.
2: Tak. Ale też nie mieliśmy trochę na to przestrzeni czasowej i no, że tak już nie byliśmy taką jednością, no, chociażby w tym aspekcie pracy zawodowej, prawda? Bo nie mieliśmy jakby zasobów, być może, żeby przyjąć te trudności, z którymi mierzy się drugie z nas, bo sami byliśmy dociążeni tym, z czym się mierzyliśmy w swojej własnej pracy zawodowej i po prostu już nie mam miejsca, żeby jeszcze cię pocieszyć, wysłuchać.
1: A czy przez te 2 lata myśleliście o następnych dzieciach?
2: No właśnie, to było tak zabawnie, że kolejne dziecko było trochę wyjściem z tej sytuacji.
1: To ciekawe.
2: Że jak się poczuliśmy tacy dociążeni, to ja pomyślałam, nie, jedyne co nas może uratować, żebyśmy z tego wyszli.
3: To kolejne dziecko.
1: Dziecko ratunkiem z...
2: Tak. Prawda?
1: Wyjścia z trudnej sytuacji.
2: I tak rzeczywiście było, bo tam właśnie przerwa między... Tam akurat była właśnie 3 lata. 3 lata na moją pracę zawodową. Między dziećmi i... I tak. I po prostu zobaczyliśmy, że to nie służy nam. Ja po prostu po kolei zamykałam, bo rzeczywiście pracowałam w trzech miejscach, ale ja mam wolny zawód, więc to też nie jest tak, że to znaczyło, że pracowałam, nie wiem, na trzech etatach, bo nie, tylko po prostu miałam zadania w różnych projektach i po prostu zaczęłam zamykać kolejne projekty i nie brać kolejnych. Czyli to, co miałam, starałam się zamknąć, żeby wywiązać się też z moich obowiązków zawodowych i nie podejmowałam kolejnych. I w sumie tak wychodziłam z mojej pracy zawodowej przez 4 lata.
1: Będąc w ciąży i po
2: urodzeniu. I potem mając maleńkie dziecko, ale to po prostu na przykład były jakieś sprawy sądowe, które jeszcze prowadziłam, bo je zaczęłam prowadzić, ale już nie brałam nowych spraw.
1: I czy był taki czas, że myśleliście, rozmawialiście o tym, że jednak lepiej by było, gdybyś pracowała w domu?
2: Na pewno doświadczyłam tego, że praca w domu daje mi bardzo dużo pokoju, znaczy pokoju pracy, i radości, i takiego spełnienia też, ale to doświadczenie pracy zawodowej pozwoliło mi zobaczyć, że jeżeli chcę, to mogę. Pozbyłam się jakichś takich kompleksów, że to, że jestem w domu, to jest wynik, nie wiem, szeregu zdarzeń, prawda, które mnie w tym domu zamknęły. Nie, ja jestem w domu, bo chcę, bo to był nasz wspólny wybór, że zobaczyliśmy, że to służy naszemu małżeństwu, służy naszej rodzinie, mieć mniej, ale właśnie mieć ten pokój.
1: Rozmawiamy z Anią i Piotrem Świeżewskimi o tym, jak organizować życie rodzinne. Rodzice 9 dzieci i Ania, która teraz pracuje w domu na pełen etat. Za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy, a teraz muzyka.

0: Dziękuję ci, miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Anna i Piotr Świeżescy są z nami. Przed chwilą, Aniu, opowiadałaś o tym czasie w twoim życiu, kiedy mając czworo dzieci, poświęciłaś się również pracy zawodowej na pełen etat. Mówiliście o tym, jaki to był trudny czas dla was i jak uznaliście, że dziecko może będzie jakimś wyjściem z tego trudnego czasu, że to był trudny czas psychicznie. Też mówiłaś o tych kosztach finansowych. Jak to było, jak postanowiliście jednak, że zostawisz tą pracę zawodową? Mówiłaś, że bardzo ciebie cieszy praca w domu. Może cieszyć kobietę praca w domu?
2: Mnie bardzo, bardzo cieszy towarzyszenie moim dzieciom w ich wzrastaniu, w tym, jak nabywają kolejne umiejętności i że ja mogę być tego świadkiem. I właśnie nawet kiedy pracowałam zawodowo, byłam w pracy, mówię, no nie, właśnie to pani opiekunka widzi, jak moje dziecko, nie wiem...
1: Pierwszy ząbek.
2: Jak ono się cieszy na widok śmieciarki, która we wtorek przyjeżdża po śmieci, a nie ja jestem towarzyszem tej jego radości. I w ogóle takie małe rzeczy. I też no, miałam świadomość tego, że będąc w pracy zawodowej, naprawdę... Ja jestem zastępowalna, że oczywiście staram się wykonywać jak najlepiej moje obowiązki, ale tak naprawdę może je wykonać ktokolwiek. Natomiast, że w domu moja praca jest niezastąpiona. I to było takie głęboka świadomość, która mi towarzyszyła w trakcie pracy też zawodowej, że nigdy nie żałowałam czasu spędzonego z dziećmi, natomiast żałowałam tego, że spędzam za dużo czasu w pracy kosztem czasu z dziećmi.
1: A Piotr, jak ty to widziałeś, jak żona zaczęła ograniczać czas w pracy zawodowej i coraz bardziej wchodzić w tematy domowe?
3: Znaczy ja miałem inną perspektywę, bo dla mnie ta perspektywa wiązała się z tym, że skoro z punktu widzenia ekonomicznego, tak, skoro mamy jakiś budżet domowy i nagle zaczyna z jednej strony być trochę mniej środków, no to ja musiałem coś robić, żeby tych środków wystarczyło, więc u mnie z kolei to wiązało się z tym, że musiałem starać się o nowe środki, tak? Więc można powiedzieć, że dość często zmieniałem pracę, tak? Bo wiadomo, że przy zmianie pracy zazwyczaj osiąga się największe podwyżki. W związku z tym, no, starałem się szukać takich zajęć, które byłyby w stanie utrzymać naszą rodzinę, tak? I można powiedzieć, że zasadniczo wszystkie te prace, w których pracowałem, bardzo dobrze mi się tam pracowało. Natomiast no, zrobiłem te zmiany właśnie ze względów finansowych. No i to też można powiedzieć, że z punktu widzenia, znaczy to też było dla mnie rozwijające bardzo, tak? I tak się, jak się nad tym zastanawiam z perspektywy czasu, no to kiedyś się z Anią też mieliśmy, że w sumie gdyby nie te dzieci, nie te potrzeby, to bym w pierwszej firmie został i pewnie do tej pory bym tam pracował na tym samym stanowisku, bo było mi tam bardzo dobrze. Natomiast...
1: No... Nie miałeś takiego wrażenia, że twoja kariera zawodowa jest taka jakaś pokrojona, że się tutaj sypie, bo się nie rozwijasz w tej jednej firmie?
3: Nie, bo rozwijałem się w kolejnych, tak? I każda nowa firma to było jakieś... I nowe stanowisko to było jakieś nowe doświadczenia, tak? Poznanie jakichś nowych ludzi.

0: wziąć się w garść i to zrobić, nie? Także to tak, myślę, że całościowo było na plus.
1: No dobrze, a Ania, ty nie masz takiego poczucia, że straciłaś coś, porzucając swoją pracę?
2: Chyba nie mam. Chyba nie mam też dlatego, że akurat w moim zawodzie, który ja wykonuję, ostatnie lata to jest dość niestabilny okres, nawet w takim znaczeniu, że prawodawstwo bardzo się zmienia i mam taką świadomość, i że jeżeli potrzebowałabym wrócić do pracy, to jestem w stanie to zrobić. I że chyba, no wiadomo, mistrzem w tym zawodzie nigdy nie będę, ale jestem dobra na innych polach, i które mają wyższy priorytet w moim życiu. No nie wiem, na przykład Wanda Pułtawska mówiła, że matką się człowiek staje z każdym dzieckiem bardziej. No więc ja naprawdę uważam, że w macierzyństwie mam już bardzo wysoki... Bardzo wysoki poziom
1: rozwoju. Właśnie chciałam się zapytać o ten rozwój, bo często jest tak, że kobiety nie chcą zrezygnować z pracy zawodowej, bo tam czują, że się rozwijają, a macierzyństwo traktują jako coś, co je właśnie tak trochę powoduje stagnację w takim rozwoju osobistym. Jak ty to widziałaś?
2: Więc właśnie, wydaje mi się, że czasami niektóre osoby, wiadomo, kiedy są rodzicami pierwszego albo drugiego dziecka, to jest to dla nich nowe doświadczenie, dopiero muszą zdobywać nowe umiejętności i stres związany z tą, no właśnie, z byciem młodym rodzicem często jest bardzo duży. Też te sytuacje wychowawcze są mniej przewidywalne niż zadania w pracy zawodowej. I niektóre kobiety wolą, znaczy oczywiście też niektórzy po prostu może bardzo lubią swoją pracę zawodową i tam rzeczywiście się czują spełnieni, ale przez te trudne doświadczenia rodzicielskie, początkowe, niektórzy rodzice rezygnują właśnie z wchodzenia w kolejne doświadczenie, czyli z tego, by posiadać też kolejne dzieci, i nie doświadczają tego, jaką wielką pomocą jest już właśnie doświadczenie, też ta radość, którą się czerpie z tego, że widzi się owoce swojej pracy, że dzieci się naprawdę pięknie rozwijają i że pięknie oddają, no właśnie, w swoim zachowaniu, w tym, na jak wspaniałych ludzi wyrastają, ten nasz trud i nasze poświęcenie. I po prostu to jest tak, że ja cieszę się owocami mojej pracy, jaką wykonuję w domu, a ktoś inny cieszy się owocami swojej pracy zawodowej i tam pokłada swoją przede wszystkim satysfakcję, prawda, ze swoich zadań życiowych. A ja mam to w domu i myślę, że i też, że jednak każdy nowy człowiek to jest nowy kosmos. To jest po prostu nowa rzeczywistość na zawsze. I też takie uświadomienie sobie rangi tego zadania, przed jakim my jako rodzice stajemy, pozwala nam podnieść głowę wysoko i naprawdę być dumnym z tego, co robimy, nie ulegać jakiemuś deprecjonowaniu naszej roli. Nawet jeżeli gdzieś powszechne, powiedzmy, są opinie, które uważają, że można się życiowo bardziej zrealizować w pracy zawodowej niż w domu. Ja jestem odmiennego zdania.
1: Widać, że jesteś szczęśliwa.
2: Naprawdę jestem.
1: Ale to nie jest tak, że jak jest więcej mamy w domu, no to musi być mniej taty, no bo tata właśnie w tych sprawach zawodowych. Nie brakuje dzieciom taty?
2: U nas szczęśliwie nie. Dlatego, że po pierwsze, my też, no Piotr, możesz to, ale my rzeczywiście staramy się, żeby nie wymyślać potrzeb. Czyli zadowalać się tym, co mamy, i na przykład nie podejmować kolejnej pracy, jeżeli nasze podstawowe potrzeby, też materialne, są spełnione, to Piotr nie szuka kolejnej pracy po to, żeby zapewnić jakieś nasze ekstra potrzeby, prawda? A Piotr jest w stanie zapracować na naszą rodzinę w taki sposób, że jest w domu popołudniami, wieczorami, naprawdę, że jest obecny.

0: Czy myślę, że teraz też jakby patrząc z perspektywy, to trochę jest tak, że jedno to jest czas, który ojciec spędza w domu, a drugie to jest zaangażowanie tego ojca w te rzeczy, które dotyczą dzieci, tak? Bo sam się często na tym łapałem, że byłem z dziećmi, ale tak naprawdę w ogóle mnie nie interesowało to, co ich interesuje i te problemy ich, tylko analizowałem sobie tematy z pracy, tak? Wiadomo, czasami jest tak, że trzeba coś zrobić po godzinach, natomiast bardziej tu chodzi o to, że takie oderwanie mentalne trochę, tak? Przełączenie się trochę z trybu pracy na tryb domu, tak? I myślę, że to jest zadanie ojców, żeby rzeczywiście żyli trochę życiem ich dzieci, ale nie na zasadzie, żeby zastępować ich w ich życiu, tylko żeby ich interesowało to, w jaki sposób, z kim się spotykają, co robią, co lubią. No, są takie drobne rzeczy, jest ich w ciągu dnia bardzo, bardzo wiele takich drobnych, ale z tych właśnie drobnych rzeczy relacje ojca z dziećmi są budowane, tak?
1: Ale jak sobie z tym radzisz, mając 9 dzieci? Bo to
0: no
1: jest...
0: trzeba wykorzystywać każdą chwilę, czyli proste zakupy. Zawsze można kogoś wziąć na te zakupy. Takie, nie wiem, pojechanie na myjnię samochodową też można wziąć kogoś. No, takie proste rzeczy, które można wykorzystywać czas i trzeba czasami...
2: Prawo jakiś sprzętu w domu, masz asystenta.
0: Tak, tak. Bo to, pamiętam, że to był taki też niezły przełom u mnie, bo zawsze myślałem, że jak będę robił sam, to zrobię szybciej i lepiej coś naprawię, ale później się zorientowałem, że mój syn nie wie, jak używać lutownicy, tak? Albo jakichś takich prostych rzeczy, narzędzi i że się, jeżeli ja nie poświęcę mu tego czasu i nie zrobię tego trochę dłużej, no to on się nie nauczy, albo czasami trochę gorzej, tak? No bo jeżeli dziecko wbije jakiś gwóźdź, no to wiadomo, że tam parę razy mu się krzywo wbije, no ale to właśnie w tym jest to piękne, że to naprawiliśmy razem.
1: Rodzice 9 dzieci, Ania i Piotr Świeżyscy są z nami i jeszcze chwilę z nami będą. Rozmawiamy o tym, jak właśnie być rodzicami 9, o radości rodzicielstwa, radości ojcostwa, radości macierzyństwa i o mamie, która pracuje zawodowo w domu, bo właśnie Ania w tej chwili pełni taką rolę takiej mamy. Zostańcie Państwo z nami, po chwili muzyki wrócimy do dalszej rozmowy.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Anna i Piotr Świeżescy są z nami, rodzice dziewięciorga dzieci. Mówiłeś, Piotr, o tym, że starasz się mieć kontakt z każdym ze swoich dzieci, na przykład wciągając ich w twoje obowiązki takie domowe, jak naprawianie czegoś, czy wyjazd na mejnie, wyjazd na zakupy. Ale jednak dla mężczyzny dziewięcioro dzieci, no to nawet te imiona zapamiętać. Może tak zapytam podchwytliwie, czy tak łatwo pamiętać?
2: Nie no, z imionami to jest prosto. Tak jak mówiliśmy, dzieci rodzą się po kolei, więc masz ileś czasu, żeby nauczyć się pierwszego imienia, a potem ileś drugiego i tak dalej. Nie? Natomiast nie no, tak jest to ciekawe. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy w nawiązaniu do tej znajomości swoich dzieci. Pamiętam, jak kiedyś byłem bardzo dumny, bo odwoziłem naszą córkę, która z jakiejś urodzin wracała i zabraliśmy też jej koleżanki. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja dokładnie wiem, gdzie te wszystkie 5 koleżanek mieszka. Jestem w stanie je odwieźć bez żadnej nawigacji, ani bez podpowiedzi. Tak? I wtedy no to była dla mnie taka satysfakcja, że no, spełnią swoją rolę jako ojciec i że znam jej po prostu środowisko. Tak? Także to... Natomiast wracając do pamięci, no to śmiałem kiedyś, że na pytanie, ile lat mają dzieci, to było takie zawsze, zastanawiałem się przy takiej ilości dzieci, jak to ogarnąć i po prostu nauczyłem się dat urodzin i później sobie obliczam. Są sposoby.
3: Tak, bo wiek się zmienia w czasie. Człowiek myśli, że dziecko ma 16, a już ma 17.
2: Tak, więc sobie tak radzimy sobie.
1: 9 dzieci to pewnie 9 różnych radości, ale też i problemów. Jak się pojawiają jakieś kłopoty, co robicie? Naradzacie się? Czy każdy rozwiązuje na swój sposób? Czy macie jakiś system?
3: Prawdą jest, że jesteśmy naprawdę bardzo błogosławieni i jakichś dużych problemów nie mamy. I też nigdy nie były naszym udziałem poważne problemy. Jesteśmy też pokorni, bo jednak dopiero kilkoro naszych dzieci jest już bliżej swojej dorosłości, a jeszcze jest dużo maleńkich, więc jeszcze wszystko może stać się naszym właśnie udziałem, jakimś doświadczeniem.
2: Nie no, pytanie, co są duże, co są małe problemy. Tak. Natomiast generalnie patrząc z punktu widzenia rozwiązywania problemów w rodzinie, no to najważniejsze jest to, żeby rodzice stanowili jedność, tak? To znaczy, że mama mówi to samo, co tato.
3: I tato to, co mama.
2: Tak. W drugą stronę też. Bo dzieci bardzo często zaczynają grać o przesuwanie granic. I bardzo sprytnie potrafią rozegrać rodziców, jeżeli ci nie są jednością. Więc mamy taką bardzo prostą zasadę, że jeżeli przychodzi dziecko i chce rozwiązać jakiś problem, przeważnie to jest jakaś jego tam...
1: O której może wrócić z imprezy.
2: Tak. Na przykład, tak. No to jest pytanie, a co powiedziała mama? Mhm. Ja się tak pytam. No jeszcze nie było mamy. No to bardzo często robię tak, że po prostu daję sobie czas i mówię, to poczekaj, ja porozmawiam z mamą i damy ci znać. Natomiast no, także to bym powiedział, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby dzieci wiedziały, że rodzice są razem. I jeżeli rzeczywiście pojawiają się jakieś problemy, no to raczej takim dla mnie naturalną rzeczą jest to, że siadamy razem i się zastanawiamy, co z tym zrobić, tak? Mamy też taką zasadę i to się, znaczy zasadę, no, to się samo, można powiedzieć, naturalnie stało. To znaczy, że jak mieliśmy te nastolatki wchodzące w pierwsze nastolatki wchodzące w ten wiek i te pierwsze problemy mi się zaczęły pojawiać, takie, nazwijmy to, poważniejsze z ich punktu widzenia, no to wtedy my byliśmy pierwszą linią dla nich, tak? Natomiast w tym momencie jest trochę tak, że tą pierwszą linią jest to rodzeństwo.
3: Starsze. Dla młodszego rodzeństwa.
2: Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio właśnie też rozmawialiśmy z dziećmi i właśnie powiedzieliśmy, słuchaj, a twoja siostra nie miała takich problemów, jak ty byłaś, jak była w twoim wieku, a ona mówi, tak, ale teraz te problemy rozwiązuje moja inna siostra, tak, a ja przychodzę do ciebie dopiero z takimi dużymi. No i rzeczywiście tak to trochę działa, tak? To znaczy, że jest to wsparcie też ze strony rodzeństwa i dużo problemów się rozwiązuje właśnie w takim...
3: że nie są eskalowane do nas. Znaczy, my jesteśmy bardzo blisko dzieci i nie trzeba do nas eskalować, ale też po prostu są pewne zasady, które u nas w domu funkcjonują, właśnie jak chodzi o porę powrotów, o to, gdzie można pojechać, że nasze dzieci nie jeżdżą na przykład na wyjazdy chłopcy z dziewczynami, czy takie rzeczy. Więc nawet młodsze dzieci nie podejmują w tym temacie dyskusji, bo te starsze ich zgaszą. Nie, u nas w domu tak nie ma. Nam rodzice nie pozwalali, wam też na pewno nie pozwolą. Prawda? Także, ale też no naprawdę muszę powiedzieć, że przez to, że my jesteśmy naprawdę blisko naszych dzieci, jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, bardziej oczywiście myślę, że mamy u nich jakiś tam autorytet, ale że to jest wszystko tak w pokoju między nami, pokojowo wszystkie jakby sytuacje są rozwiązywane, to my do tej pory nie doświadczyliśmy żadnych poważnych problemów wychowawczych. Oczywiście wiemy, że wszystko przed nami, ale jakby do tej pory nie mamy takich doświadczeń.
1: Jecie wspólnie posiłek?
3: Tak.
1: Codziennie czy co tydzień?
3: Codziennie, nie, codziennie jemy na pewno wspólny posiłek. Jemy taką obiad-kolację wspólnie. Po prostu jak już wszyscy są w domu, wszyscy oczywiście jedli obiad w szkole, ale potem wszyscy chcą jeść też obiad w domu.
1: Czym jest dla was ten czas?
2: Takim czasem, gdzie się spotykamy razem i każdy może coś ciekawego powiedzieć, tak? No też jest takim czasem planowania. Tak naprawdę to jest czas...
3: Zobaczenia wszystkich dzieci, jak wyglądają, jaki mają humor.
2: Tak, bardzo często wychodzi na posiłku, widzimy, że na przykład ktoś mówi, a ja już nie jestem głodny, nie? To wiadomo, że coś jest nie halo i że trzeba poświęcić jakąś uwagę temu dziecku. No, generalnie to wszystko wychodzi trochę przy tych posiłkach, tak? Też się staramy, żeby na przykład w niedzielę też jeść wspólne śniadanie
3: i w
2: przeważnie
3: tak
2: obiad.
3: Weekend.
2: Tak, natomiast żeby w sobotę różnie wychodzi, bo niektórzy bardzo wcześnie idą na różne zajęcia, ale staramy się też tak, żeby po prostu wszyscy wtedy byli obecni, tak, na tym posiłku. I to muszę powiedzieć, że się sprawdza, tak? Choć bardzo często kusi nas, żeby prościej jest tak, że nie wiem, małe dzieci zjedzą wcześniej, a starsi później, ale patrząc właśnie z punktu widzenia tego, co nam dają te posiłki, to wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie.
1: I macie przestrzeń, żeby zapraszać gości do siebie?
2: No my co do zasady prowadzimy otwarty dom. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ma się tyle dzieci, to jedno więcej nie robi różnicy. I trochę tak jest, tak? To znaczy, że nasze dzieci też lubią przeprowadzać swoich znajomych ze szkoły i nie tylko, z różnych innych swoich działalności. No i raczej jest tak, że...
1: Jest was więcej niż 11.
3: Więcej i my też mamy swoich przyjaciół i znajomych, z którymi lubimy się spotykać.
2: Tak, do tego stopnia, że po prostu musimy, dyżury mamy w tym, kto zostaje w domu i się opiekuje wszystkimi, tak?
3: Jak?
2: No, że jak wychodzimy gdzieś tam też, tak? Do znajomych.
3: Ale że my też przyjmujemy gości.
2: Tak.
1: To jeszcze zapytam na koniec, jak mając 9 dzieci i tyle obowiązków, rodzinnych, czy znajdujecie czas dla siebie, dla waszego małżeństwa?
2: No jak widać, tutaj jesteśmy bez dzieci, więc jakoś znajdujemy czas. Nie, staramy się...
1: Nie, czy to jest randka.
3: Randka, droga do studia, droga ze studia.
1: Bardzo się cieszymy,
3: jest tyle
1: że
3: czasu.
1: Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby tu przyjechać.
2: Nie, ale tak poważnie da się to zrobić, tak? Tylko rzeczywiście trzeba wiedzieć, że to... Trzeba mieć motywację do tego, tak? Czyli wiedzieć, że to jest wartościowe i to się sprawdza i da się to zrobić, tak? Tak jak mówiliśmy, mamy starsze dzieci, które bardzo chętnie zostaną. Młodsze się też cieszą, bo wtedy będą mogły coś ciekawego zrobić z tą młodzieżą, albo coś wspólnie zagrać, albo gdzieś pójść na spacer, taki ekstra. Różne rzeczy robią.
3: I też czasami takie proste rzeczy, że na przykład młodsze dzieci już śpią, starsze dzieci są w domu i możemy pójść wieczorem na spacer, pogadać. I to też nikogo wtedy nie obciąża, no bo starsze dzieci zajmują się swoimi sprawami wieczorem, maluchy śpią, ktoś jest w razie, gdyby się któreś z nich obudziło, a my mamy czas dla siebie, tak na co dzień.
1: Dlaczego potrzeba tego czasu?
3: No bo my się kochamy, lubimy ze sobą rozmawiać.
1: Chcecie rozmawiać
3: chcemy
1: też,
3: ze sobą
1: nie
3: być.
1: Tylko przy dzieciach.
3: Tak, i też oczywiście, że tak, że chcemy rozmawiać. Jest mnóstwo tematów, które są tylko naszymi tematami i nie chcemy, żeby... właśnie, żeby nawet nasze dzieci uczestniczyły w tych rozmowach, prawda?
2: Tak, bardziej doświadczeni rodzice mówią, że dzieci są tylko na chwilę i że to bardzo szybko przemija i trochę...
3: Znaczy są na chwilę w rodzinie, bo one później wypływają z tego domu, zakładają swoje rodziny, zaczynają swoje dorosłe życie, a rodzice zostają ze sobą. No więc, żebyśmy chcieli być ze sobą do śmierci, to inwestujemy.
1: To trzeba inwestować. No jeszcze to trochę potrwa, bo skoro najmłodsze ma 1,5 roku. Duża różnica między dziećmi, to już no, po jednym zdaniu powiedzcie naszym słuchaczom, no właśnie tak jedno słowo, jak być tak szczęśliwym, jak jesteście, bo widzę, że jesteście bardzo szczęśliwi.
2: Ja myślę, że trzeba się nauczyć cieszyć małymi chwilami i doceniać to, co się ma, tak? Bo to ktoś kiedyś powiedział, że są ludzie, którzy zawsze będą nieszczęśliwi, niezależnie od tego, ile by mieli i jakich wrażeń by doświadczyli, więc ja myślę, że to tak właśnie cieszyć się małymi chwilami i doceniać to, co się ma.
1: Ania?
3: Robić to, co trzeba.
1: A skąd wiedzieć, co trzeba robić?
3: No to trzeba się formować.
1: I na to
3: trzeba
1: też...
3: być uformowany, trzeba formować swoje sumienie i też cały czas pracować nad sobą, nad swoim temperamentem, charakterem. I na ogół człowiek wie, co trzeba, jedyne co, to czasami brakuje mu woli, żeby to robić. No więc trzeba pracować nad silną wolą.
1: I na to też trzeba znaleźć czas, żeby pracować nad silną wolą. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, że mogliście wyrwać się od 9 dzieci.
3: Dziękuję bardzo.
1: Byli z nami Ania i Piotr Świeżescy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy serdecznie.
1: A naszych słuchaczy serdecznie pozdrawiamy i przypominamy, że gdybyście Państwo chcieli wesprzeć Radio Warszawa modlitwą, za każdą modlitwę będziemy bardzo wdzięczni. Wsparciem finansowym również można, znajdując na stronie www.radiowarszawa.com.pl zakładkę Wspieraj. Serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać w radiu nocą? Czas się przekonać. Jest taka noc, podczas której drzwi Radia Warszawa otwieramy specjalnie dla Ciebie. To już 16 maja, w czasie Warszawskiej Nocy Muzeów. Przyjdź i zobacz świat dźwięków, poznaj ludzi radia i poczuj jego niepowtarzalną atmosferę.
2: Obowiązują zapisy na radiowarszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie. Że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
2: Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się. Ja przed Jezusem, dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmienia się. Ja przed Jezusem. Jest ból,

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
1: Jaki obraz najpiękniejszego daru dzisiaj w sobie nosisz? Gdy słyszysz „trwajcie w miłości mojej” od Chrystusa, jak na tę miłość spoglądasz? Gdy myślę o tym pytaniu, pojawia się we mnie obraz zawieszonej wysoko poprzeczki. Jezus swoim dokonaniem wysoko umieścił swoją miłość. Poświęca swoje życie za mnie, za ciebie i to jest konkretny koszt przyjęcia korony cierniowej, gwoździ, biczowania czy tej strasznej agonii. Mówi jednak, że ofiaruje swoje życie bardzo świadomie. Nigdy mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Jezus dobrowolnie ponosi każdy koszt. To szczyt Jego niepojętej decyzji kochania. Jezus oddaje się, poświęca. To niedościgniony wzór. Jednak z Jego ofiary ukochania mnie i ciebie do końca wypływa proste pytanie: jak dziś chcesz odpowiedzieć na tę miłość Chrystusa? Właściwie każde twoje słowo, każdy twój czyn w ciągu dnia jest odpowiedzią na to, co On ci dał, jak ciebie ukochał. Jeśli dziś Chrystus mówi do ciebie, do mnie: trwajcie, to mamy być ludźmi, którzy przyjmują kolejny raz Jego kocham do swego życia, by potem swoim życiem odpowiedzieć Jemu samemu: kocham cię, Jezu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Jak zawsze na początku naszej wspólnej audycji zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili nas w serwisie Patronite bądź na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możecie nas wspierać i powstają takie audycje jak ta. Dziś kolejny raz goszczę księdza profesora Marka Tatara. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
3: I dalej jesteśmy w tym pięknym temacie, którym jest duchowość człowieka. Mówimy tutaj konkretnie o duchowości chrześcijańskiej, katolickiej. Jak wspominam te nasze wcześniejsze dwa spotkania, to wtedy właśnie rozważaliśmy ten temat, czym się różni rzeczywiście duchowość od życia wewnętrznego, co jakby powoduje, że ono się rozpoczyna w człowieku. No i do tych audycji również można wrócić oczywiście na naszej stronie, a dziś kolejnym takim tematem, który chciałbym poruszyć, to będzie właśnie człowiek sam w sobie na początek. No i tak naprawdę czym jesteśmy? Czy jesteśmy duszą z ciałem? Czy jesteśmy ciałem z duszą?
4: Pytanie jest niezwykle ciekawe. Bardzo dziękuję za zaproszenie po raz kolejny, ale jest to dzisiaj ogromny problem, dlatego że problemem stała się dla nas antropologia. Mamy, już wspominaliśmy troszeczkę o tym, mamy pewien problem z określeniem, kim jest człowiek. I zależy to od pewnego podłoża, pewnego systemu wartości. Inaczej będzie na człowieka patrzył materialista, który będzie ograniczał tego człowieka do tej sfery fizycznej, prawda? Zupełnie inaczej będzie patrzył ktoś, kto sięga do objawienia, kto opiera się na prawdzie, że człowiek pochodzi od Boga. Zarówno pod względem cielesnym, materialnym, jak również pod względem psychicznym, jak i pod względem duchowym. A więc czasami ten podział właśnie ciało, dusza, duch. Z tym miał trochę też problem, tak szczerze mówiąc, Jan od Krzyża, dlatego że jak sięgamy do jego pism, to nie zawsze klarownie jest to rozróżnienie pomiędzy duszą i duchem. Ale sięgając już do Księgi Rodzaju, do samego początku powołania człowieka do istnienia, widzimy, że człowiek jest stworzony jako istota ożywiona i jako osoba. Więc to jest niezwykle ważne, dlatego że człowiek otrzymuje w całej swojej konstrukcji psychofizyczno-duchowej całe wyposażenie. I teraz, jeżeli byśmy chcieli określać człowieka, tak jak pan redaktor tutaj zasugerował, czy to jest ciało ożywione przez ducha, czy to jest duch, który znalazł ucieleśnienie. No właśnie, jeśli sięgniemy do Tomasza, to Tomasz powie, dusza jest zasadą i ożywia ciało. No, trudno mu odmówić racji. Ale też trzeba zaznaczyć, że gdybyśmy zostali tylko na tej sferze samego ducha, to wtedy grozi nam dość niebezpieczny spirytyzm. Jak to połączenie dokonuje się? Jak następuje to przenikanie cielesności i duchowości człowieka? Często w naszych, również i w katechetycznych podejściach mówimy, człowiek składa się z ciała i z duszy. Troszkę to jest taki podział sztuczny, jak z części składowych, na przykład jakbyśmy chcieli omawiać na przykład budowę jakiegoś urządzenia. Składa się z tego, prawda? Osobiście bardzo mi się podoba podejście chrześcijaństwa wschodniego, mistyki wschodniej, nie daleko wschodniej, tylko wschodniej chrześcijańskiej, która mówi, że człowiek jest to duch ucieleśniony. Że ta sfera tutaj ma dominujące znaczenie. Dlaczego? Zauważmy, że cielesność jest przemijająca, ma charakter przemijający. Co prawda z Ewangelii wiemy, że zmartwychwstaniemy i zmartwychwstanie człowiek, ale do końca nie potrafimy precyzyjnie powiedzieć, jacy będziemy. Oczywiście, sięgając do objawienia, będziemy podobni aniołom, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, nie będą ani żenić się, ani za mąż wychodzić. będą podobni aniołom, czyli właściwie ta sfera ducha i duchowości posiada charakter nieskończony. Dlaczego? Dlatego, że to, co materialne, jest składowe. Czyli podlega również rozkładowi. Duch jest prosty. Mhm. Nie można powiedzieć, że duch składa się z jakichś tam części czy elementów.

0: takim teologiczno-współczesnym językiem, integralnie, całościowo. Nawet jeśli ten człowiek oddalił się od Boga, oddalił się od Kościoła. Trzeba też mieć na względzie, że Pan Bóg się od niego nie oddalił. Pan Bóg go nie zostawił. To jego decyzja, to jego odejście, to jego mniej lub bardziej świadomy, podjęty krok.
1: Tak, zadałem to pytanie właśnie z tego powodu, że my możemy różnie siebie obserwować, bo to dalej chodzi o nas, konkretnie o nas samych. I możemy na siebie patrzeć właśnie w ten sposób, że widzimy siebie jako właśnie tego ducha, który ożywia ciało i obserwujemy nasze ciało często, jakby stając gdzieś obok, mimo tego, że doświadczamy różnych trudności, jakichś obciążeń cielesnych, jak choroby, to one nie wpływają tak znacząco na to, co rzeczywiście w nas duchowe. Jakby jesteśmy pewnymi obserwatorami tego ciała, ale ono jednocześnie jest właśnie też jakoś przez nie też się okazujemy jako ludzie. Więc jest ona też jakimś naszym zwierciadłem w końcu.
0: Jeśli, tak jak pan redaktor wspomniał, jeżeli stan chorobowy, jakieś doświadczenie wpływa, to raczej wpływa na psychikę człowieka. Natomiast jeśli chodzi o życie duchowe, jakby stan czy jego, w teologii mówimy etap rozwoju, w tej dynamice rozwoju, zależy od, nazwijmy tak troszkę fizykalnie, od jego odległości od Boga. Mhm. I dlatego na przykład, kiedy studiujemy duchowość, do czego oczywiście zachęcam, to jest kryptoreklama, ale
1: chcę taka zdrowa,
0: dobra. Tak, ale chcę ją przemycić. Teologia duchowości, jak często wyjaśniam również na wykładach, my się nie zajmujemy akademicko, nie zajmujemy się, przepraszam za takie ironizowanie, badaniem przekroju paciorka różańca i wpływu na rozwój modlitwy. Mhm. Teologia, bo mówimy tu jakby o dwóch kategoriach przeżywania duchowości, doświadczenia duchowości. Ten, który jest dostępny każdemu. I to, co nazywamy duchowością akademicką, czy teologią duchowości, wtedy, kiedy badamy, na czym polega to zbliżanie się człowieka do Boga i na czym ma polegać to zjednoczenie człowieka z Bogiem już w pewnym sensie tu na ziemi, w pewnym stopniu tu na ziemi. Dlatego jest to niezwykle inspirujące. Pamiętam taką obronę doktoratu na naszym wydziale. Pani broniła doktorat z mistyki chrześcijańskiej. To jest jedna z przestrzeni, nazwijmy, którą się zajmuję, dziedzicząc po moim mistrzu, czyli księdzu profesorze Urbańskim, jego katedrę. I w czasie tej obrony jeden z profesorów zadał właśnie pytanie, czy jeśli rozpatrujemy ten schemat, na przykład Janowy, czy według Jana od Krzyża, czy rozpatrujemy schemat Teresy?
1: Rozwoju życia duchowego.
0: Tak, no kobiety to są kobiety, chodzą po pokojach i ona ujęła to w schemat siedmiu mieszkań. Mhm. I postawił pytanie, czy na tym etapie, który Teresa nazywa małżeństwem duchowym, czy możliwe jest odwrócenie od Boga? Czy możliwy jest powrót do tych wcześniejszych etapów? No i przyznam szczerze, panią doktorantkę wprowadził w konsternację. Bo teoretycznie trzeba powiedzieć, człowiek zawsze może zgrzeszyć. Czyli teoretycznie jest to możliwe. Ale praktycznie, kiedy czytamy na przykład mistyków, kiedy dochodzą do tego stanu zjednoczenia, jak Jan od Krzyża mówi, tak zwane zjednoczenie przeistaczające, czy Teresa mówi o zaręczynach duchowych i małżeństwie duchowym w tym siódmym mieszkaniu. Oni w tym smakowaniu Pana Boga, w tym doświadczeniu, oni nie chcą. Czyli praktycznie jest to niewykonywalne. Dla wielu ludzi, którzy nie zajmują się tym, albo trochę nieprzygotowani sięgają do tego typu dzieł, może być zdziwienie jakieś ogromne dla nich, coś dziwnego dla nich, że mistyk na tym etapie tęskni za śmiercią. Mhm. Ale nie dlatego, że on nie kocha życia, tylko dlatego, że on zasmakował już, czym jest już tu na ziemi pewien stan zjednoczenia z Bogiem i on pragnie tego zjednoczenia w pełni. Ja dzisiaj troszkę się wymądrzam na ten temat, ale ja pamiętam,

Pamiętam, kiedy przyszedłem do seminarium, dawno, dawno temu naprawdę, i pamiętam na drugim roku studiów seminaryjnych, mój ojciec duchowny, późniejszy biskup, sufragan sandomierski, biskup Siczek, wtedy był ojcem duchownym, wręczył mi dzieła Jana od Krzyża. Byłem bardzo dumny, dopóki nie zacząłem ich czytać. Przeczytałem Drogi na Górę Karmel, pierwsze rozdziały, i jeśli tak mogę powiedzieć, w stanie niepokalanym oddałem ojcu. Ja nic z tego nie rozumiałem. Mimo, że byłem w seminarium, że wprowadzano nas coraz bardziej w to życie duchowe, ale jednak do czytania, do studiowania tego typu dzieł trzeba mieć pewne przygotowanie. Przeżywał to również przecież święty Jan Paweł II, kiedy otrzymał, i to z rąk świeckiego człowieka, otrzymał dzieła Jana od Krzyża, prawda? I tak naprawdę jego bardzo głęboki rozwój mocno opierał się właśnie na Janie od Krzyża.

0: Szkoła Rut.
1: Mistyka świętego Jana od Krzyża, księże profesorze. To, co przed momentem usłyszeliśmy, to już takie szczyty naszych w ogóle wyobrażeń, może na tym etapie, o tym, czym jest w ogóle życie duchowe i ten proces drogi do zjednoczenia rzeczywiście z Bogiem. Ale od czego na początku zacząć? Jak ksiądz sam wspomniał, że święty Jan od Krzyża to trudna droga na początek, to co może być takim pierwszym dziełem, po które sięgnąć, a które nas może wprowadzić właśnie w tą katolicką drogę życia duchowego?
2: Zawsze na pierwszym miejscu zostanie to, co Bóg mówi, czyli Słowo Boże. Z mojej praktyki, zanim wróciłem na uniwersytet i zacząłem pracować naukowo nad tymi zagadnieniami, byłem również duszpasterzem akademickim. I coś, co zachwycało młodzież akademicką z Politechniki. Czy właściwie oni się znają na wielu, wielu mechanizmach.
1: Technikaliach.
2: Tak, na technikaliach. Co było znakomitym wejściem? Lectio Divina. Dobrze poprowadzone, przeżywane Lectio Divina.
1: Czyli rozważania nad Słowem.
2: Tak jest. Kontakt nad Słowem Bożym. Trzeba też pamiętać, że Lectio Divina jest najstarszą metodą medytacyjną. A zatem nie chodzi tu w życiu duchowym o kolekcjonowanie modlitw. Oczywiście nie chodzi o to też, że modlitwa nie jest ważna. Ona jest tu kluczowa. Ale tym, co się pojawia w człowieku, to jest pragnienie zbycia z Bogiem. I ono coraz bardziej narasta, coraz bardziej potrzebuje jakiegoś zaspokojenia. Nazywamy to głodem duchowym. Czasami możliwa jest taka pomyłka, na przykład głód duchowy nie do końca się rozumie i niekiedy niektórzy uważają, że głód wiedzy na temat duchowości zaspokoi głód duchowy. Wiemy doskonale, że wiedza się nie zawsze przekłada na praktykę, prawda? Lekarz, który pali jak smok, mówi do pacjenta, pan nie przestanie palić, to pan umrze. Więc zresztą apostoł Paweł mówi, widzę rzeczy dobre, poznaję je, a wybieram zło. Biedny ja człowiek, któż mnie wyzwoli? A więc to najgłębsze pragnienie w człowieku bycia z Bogiem. I ono sukcesywnie, jeżeli człowiek wchodzi w tę współpracę z Panem Bogiem, zaczyna sukcesywnie się rozwijać. Rozwija się życie modlitewne, rozwija się życie sakramentalne, rozwija się również aktywne życie apostolskie. Wbrew pozorom, kochani, klasztory klauzurowe są nieprawdopodobnie apostolskie. Tylko my apostolstwo rozumiemy często bardzo wąsko w kategoriach wykonywanych akcji. Natomiast jest to pewien charakter czy sposób życia. A więc nie polecałbym od razu rzucać się na jakieś wielkie dzieła, bo jest taka zasada w duchowości, że ktoś, kto planuje od razu wejście na Everest, prawdopodobnie będzie miał kłopoty z wejściem na Gubałówkę. A więc to się wiąże zwykle wielkie takie od razu zamierzenia, plany z jakimś, no jednak pokładami dużego mniemania o sobie.
1: Czy warto takie rzeczy konsultować na przykład ze spowiednikiem? Czy to jest dobra droga?
2: Oczywiście, jak najbardziej. I dzisiaj potrzeba jest spowiedników, i o tych spowiedników jeszcze nie jest, bym powiedział, tak bardzo trudno. Stały spowiednik jest ogromną łaską. Tym bardziej, że coraz bardziej nas poznaje, coraz bardziej otwiera nas to na działanie łaski. Dalej, dla nas to nie tylko komfort, że mam stałego spowiednika, ale również jakiś duchowy, wewnętrzny pewnik, że ten spowiednik jest rzeczywiście Bożym narzędziem. Bardzo często takie spowiednictwo stałe zamienia się w kierownictwo duchowe. Owszem, nad tą nazwą znowu pastwią się teologowie. Jedni mówią, jest to asystowanie, towarzyszenie. Jezuici absolutnie, jak słyszą, to kierownictwo to tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Oczywiście nie wszyscy. To jest jedna z najstarszych określeń, kierownictwo duchowe. Ale już ojcowie Kościoła przestrzegają, że ktoś, kto chce być sam dla siebie kierownikiem duchowym, jest uczniem głupca. Jeden ze świętych powiada tak, człowiek, który chce żyć duchowo, bez kierownictwa duchowego, jest jak drzewo rosnące przy drodze. Każdy może przejść, zrywać owoce. A więc potrzeba tutaj kogoś, kto będzie tym narzędziem. Oczywiście nie ma absolutnej konieczności kierownictwa duchowego, ale jest to wyjątkowo, wyjątkowo skuteczne pod względem łaski narzędzie. I stąd że Teresa z Avila powiada tak. Jeżeli chcesz wybrać kierownika i masz do wyboru pobożnego i mądrego, wybierz mądrego. I mówi dalej tak. Przez 20 lat niedouczeni kierownicy duchowi wyrządzili mi ogromną krzywdę. A więc tu w tym kierowaniu byciem kierownikiem, zresztą nikt nie nominuje do kierownictwa duchowego. Tak naprawdę tym, który nominuje do bycia kierownikiem duchowym, jest penitent. Mhm.
1: Czy tak jakby dzieci tych spowiedników?
2: Tak jest. Ja nie mogę komuś narzucić i powiedzieć, dobrze, to ja będę dla ciebie przepraszam, będę dla ciebie kierownikiem duchowym. To raczej inicjatywa wychodzi od penitenta, który mówi, proszę ojca, proszę księdza, czy ksiądz by się zgodził, czy ojciec by się zgodził być kierownikiem mojego życia duchowego. I przyjęcie takiego zobowiązania jest niezwykle trudne. Co więcej, wymaga osobistego, głębokiego życia duchowego, samego kierownika duchowego. On musi żyć z Bogiem, on musi żyć Bogiem i on musi Pana Boga pytać również, co z tym jego penitentem zrobić. Popatrzmy na relację, na przykład piękną relację pomiędzy księdzem Sopoćką a siostrą Faustyną. Popatrzmy też na historię siostry Faustyny, jak przez wielu spowiedników nie była rozumiana.
1: I szukała.
2: Oczywiście. Oczywiście. Ale też zobaczmy, kiedy bierzemy dzienniczek siostry Faustyny do ręki, jaką wagę Pan Jezus, kiedy wyjaśnia jej, kim jest jej spowiednik. Jaką nieprawdopodobną łaskę wiąże ze spowiednictwem czy kierownictwem duchowym stałym. Dlatego dobrze, jeśli ktoś taki jest w naszym życiu. Ale przede wszystkim coś, co znajduje się u fundamentu życia duchowego, to jest, jak już wspomniałem, życie Słowem Bożym i życie sakramentalne. Wtedy, że tak powiem, mamy mocne oparcie i pewną gwarancję, że nie wpadniemy w sentymentalizm duchowy. Pewne mrzonki o duchowości, przybieranie pewnych postach duchowościowych, takich zewnętrznych, prawda, to zwykle jest dopiero efekt głębokiego życia duchowego, skromność, pokora, pewna mądrość, zauważmy, u ojców w pustyni, kiedy weźmiemy ich do ręki. Oni wypowiadali sentencje, nazywamy je apoftegmatami. To były rady duchowe, wypowiadane w krótkich sentencjach, ale takich dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy w punkt. Mhm.
1: Coś, czego doświadczyli, co przeżyli po prostu.
2: Tak, tak, tak. On jest nie tylko tym, który wie dużo o życiu duchowym, ale on po prostu tym życiem duchowym żyje i on jakby przekazuje swoje doświadczenie Boże.
1: Może spojrzeć i zrozumieć po tak prostu jest. To, co się dzieje.
2: Tak jest. Mhm. To, co jest trudne do zrozumienia w wielu wypadkach, kiedy spotykamy ludzi żyjących głęboko, wchodzących właśnie w te głębsze etapy życia duchowego czy życia mistycznego. I tutaj potrzebna jest wiedza. Czy życie Boże, wiedza, doświadczenie, pewna długomyślność, cierpliwość, co do wiedzy przy dzisiejszym skomplikowanym świecie, bardzo skomplikowanym człowieku, ta wiedza musi być naprawdę bardzo rozległa. Począwszy od życia duchowego, czy w ogóle teologii, dogłębnej znajomości prawd wiary, życia duchowego i pewnego procesu, jaki się w człowieku rozwija. Dalej, potrzebna jest wiedza pewnych elementów życia psychicznego. Zwłaszcza dzisiaj przy tych doświadczeniach okaleczeń, jakichś ogromnych doświadczeń bolesnych, niekiedy tego człowieka po prostu trzeba poskładać najpierw. Mm-hmm. Doprowadzić do świadomości, jaki jest jego stan. Inaczej, potem jak trudno, żeby lekarz leczył pacjenta, jeśli go właściwie nie zdiagnozuje. Tylko, że w przypadku kierownika duchowego ta diagnoza ma tutaj kilka przestrzeni. I wiedzy, i pewnego takiego widzenia jego psychiki, ale przede wszystkim tego, w jaki sposób on na tę drogę życia duchowego może wejść.
1: Te wszystkie przymioty, które ksiądz profesor wymienia, to bliskie są właśnie temu, co też, jak mówimy na kierownika duchowego, czasami ojciec duchowny, prawda? Na przykład w seminariach.
2: Tak.
1: To w sumie to jest właśnie taki towarzysz opiekun, który bliski jest właśnie temu określeniu ojciec, czyli ten, który
2: kiedyś
1: dba.
2: Pamiętam takie oburzenie, w jednym z wywiadów powiedziałem takie zdanie, które niektórych troszkę zburzyło. Powiedziałem, że nie jest problemem być profesorem duchowości. Jest dużym problemem, jest bardzo trudnym być mistrzem życia duchowego. Mhm. I tym się różni między innymi właśnie doradztwo duchowe, a kierownictwo duchowe. Takie modne dzisiaj słowo consulting, prawda? Niektórzy próbują to jakoś tam ożenić z duchowością. Tak, na pewno to ma jakieś znaczenie. Ale jednak ta pozycja mistrza duchowego, tak jak jest mistrz na przykład, mistrz w nauce, mistrz w sporcie, mistrz w innych dziedzinach, tak tutaj ten mistrz życia duchowego jest to też autorytet.

0: Dookoła Ród.
1: Mówiliśmy, księże profesorze, o tym, jak ważna jest właśnie ta droga rozwoju życia duchowego przy wsparciu takiego kierownika, tego, który już zna te wszystkie wyboje tej drogi. I tak sobie myślę właśnie w tej chwili o tym, że wielu z nas jest w parafiach, gdzie mamy jednego księdza proboszcza i on jest tak naprawdę tym naszym przewodnikiem duchowym. I spotykam się z takimi postawami wśród gdzieś mojej rodziny, moich najbliższych, że jeżeli przychodzi do momentu, że chcieliby właśnie skorzystać z sakramentu spowiedzi, to wybierają jakąś inną parafię, na przykład sąsiednią albo dalszą, ponieważ mają jakąś trudność z tym, żeby właśnie jako tego swojego stałego spowiednika wybrać księdza proboszcza, tego lokalnego. Jak ten konflikt jakoś rozpoznać, jak dobrze sobie go wytłumaczyć, że jednak właśnie ksiądz proboszcz może być tym moim powiernikiem, do którego mogę chodzić jako właśnie do swojego kierownika duchowego. Jak ten problem rozgryźć, ten problem duchowy?
2: Na pewno jest to pewien taki... Od strony duchowej nie. Da się to wyjaśnić, czy można to wyjaśnić. Natomiast od strony psychicznej może być taki dyskomfort, że gdzieś tam w naszej podświadomości mocno tkwi takie przekonanie, przecież ten ksiądz mnie zna. Mało tego, zna moją rodzinę, czasami zna mnie od dzieciństwa. A może to dobrze? A może to dobrze właśnie, bo tu dotykamy jakby pewnego nerwu. A mianowicie, czy chodzi nam w sakramencie pokuty, w spowiedzi, tylko o pozbycie się bagażu grzechów?
1: To umycie rąk?
2: Tak. No wychodzimy czyści. Czasami z takim, niektórzy to ładnie określają, taki lekki wyszedłem, proszę księdza, prawda? Ja sobie zdaję doskonale sprawę, jak newralgicznym, trudnym i ważnym jest sakrament pokuty. Ja przepraszam, że tak odskoczę, ale kiedyś uczyłem na uczelni świeckiej etyki i mieliśmy etyczny wymiar życia małżeńskiego i rodzinnego. I wstała jedna ze studentek i mówi, proszę księdza, ksiądz nie powinien wypowiadać się na ten temat, dlatego że ksiądz nie ma żony, nie ma dzieci, więc no, nie jest ksiądz uprawniony. Ja mówię, proszę panią, po pierwsze to wywodzimy się z rodzin. Księża nie są znikąd, prawda? Po drugie, rzeczywiście to dotknięcie problemu w konfesjonale jest dość mocne. I to, powiedzmy, dosięga najgłębszych treści. Po trzecie, to naszym zadaniem jako spowiedników jest pokazać pewien wzór, pewien ideał. A tak na marginesie mówię, proszę, niech pani się nie obrazi, ale proszę panią, idąc tą metodologią myślenia, niektórzy niestety, tak mówię, jeśli na przykład chciałaby pani studiować ornitologię, to pani nie może, bo pani nie lata.
1: No tak, no tak.
2: Prawda? Więc tu gdzieś jest coś takiego, często niektórzy mówią, dlaczego mam iść do spowiedzi do księdza, który też grzeszy? Mhm. To prawda, ale też chodzi do spowiedzi.
1: Tak, w tym kontekście w ogóle myślę o tym, że właśnie ta pani, która mogła podnieść tą kwestię, na przykład była w związku małżeńskim, ale ona ma doświadczenie właśnie tylko swojego związku małżeńskiego, a ksiądz może pracować z dziesiątkami małżeństw i mieć tych doświadczeń dużo, dużo więcej. Ten bagaż tak naprawdę tak. Pełniejszy.
2: To tak? Też moglibyśmy odwrócić sytuację. Troszkę taki przyjmujemy fajterski styl, ale to dlaczego ci, którzy nie są księżmi, wypowiadają się na temat księży? Prawda? Ale to nie o to chodzi.
1: Tak, tak.
2: Mają prawo. I to jest ważne, że chcą mieć dobrego pasterza. Wracamy do tego proboszcza, który rzeczywiście może być pewien dyskomfort, jeśli to jest jeden ksiądz. Ta dostępność jest czasami różna. Niekiedy jest też problem pogodzenia obowiązków, bo prowadzenie parafii, duszpasterstwa i wejście w tę działkę jest trudne. Ale zdarzają się tego typu księża, rzeczywiście, którzy no, pięknie pracują pastersko, ale jednocześnie są rzeczywiście zaangażowani tak bardzo głęboko w życie swoich parafian i poprowadzenie ich. Ale mamy do dyspozycji również liczne klasztory, zakony. Mamy rekolekcje. To może troszkę dziwne by było, gdyby ktoś wszedł do klasztoru i powiedział, potrzebuję kierownika duchowego. Kto tam wolny, kto ma dyżur, prawda, albo kogo wyznaczą. No nie, do tego się dorasta. I takim pierwszym krokiem to jest prośba o takiego, to jest modlitwa o kierownika duchowego. Zresztą w kierownictwie duchowym ta więź jest na tym poziomie Bożym konieczna, że spowiednik modli się za swojego penitenta czy swoich penitentów. Ale żeby to miało charakter Boży, to penitent również musi mieć świadomość, że to nie jest spotkanie towarzyskie, które ma być empatyczne, miłe, sympatyczne i tak dalej. No nie. W imię miłości mówimy prawdę. Ona jest tutaj najbardziej ważna, bo to prowadzi nas rzeczywiście do tego, żeby w tym Bożym świetle spojrzeć na siebie. Żeby wyjść na przykład z niektórych kompleksów, z niektórych zranień, które no, często mocno pielęgnujemy w sobie.
1: Jak to rozpoznać? Co może być takim symptomem? Taką oznaką tego, że znalazłem właściwe miejsce i właściwego człowieka?
2: To jest troszkę jak z powołaniem. Że człowiek dochodzi przede wszystkim do wewnętrznego przekonania. Bo czasami mogą nam imponować świetnie wykształceni, dobrzy, mający wiedzę, błyskotliwi. I oni nam wyjaśnią to. Nawet rozłożą na pewne elementy pierwsze. Ale pytanie jest, czy tam jest obecny Boży Duch? Bo tak naprawdę w kierownictwie duchowym prowadzeni są i kierownik duchowy, i penitent przez tego samego Ducha Bożego. A więc pierwsza rzecz to jest, jeśli rzeczywiście odkrywamy taką potrzebę, to jest zwrócenie się do Pana Boga. Dalej, czasami jest to odkrycie tak, no to jakaś fascynacja też osobą, głębią i dorastanie do tego. Tak jak powiedziałem, nie zawsze od razu zapada ta decyzja, no to ja bym bardzo chciał, czy poszukuję. Ale dochodzimy do takiego momentu, w którym właściwie to stałe spowiednictwo zamienia się w kierownictwo duchowe, owszem, sprawowanie sakramentu pokuty, ale jednocześnie w takie poprowadzenie o wiele, wiele głębsze.
1: Czyli jako taka naturalna kolej rzeczy, jako następstwo.
2: Tak, tak. Ale to znowu jest bardzo ciekawe, bo to jest pewna odpowiedź na to głębokie pragnienie człowieka, który poszukuje. Nie tyle poszukuje, żeby być bardziej uduchowionym, podziwianym, prawda, ale on pragnie być bardzo blisko Pana Boga. Mhm. I to właściwie jest decydujący motyw. I wtedy nie zwracamy za bardzo uwagę, czy to jest ten zakonnik, kiedy mówimy, no spowiednicy z tego zakonu, czy ci to będą dobrzy. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Owszem, można powiedzieć, że niektóre zakony specjalizują się w takim prowadzeniu życia duchowego. Wtedy organizują też i rekolekcje przygotowujące, ale tutaj penitent zostaje, że tak powiem, bardzo, bardzo wolny w wyborze. I chcę zaznaczyć, że to wolność jest tym elementem formacyjnym. Nie może na przykład spowiednik czy kierownik duchowy żądać absolutnego posłuszeństwa. To jest głęboko ewangeliczne. Zauważmy, że Pan Jezus, kiedykolwiek zwracał się, to mówił, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Prawda? Jeśli chcesz, to zależy, jeśli można tak powiedzieć, że i spowiednik, i kierownik duchowy jest ubezwłasnowolniony wolnością penitenta. I to niekiedy jest bardzo trudne. Również proszę też pamiętać, że i trzeba to wiedzieć, że spowiednik też jest formowany tym penitentem.
1: To też jego droga.
2: Oczywiście. I na przykład Pan Bóg bardzo mocno kierownika uczy pokory, jak mu da na przykład penitenta skrupulanta. Albo penitenta, który właściwie to nie zabił, nie podpalił, nie okradł nikogo. No, nadaje się do beatyfikacji. Oczywiście ironizuję teraz, ale no właśnie chcę pokazać pewne takie skrajności również.
1: Jedna rzecz jeszcze, którą chciałbym tutaj w tym aspekcie dotknąć, bo też o tym jakoś wspomnieliśmy, czyli ten moment, gdzie docieramy do pewnej granicy, czyli tej takiej znajomości na poziomie duchowym, czyli właśnie kierownika duchowego i tego momentu, kiedy staje się to relacja taka personalna, czyli on staje się też znajomym w pewnym sensie. Gdzie tę granicę zachować? Jaka jest właściwa ta proporcja w tych relacjach? Bo myślę, że ona też jest tutaj bardzo istotna.
2: To, co pan redaktor wspomniał. Owszem, trudno się wyzbyć pewnych ruskich odruchów, ale mądry i dojrzały kierownik duchowy, przepraszam, że użyję takiego współczesnego języka, nie może być kumplem. On musi mieć wolność powiedzenia prawdy. Bez narażenia związku czy przyjaźni. Jego nie może wiązać, to jest mój przyjaciel, ktoś, kogo znam, ktoś bardzo serdeczny, nie chcę go urazić, czy nie chcę mu sprawić przykrości. Czy ktoś z nas idzie do lekarza znajomego i on powie, wiesz co, to ja jestem twoim znajomym. Normalny lekarz to by cię operował, ale ja to nie, słuchaj. Grozi to śmiercią. To owszem, dość drastycznie zestawiłem, ale zauważmy, że często osobę Jezusa Chrystusa się stawia jako lekarza, spowiednik, spowiednictwo, kierownictwo. To jest pewien stan prowadzenia duszy, prowadzenia człowieka i leczenia go z tych schorzeń, które nie pozwalają mu docierać do Pana Boga.
1: Serdecznie dziękuję, księże profesorze, za tą dzisiejszą drogę poprzez to zrozumienie spowiednictwa i tego, czym rzeczywiście jest ta droga rozwoju życia duchowego i właściwego kierownika na tej drodze. Spotkamy się również jeszcze raz, drodzy słuchacze, już niedługo. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Lednickie Pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam, także na wieki. Te słowa, drodzy bracia i siostry, nawierają szczególnej wymowy na tym miejscu nabrzmiałym w historii. To On, Chrystus, zgromadził nas tutaj w jedną wspólnotę dziękujących Bogu za dar świętego Wojciecha, który stał się fundamentem rodzącego się przed 1000 lat Kościoła i Państwa. Wyrażam ogromną radość, że mogłem z Wami przy relikwiach świętego Wojciecha sprawować tę najświętszą ofiarę. Dzięki składam Bogu, iż po raz drugi dane mi było jako papieżowi przybyć do Gniezna. Duchowość Wojciechowa, której zręby w wielkiej syntezie wyryte są na drzwiach więzieńskich, stanowić może i dla nas drogowskaz wzrastania ku tym wartościom, które są nieodzowne dla Europy poszukującej trwałej jedności. W istocie opierają się one na Ewangelii, na jej duchu i mocy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, różaniec, podobnie jak inne prastare modlitwy, zjednoczył nas dziś wieczorem swoim równym rytmem opartym na powtarzaniu w taki właśnie sposób. Pokój toruje sobie drogę, słowo po słowie, gest po geście. Jak skałę drąży kropla po kropli, jak na krośnie stopniowo powstaje tkanina. Są to długie okresy życia, znak cierpliwości Boga. Potrzeba nam, by nie dać się porwać przyspieszeniu świata, który nie wie, za czym pędzi, i powrócić do służby rytmowi życia, harmonii stworzenia, aby opatrywać jego rany. Jak uczy nas papież Franciszek, potrzeba zatem twórców pokoju, gotowych, by zainicjować w śmiały i pomysłowy sposób procesy uzdrawiania i nowego spotkania. Istnieje bowiem architektura pokoju, w której tworzeniu biorą udział różne instytucje społeczeństwa, każda z nich według swoich kompetencji, ale istnieje również rzemiosło pokoju, które nas angażuje. Drodzy bracia i siostry, wróćmy do domów z tym zobowiązaniem, by modlić się zawsze i nie ustawać, a także z głębokim pragnieniem nawrócenia serca. Kościół jest wielkim ludem w służbie pojednania i pokoju, który idzie naprzód bez wahania, nawet jeśli odrzucenie logiki wojny może kosztować go niezrozumienie i pogardę. Głosi Ewangelię pokoju i uczy bardziej słuchać Boga niż ludzi, zwłaszcza gdy chodzi o nieskończoną godność innych istot ludzkich, wystawioną na niebezpieczeństwo przez nieustanne naruszanie prawa międzynarodowego.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku, Katedra Warszawsko-Praska.
3: Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To jest balsam słyszeć takie słowa. Dlaczego? Otóż my mamy w sobie taką, powiedziałbym, ciągotę do tego, żebyśmy zaradzali wszystkim naszym potrzebom sami. Tak jakbyśmy byli przemożni w mądrość, siłę, a tak nie jest. I dlatego Pan Jezus chce jakby tutaj nas poprawić. Niech się nie trwoży wasze serce, bo wam się zazwyczaj, kiedy patrzycie przez pryzmat swoich możliwości, umiejętności, zaradności i bogactw, to wam się to nic nie udaje. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, a wszystko to, czego pragniecie i co ma piękny, że tak powiem, wyraz, to się stanie. Jezus wyznacza nam standardy życiowe i raz jeszcze podkreśla wielki skarb wiary, czyli zaufanie.
1: Dobre słowo pasterzy.